0: girl. Super FM. Pogoda.
1: Deszczowo dzisiaj w Szczecinie i chłodniej niż wczoraj. 12-13 stopni, natomiast to jest jedyny taki dzień w środku tych ciepłych, przyjemnych. Jutro już będzie lepiej, jutro już 17, chociaż też sporo chmur, ale w weekend, w sobotę i w niedzielę 19, a nawet 20 stopni.
0: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
1: Minęła godzina 5:30. Witam wszystkich tych, którzy spać nie mogą. Witam też tych, którzy kończą nocną zmianę, albo tych, którzy o 6:00 rozpoczynają. Dzień dobry. Będziemy razem z wami do godziny 9:00 w programie Dzień dobry, tu Super FM.
0: Dzień dobry. Tu Super FM.
2: Let's go. Nowość w Super FM.

To grupa Coldplay w piosence pod tytułem Feels Like I'm Falling In Love. Piękne dźwięki. O poranku, w czwartek. Dobra muzyka się przyda, żeby was odpowiednio rozgrzać na resztę dnia, no bo z pewnością matka natura dzisiaj nas nie będzie rozpieszczać. Jak być może słyszeliście kilka czy kilkanaście minut temu w prognozie pogody, dzisiaj chłodniej niż wczoraj, raptem 12 czy 13 stopni na termometrach. Polecam więc zrobić dobrą kawę i ten poranek spędzać razem z najlepszą muzyką w Super FM, bo już teraz Tina Turner.

KN i Ewa Farna. To była piosenka pod tytułem Echo. 11 minut zostało do godziny 6. Dzień dobry, Bartek Czotowicz. Specjalnie dla Was w porannym programie Radia Super FM. Ważne przypomnienie dla pasażerów szczecińskiej komunikacji miejskiej. Moi drodzy, w sobotę i niedzielę nie będzie tramwajów na Prawobrzeże i nie będzie też tramwajów z Prawobrzeża do centrum. Dlaczego? To w związku z kolejnym etapem prac przy przebudowie, remoncie torowiska na Estakadzie Pomorskiej. Zamiast tramwajów będą autobusy numer 807, a szczegółów szukajcie w internecie, na przykład na stronie zarządu dróg, czyli zdtm.szczecin.pl.

0: To Eddie Wata jako ostatni artysta w tej pierwszej godzinie naszego porannego spotkania, czyli I Love My People. Szósta to już za moment. Wiadomości w Radiu Super FM. Serwis informacyjny. Bądźcie z nami.
1: Jest szósta. Wiadomości Super FM.
2: Tankowanie diesla coraz droższe, prawie 9 zł za litr. Zarzuty nadużycia uprawnień dla pracowników Trybunału Konstytucyjnego. Znikną słynne fale Dunaju. Autostrady idą do remontu.
3: Super FM. Wiadomości.
2: Marcin Krzemiński, witam i zapraszam. Coraz droższe jest tankowanie samochodów z silnikami diesla. W ciągu tygodnia cena oleju napędowego wzrosła o 10 groszy, wynosi średnio 8,99 za litr. Lekki oddech mogą złapać właściciele samochodów benzynowych. 95 nie podrożała i przez kilka dni powinno być stabilnie. A co będzie potem, mówi analityczka rynku paliw Urszula Cieślak.
4: Co prawda jest jasna zapowiedź, że wojna w Iranie ma się skończyć w okolicach wyborów w Stanach Zjednoczonych, więc do listopada, ale to jest jednocześnie na tyle dużo czasu, że może się okazać, że będziemy płacić więcej i przebijemy te psychologiczne bariery.
2: Czyli 9 zł za benzynę i 10 za olej. Pracownicy Trybunału Konstytucyjnego usłyszeli zarzuty prokuratorskie. Dyrektor Kancelarii Trybunału oraz komendant Straży Trybunalskiej są oskarżeni o nadużycie władzy. Według śledczych blokowali oni prasę czworgu sędziom wybranym przez Sejm. Władze Trybunału odrzucają te oskarżenia. Na polskiej wsi coraz trudniej o lekarza rodzinnego. Według danych NFZ-u w ciągu 2 lat zniknęło blisko 250 poradni podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze alarmują, że małe placówki są zamykane lub przejmowane przez duże sieci medyczne. Eksperci prognozują, że w obecnych warunkach prawnych dostęp do leczenia poza dużymi miastami będzie się pogarszać. Polepszy się za to stan polskich autostrad. A1, A2 i A4 idą do remontu. W niektórych punktach prace zaczną się lada dzień. O szczegółach Szymon Kępka.
5: Na śląskim odcinku A1 trwa pierwszy etap większego programu naprawczego. Chodzi o usunięcie deformacji nawierzchni, które przez kierowców nazwane są falami Dunaju. Równolegle rozpoczął się remont 9-kilometrowego fragmentu A1 między Kopytkowem a Warlubiem, to kujawsko-pomorskie, a kierowcy poruszający się A2 między Łodzią a Warszawą, czyli jedną z najbardziej uczęszczanych dróg w kraju, muszą liczyć się już teraz z ograniczeniami. Szymon Piechowiak, rzecznik Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
6: Co ważne, zachowamy na cały czas trwania inwestycji ruch po 2 pasy w obu kierunkach. Zainstalujemy tam odcinkowy pomiar prędkości.
5: Roboty drogowe także na A4 na Dolnym Śląsku. Rozpoczął się remont łącznic na 5 węzłach między Budziszowem a Kątami Wrocławskimi. Utrudnienia mają zakończyć się w połowie listopada.
2: Słowenia będzie rywalem polskich siatkarzy w półfinale Mistrzostw Europy. Wygrała ćwierćfinał z Belgią. Więcej o tym Przemysław Pozowski.
7: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze 2 sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z 3 ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
2: Polacy zatem bronią tytułu, a jeśli go obronią, zapewnią sobie wyjazd na Igrzyska Olimpijskie.
3: Super FM. Pogoda.
0: Mówiłem wam, że tak będzie dzisiaj. No mówiłem, że będzie padać. Niestety się to wszystko potwierdziło. No pada. Leje od rana w Szczecinie. Mokro, ludzie uciekają ze skrzyżowań, z przejść dla pieszych, chowają się pod daszkami. Inni w samochodach oczywiście mają ten komfort, że nie pada na głowę. Takie opady deszczu jeszcze do godziny 10-11. To przedpołudnie czwartkowe pod znakiem opadów deszczu. Maksymalnie dzisiaj 15 stopni. Wiatr, no taki porywisty, do 40 km na godzinę. Jutro będzie łagodniej, lepiej, jutro padać nie będzie, no a w weekend nawet 19-20 stopni i dużo słońca.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Czuję, że dzisiaj jesteśmy podwójnie potrzebni, że dzisiaj rano musimy z podwojoną siłą spróbować was obudzić i poprawić wam nastrój, no bo kiedy taka jest pogoda za oknem, no to zdecydowanie wychodzić się nie chce. Bartek Czetowicz, dzień dobry. 4 minuty po godzinie 6. W tym poprawianiu nastrojów pomogą mi między innymi ATC oraz Justin Timberlake.
1: Dzień dobry.

Przede wszystkim kierowcy powinni uważać w taką pogodę, w taką aurę, w czwartkowy poranek. Dzień dobry, tu Super FM, 12 minut po godzinie 6. Całkiem niedawno prawie doszło do kolizji na placu Rodła. Nie róbmy sobie tego, rozglądajmy się i nie spieszmy się, bo kiedy ten deszcz tak mocno, intensywnie pada, no to tych sytuacji drogowych, tych niebezpiecznych może być naprawdę dużo. Codziennie mamy w Szczecinie rano kolizję, no ale chodzi o to, żeby ta liczba kolizji była jak najmniejsza, a nie jak największa. Dlatego uważamy na siebie w związku z tymi opadami deszczu. Noga z gazu, to jest nasz poranny apel na antenie Super FM.

Christina Aguilera i Maroon 5, ale też to jest klasyk. Moves Like Jagger w Super FM. 19 minut po godzinie 6, raptem kilka odwołanych kursów szczecińskiej komunikacji miejskiej, autobusy 103, dwa kursy tych autobusów 103 odwołane, jeżeli chodzi o tramwaje i autobusy, raczej ten ruch powinien odbywać się na bieżąco, czyli dobre informacje oczywiście. Komunikacja

klasyczek Alphaville i Big in Japan w Super FM. Dzień dobry. Zastanawiam się, czy pokonujecie ulice Szczecina deszczowe, czy odpuściliście sobie. Zastanawiam się, czy mieliście parasolkę na podorędziu, czy też nie. I czy w ogóle przydaje się w takich sytuacjach? Myślę jednak, że tak. Dawajcie znać, jak mija wam poranek. Można pisać na Messengerze, można dzwonić 9124555. Dribbling jak w piłce nożnej od rana, moi drodzy, na ulicach Szczecina, żeby uciec od opadów deszczu. A więcej o tym będziemy mówić w prognozie pogody.

0: Super FM. Pogoda.
1: Ile stopni dzisiaj w Szczecinie? 15, 16, pada deszcz. No co ja wam będę mówić? Zapowiadaliśmy wczoraj, że dzisiaj będzie padać, ale na otarcie łez i kropli deszczu na twarzy. Powiem wam, że jutro 16 stopni i bez opadów, a w weekend 19 i słonecznie będzie w sobotę i w niedzielę.
0: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
1: Jest 6:31, przed nami pomoc drogowa, która myślę, że jest bardzo ważna, bardzo istotna. Warunki pogodowe, no nie najlepsze do jazdy. No i rozpoczynamy czwartek, dzisiaj 23 dzień września. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Jak na razie bez utrudnień, ale nie mam wątpliwości, że jeżeli te warunki pogodowe niekorzystne się utrzymają, to dzisiaj kolejki i korki będą naprawdę uciążliwe w Szczecinie. Teraz jeszcze nie są, teraz samochodów jest stosunkowo niewiele, bo dopiero na zegarach 6:39, ale będziemy wracać do tej bieżącej sytuacji na ulicach miasta.
2: To jest nowa piosenka. Nowość.
3: Nowość.

Kwadrans, 15 minut zostało do 7. Cześć, dzień dobry, tu Super FM. Tramwaje przestaną kursować na prawobrzeże. Stało się. Odcinamy prawobrzeże od centrum Szczecina. Nie, żartuję. W weekend, w sobotę i w niedzielę tramwaje nie będą jeździć na prawobrzeże, będą jeździć autobusy. Ważna informacja dla mieszkańców Prawego i dla pasażerów komunikacji miejskiej. Linie 2, 7 i 8 nie przejadą przez Most Długi. Na odcinku Wyszyńskiego-Turkusowa wprowadzona zostanie komunikacja autobusowa. Tak będzie w ten weekend 26 i 27 września.

0: Katy Perry w Super FM. Katy Perry ostatnią artystką w tej godzinie na 97,5. Przed nami za dwie minuty serwis informacyjny. Po godzinie 7 Oceana, Bruno Mars, Purple Disco Machine, ale będę mieć też sporo muzycznych niespodzianek. Budzimy się w czwartek. Dzień dobry.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama. Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
7: I po reklamie.
1: Jest 7. Wiadomości Super FM.
8: Znów alert na wschodzie kraju, znów w związku z rosyjskimi atakami w Ukrainie. Kolejne osoby z zarzutami w śledztwie dotyczącym Polskiej Fundacji Narodowej. Będziemy też ostrzegać przed oszustwem na opał.
7: Super FM. Wiadomości.
8: Marcin Krzemiński. Polskie myśliwce znów w powietrzu. Trwa kolejny rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego. Wojsko zapewnia, że sytuacja jest monitorowana. Myśliwce podrywano też wczoraj, gdy w polską przestrzeń powietrzną na 300 metrów wleciał rosyjski śmigłowiec. Przebywał 42 sekundy w regionie Braniewa przy granicy z obwodem królewieckim. Są też aktualne doniesienia z Kijowa. W nocnym rosyjskim ostrzale stolicy Ukrainy zginęła co najmniej jedna osoba. Wczoraj zginęły dwie, 45 zostało rannych. Na władze Kijowa informują, że Rosjanie zaczęli uderzać szybszymi, wyżej latającymi i trudniejszymi do przechwycenia dronami. Krytyki Moskwie nie szczędził prezydent Karol Nawrocki podczas wystąpienia w siedzibie ONZ w Nowym Jorku. Obecna polityka Kremla to powrót do imperialnych ambicji, które w przeszłości prowadziły do tragedii, mówił prezydent.
9: Rosja destabilizuje sytuację w Europie poprzez jawną napaść, prowadzenie operacji hybrydowych, aktów dywersyjnych i sabotażu, a także ignorując kolejne rezolucje tego zgromadzenia.
8: Dlatego, jak mówił polski prezydent, potrzeba w końcu wspólnej i stanowczej odpowiedzi ONZ na działania rosyjskiego reżimu. Zarzuty wyrządzenia przestępstw związanych z wyrządzeniem szkody wielkich rozmiarów w Polskiej Fundacji Narodowej usłyszeli w rzeszowskiej prokuraturze Anna P. i Piotr M. Byli członkowie zarządu spółki Solvere odpowiedzialnej za kampanię medialną Sprawiedliwe Sądy. Ze szczegółami Marcin Starzec.
10: Podejrzani, działając wspólnie z osobami finansującymi tę kampanię ze strony Polskiej Fundacji Narodowej, mieli wyrządzić duże szkody majątkowe. Dodatkowo sama kampania, skupiająca się na dyskredytacji środowisk sędziowskich, była niezgodna ze statutem fundacji, ale była ona zbieżna z celami politycznymi Prawa i Sprawiedliwości oraz Solidarnej Polski, czyli ówczesnemu obozowi władzy, mówi prokurator Dorota Sokołowska-Mach z prokuratury regionalnej w Rzeszowie.
11: Podejrzani nie przyznali się do popełnienia zarzucanych im czynów, złożyli wyjaśnienia.
10: Podejrzani mają zakaz opuszczania kraju i dozór policji.
8: Grozi im do 10 lat więzienia. Policja ostrzega przed oszustwami na opał. Tuż przed sezonem grzewczym, tylko w ostatnich dniach, 3 mieszkańców okolicy Wrocławia padło ofiarą takich oszustw. Stracili od 1000 do 8000 złotych.
12: Oszuści kuszą atrakcyjną ceną i obietnicą szybkiej dostawy, a następnie pobierają zaliczkę lub całą kwotę i nie wywiązują się z umowy.
8: Mówi Anna Nicer z wrocławskiej policji i apeluje o zaopatrywanie się u sprawdzonych dostawców opału. Na koniec jeszcze muzyczna kartka z kalendarza. To już 35 lat. 24 września 1991 roku w Stanach Zjednoczonych ukazała się kultowa płyta Nirwany Nevermind.
7: Super FM. Pogoda.
0: Spoglądam przez okno, czy pada w Szczecinie aktualnie. No jeszcze mogą pojawiać się opady deszczu. Chyba teraz, w tej chwili nie kropi, przynajmniej na placu Rodła. Ale pewnie jeszcze będzie padać do godziny 10 czy 11. Mokro w Szczecinie, mokry poranek, bardzo intensywne opady deszczu jeszcze godzinę temu. Dzisiaj maksymalnie 15 stopni i właśnie deszczowo, wiatr umiarkowany. No ale są dobre informacje. W sobotę 19 stopni, w niedzielę 19 stopni, w poniedziałek 22 i naprawdę dużo słońca.
1: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
0: Zmiany na trasie zamkowej zamkną pas, ale przepustowość ma zostać zachowana. Między innymi o tym będziemy mówić w tej godzinie na antenie radia Super FM. Sporo informacji dla kierowców, najlepsza muzyka to też dla kierowców, ale również dla tych, którzy są już w pracy. A wiem, że tacy też są aktualnie razem z nami. Nie wszyscy, kochani, rozpoczynają o godzinie 8. Są tacy, którzy o 7, ba, są tacy, którzy o 6, a są tacy, którzy rozpoczynają o 5.30. Właśnie poranny program w Radiu Super FM od poniedziałku do piątku, od 5.30 do 9.00. Zapraszam Was serdecznie. Wiecie, mamy taką charakterystyczną cechę, że lubimy zaskakiwać muzycznie również i właśnie dlatego teraz zespół Kombi. W utworze pod tytułem Słodkiego, miłego życia. Chyba znacie, prawda? Gdzieś mogło się obić o uszy.

To Oceana oczywiście, rzecz jasna, w Super FM, cry, bo o płaczu śpiewała. No tak, dzisiaj deszczowo, mokro, także może się to rzeczywiście z płakaniem kojarzyć. Mam nadzieję, że wy nie płaczecie rano w czwartek, że wręcz przeciwnie, mimo aury może niekorzystnej, pozytywnie podejdziemy do tego dnia. Zadaniowo, trzeba czwartek odbębnić, bo już jutro piątek. Za chwilę będziemy mówić o kolejkach, korkach, bo pomoc drogowa za 6 minut na antenie radia Super FM. Ważne przypomnienie dla kierowców, zmiany na trasie zamkowej od poniedziałku, od 28 września. Kolejne zmiany w organizacji ruchu na remontowanej nitce wyjazdowej, trasy zamkowej, wyjazdowej z centrum. Zmiana będzie polegać na zamknięciu prawego pasa ruchu, ale zachowana zostanie przejezdność na dwóch pozostałych pasach, a więc po prostu będzie to korekta na zasadzie, że innym pasem trasy zamkowej będziemy ze Szczecina wyjeżdżać. Te prace trwają na trasie zamkowej. W ramach remontu wymienione zostaną też między innymi balustrady, dylatacje, bariery ochronne, elementy związane z odwodnieniem tego obiektu, jakim jest trasa zamkowa, no żeby nam się jeździło i żeby funkcjonowała lepiej. No ale najpierw musi być gorzej, niestety tak to jest z tymi remontami. Nie wiem, czy mówiłem, ale 14 minut po godzinie 7.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: 21 minut po godzinie 7 i my zaglądamy na ulicę Szczecina. Mówimy wam, jak jest. Plus 5 minut na Gdańskiej przed Estakadą Pomorską. Bywało gorzej w tym miejscu, także myślę, że nie ma co narzekać. No ale niestety trzeba uzbroić się w cierpliwość, żeby dojechać do Estakady Pomorskiej teraz, jadąc z prawobrzeża do centrum. Podobnie zresztą na Gomieńcach ku Słońcu, Europejska Wrocławska, tam też plus 5. Niedługie kolejki na Zagadłowicza przed węzłem Głębokie, aleją Wojska Polskiego dojedziecie do Szarych Szeregów raczej raz, dwa. No i dalej po rondzie Szarych Szeregów także przejezdnie, bez utrudnień na Pokoju, Szosie Polskiej, Bogumińskiej, Chorzej, Obotryckiej, Wilczej Szczanieckiej, Przyjaciół Żołnierza. Sporo aut teraz na Wszystkich Świętych, zarówno przed skrzyżowaniem z ulicą Chopina, ale przede wszystkim przed skrzyżowaniem z Arkońską i Niemierzyńską. Tutaj kierowcy powoli dojeżdżają do krzyżówki i na pierwszym zielonym świetle nie przejedziecie na pewno. Myślę, że na drugim, a co po niektórzy nawet na trzecim.
2: Program zaprasza sponsor Waku, stacja kontroli pojazdów Hryniewieckiego 1, dawny RIS, szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

dawno niesłyszany w porannym programie Radia Super FM. Lenny Kravitz, Fly Away, 23 minuty po godzinie 7. Niech to będzie cudowny czwartek.

To Lenny Kravitz w Radiu Super FM, 26 minut po godzinie 7. Dajcie nam chwilę, kilka chwil, a my po 7.30 przedstawimy wam najważniejsze wiadomości ze Szczecina.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
4: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
3: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
5: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w AquaTeam, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. AquaTeam. Naucz się pływać.
6: Dziecko to Twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
9: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
10: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
11: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
12: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
13: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
12: Twoja definicja dobrego snu.
14: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
0: mężczyzn. Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
15: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
16: Pan rzekł, to jest dzień dobry. Odsłonięte mury średniowiecznego kościoła z XIII wieku, czy jeszcze starszej kuźni. Dziennikarzy wpuszczono na plac budowy remontu dziedzińców zamków książąt pomorskich. Relacja Piotra Jarząbka.
17: To m.in. remont sceny, schodów, nawierzchni, ale także prace archeologiczne. Dziedzińce zamku książąt pomorskich od maja przechodzą metamorfozę. Stan prac opisywała Wioleta Słoka, dyrektor zamku.
18: Fale Dunaju po prostu były na naszej nawierzchni, a to dlatego, że przez lata była wielokrotnie przebudowywana, naprawdę bywało tutaj mnóstwo remontów.
17: Pod ziemią znajdowało się kilka zabytkowych znalezisk, przyznaje archeolog Marek Dworaczyk.
19: Mur obwodowy kościoła świętego Ottona powstały w 1346-7 roku.
17: 30 milionów złotych, a zakończy się on w maju 2028 roku.
20: Słuchasz wiadomości w Radiu Super FM.
16: Tematy miejskie będą dominować dzisiaj w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8, czyli za kilkadziesiąt minut w studiu pojawi się dwóch gości, a nad dyskusją będzie próbował zapanować mój redakcyjny kolega Michał Kaczmarek. Dzień dobry, Michale.
21: Cześć Andrzeju, witam Ciebie i witam naszych słuchaczy w czwartek. Dzisiaj radni Szczecina, Krzysztof Romianowski, Prawo i Sprawiedliwość i Wojciech Dorżynkiewicz, Koalicja Obywatelska. Zależało mi, żeby w studiu byli obecni radni z Prawobrzeża, dlatego że to temat prawobrzeskie będą w dużej mierze dominować. Co dalej z bazą paliw w Podjuchach? Od tego tematu rozpoczniemy, ale też wrócimy chociażby do tematu strefy płatnego parkowania. To wszystko na żywo po godzinie 8 rano.
16: Zapraszamy.
20: Wiadomości Super FM możesz komentować na naszym Facebooku.
16: Nieudane derby Pomorza Zachodniego dla piłkarzy ręcznych. Sandra z Papogoni Szczecin na wyjeździe przegrali w eliminacjach do Pucharu Polski z Gwardią Koszalin. Co ciekawe, te dwa zespoły w miniony weekend zmierzyły się w Lidze Centralnej i wtedy zdecydowanie górą była Pogoń. Teraz szczypiorniści szykują się do kolejnego meczu w hali SDS 2-0 przy ulicy Wąskiej. Ostatnio komplet kibiców oglądał zwycięstwo w Szczecinie. Czy tak będzie teraz? Przekonamy się w weekend w sobotę 26 września o godzinie 15. Pierwszy gwizdek w meczu z KPR Żukowo. Dodajmy, że w ubiegłym roku awans do Superligi był na wyciągnięcie ręki. W tym roku Sandra Spa Pogoń Szczecin oczywiście znowu mierzy w czołówkę tabeli. A co dzieje się jeszcze w sporcie? O tym już teraz w Radiu Super FM.
15: Super FM. Sport.
22: Błażej Kulesza, zapraszam na informacje sportowe. Nasi siatkarze poznali swoich półfinałowych rywali na Mistrzostwach Europy. Będą nimi Słoweńcy, którzy pokonali w 1/4 finału Belgów. O czym więcej już teraz. Przemysław Pozowski.
23: Słoweńcy wygrali w Turynie pewnie 3-1. Pierwsze dwa sety skończyły się wynikiem 25-22. Kolejny wygrali Belgowie do 20, a w czwartej partii Słowenia wygrała aż 25-13. W półfinale, który w piątek zostanie rozegrany w Mediolanie, dojdzie zatem do powtórki półfinału z trzech ostatnich edycji europejskiego czempionatu. W 2019 i 2021 roku biało-czerwoni przegrali 1-3, a w 2023 roku wygrali 3-1, a potem zostali mistrzami Europy. Półfinały siatkarskich Mistrzostw Europy w piątek w Mediolanie, mecze o medale w sobotę.
22: To była relacja Przemysława Pozowskiego. Ostatnim półfinalistą mistrzostw została Finlandia. W rozgrywanym w Turnie spotkaniu ćwierćfinałowym sensacyjnie pokonała Włochy 3-2. Finowie o finał zagrają z Francją. To starcie jutro o 21:00. Wcześniej, bo o 17:00 Polska zmierzy się ze Słowenią. W meczach Polski ze Słowenią mamy już nierozliczone rachunki. Przekonały się o tym nasze szczypiornistki, przegrywając jednym punktem. 28-29 na turnieju towarzyskim w czeskim Hebie. Zdecydowało jedno trafienie, mówiła po meczu nasza rozgrywająca Monika Kobylińska.
24: Na pewno też jesteśmy zawiedzione, że nie wygrałyśmy tego meczu, bo myślę, że zdecydowanie było to
1: w naszym zasięgu.
22: Okazja do lepszej gry będzie w kolejnych dniach. Biało-czerwone zagrają z Czechami i Norwegią. Turniej jest sprawdzianem przed grudniowymi mistrzostwami Europy, których Polska jest współgospodarzem. A skoro o mistrzostwach Europy mowa, to bez zwycięstwa zakończyli środowe walki polscy pięściarze w Sofii. Podopieczni Tomasza Dylaka przegrali 7 pojedynków. Biało-czerwoni przywiozą do kraju 4 brązowe medale, wszystkie jednak zdobyte przez kobiecą część kadry.
0: Super FM. Pogoda.
2: Zaglądamy na słupki temperatur. Oczywiście dzisiaj dosyć chłodno i wietrznie, bo 15 stopni, wiatr w porywach do 40 km na godzinę i będzie padać. Padało bardzo mocno około godziny 6, teraz to już przelotne opady deszczu i one z nami dzisiaj raczej pozostaną. Lepiej troszeczkę będzie jutro, chociaż też przelotnie popada w piątek. 15-16 stopni, no ale w weekend. W weekend, w sobotę i w niedzielę, słońce i tylko słońce. W weekend będzie cudownie, w weekend będzie pięknie, w weekend będzie...
3: Będzie się działo!
2: 21 stopni w sobotę, 20 w niedzielę, w poniedziałek, w przyszłym tygodniu, we wtorek, także dwójka z przodu.
4: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czatowicz.
2: I taką pogodę to ja lubię, a nie taką jak teraz za oknem. Znaczy, kto taką lubi, umówmy się, tak? No jeżeli jeszcze popada, to dobrze, prawda? Dobrze dla oczyszczenia atmosfery, dla oczyszczenia powietrza i tak dalej, i tak dalej. No ale te gęste chmury nad głowami mogłyby zniknąć. Znikną w sobotę i w niedzielę. I to jest, myślę, najważniejsza informacja. Czwartek i piątek jakoś przeżyjemy, no ale w weekend musi być pięknie. Tak jest. Pięknie też musi być muzycznie. U nas Shakira teraz i Wyclef Jean, ale jeszcze będą niespodzianki do godziny 8. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym czegoś nie przygotował. Mam kilka asów w rękawie i nie zawaham się ich użyć. No fighting.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Raport z dróg o poranku na antenie Radia Super FM. Znowu się rozpadało. No przed momentem tak nie padało mocno, a teraz znowu pada. To też oczywiście utrudnia widoczność, także noga z gazu. Moi drodzy, i kolejki dłuższe niż zwykle. Wszystkich Świętych, tutaj już od skrzyżowania z Chopina do skrzyżowania z Arkońską i Niemierzyńską. No ale... także sporo samochodów na Warcisława, przed rondem Sybiraków, ale również przed rondem Giedrojcia, czyli Niebuszewo. Stoi Dębogórska, stoją drogi dojazdowe do Konarskiego, czyli między innymi właśnie Konarskiego i na Dodrze. Na Dodrą te wszystkie drogi, moi drodzy, Ludowa między innymi. Tam sporo samochodów teraz właśnie na Dębogórskiej, przy skrzyżowaniu z Robotniczą, Grzymińską. Sporo aut i zrobił nam się korek. Podobnie na Bogumińskiej przed skrzyżowaniem z Chorzą, czyli północ Szczecina z problemami. No a ścisłe centrum, czy dojazd do centrum, Aleja Wojska Polskiego, skrzyżowanie z Wawrzyniaka. Tam też sporo kierowców o tej porze. Trudno nie wspomnieć o Gumieńcach. Na Kusłońcu to stoimy prawie od centrum handlowego Ster. Wrocławska, skrzyżowanie z Europejską. Tutaj kolejka sięga skrzyżowania Wrocławskiej z Okulickiego, a i na Okulickiego przed rondem Gierosa utrudnienia. Natomiast dobrze jest na przykład na rondzie Hakena, przed rondem Hakena, no może z wyłączeniem krajowej 13, ale na Floriana Krygiera jest naprawdę przyzwoicie, czy na południowej. Rondo uniwersyteckie też nie najgorzej. Mieszka pierwszego, dalej okolice Pomorzan, skrzyżowanie z Milczańską, Omnimolo. Jest przyzwoicie, jak na tę porę oczywiście, efekt skali. Na Floriana Krygiera zwalniacie w okolicach plaży Dziewoklicz, jadąc do centrum naszego miasta. Tam utrudnienia związane z tym, że część kierowców nie chce stać na Moście Pionierów, bo przed Estakadą Pomorską na pewno plus 10 minut teraz, jak nie więcej nawet, żeby dojechać do Estakady Pomorskiej. Długie kolejki związane z pracami drogowców. Nie jest to łatwy poranek. Dawajcie znać, czy są utrudnienia, czy są kolejki, korki. 9-1, 2-4 i 5-5, a ja tutaj przygotuję dla Was kilka niespodzianek muzycznych. Możecie być tego pewni.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

Za 9 minut będzie 8, najlepsza muzyka w Super FM. I dlatego właśnie Maneskin i Gossip robimy głośniej. Mam nadzieję, że dzięki tej muzyce deszcz przestanie padać w Szczecinie.

0: To Maneskin w Super FM i Gossip. Ostatni artyści, ostatni zespół przed godziną 8. Wiadomości za 6 minut. To jest czwartkowy poranek w radiu Super FM. Dzisiaj 24 dzień września. Tak tylko przypominam, że jeszcze tydzień do końca września, a potem to już październik, a z dnia na dzień przecież jesteśmy coraz bliżej świąt Bożego Narodzenia. No jakichś trzeba plusów szukać w ten deszczowy czwartkowy poranek. O, za chwilę wiadomości, a potem poranna rozmowa radia Super FM. Wierzę w to, że goście Michała Kaczmarka dowiozą i też dzięki nim wasz poranek będzie lepszy.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
7: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
6: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flash moby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku, nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
12: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
13: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big Data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
14: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Banany Luzer. Cena przed obniżką 6,99. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki Luzer. Cena przed obniżką 12,99. A teraz 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: I po reklamie.
6: Jest 8:00. Wiadomości Super FM.
7: Betonowe przeszkody na torach na Lubelszczyźnie, sprawą zajmują się służby. Potem dyplomatyczna potyczka Sikorski kontra Ławrow i ponad 200 tysięcy za muminka nurkującego w Muszelkach.
5: Super FM. Wiadomości.
7: Marcin Krzemiński. Służby sprawdzają, kto i dlaczego położył betonowe przeszkody na torach w Wiedlance, niedaleko Łukowa na Lubelszczyźnie. Najechały na nie dwa towarowe pociągi. Maszynistom na szczęście nic się nie stało. Sprawdzamy każdy trop, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
8: Położenie czegoś na torach jest dość poważnym przestępstwem. Mogło dojść do katastrofy, dlatego nie bagatelizujemy tego. Policja zabezpieczyła wszystkie możliwe ślady, sprawdza różnego rodzaju wersje, ale włączyli się to też funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
7: Wstępne ustalenia wskazują, że betonowe bloki pochodziły z pobliskiej budowy. Z kolei w okolicy Malborka poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu zarejestrowanego przez radary. Prowadzi je zespół poszukiwawczo-ratowniczy Wojsk Obrony Terytorialnej. Na razie trudno powiedzieć, czym był obiekt. Wiadomo, że poruszał się z kierunkiem i prędkością wiatru, więc mogło to być też stado ptaków lub anomalia meteorologiczna. Odwołany alert dla Lubelszczyzny i Podkarpacia. A do baz wracają polskie myśliwce. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przekazało, że zakończył się rosyjski atak powietrzny na Ukrainę. Mocne słowa szefa polskiej dyplomacji do jego rosyjskiego odpowiednika. Radosław Sikorski w czasie wystąpienia podczas Rady Bezpieczeństwa ONZ w Nowym Jorku zwrócił się do Siergieja Ławrowa.
9: Stop, przestańcie niszczyć przyszłość Rosji. Siergieju, wiem, że słuchasz. Powiedz swojemu szefowi, że już wystarczy.
7: Szef polskiej dyplomacji prostował kłamstwa Siergieja Ławrowa, który w czasie swojego wystąpienia nazwał wojnę w Ukrainie specjalną operacją wojskową i zarzucił Europie prowokowanie konfliktu. Ławrow w tym czasie wyszedł z sali. ZUS ostrzega przed fałszywymi pośrednikami. Naciągacze oferują płatną pomoc w załatwieniu sprawy. Ofiarami najczęściej padają seniorzy lub osoby z niepełnosprawnościami, mówi Małgorzata Korba z biura prasowego ZUS-u.
10: Nagabywali w internecie, na grupach w mediach społecznościowych. Teraz wysyłają listy z gotowymi umowami do podpisu wraz z pełnomocnictwem do wystąpienia z wnioskiem o świadczenie wspierające.
7: Wsparcie w wypełnieniu wniosku o świadczenie można uzyskać bezpłatnie w placówkach ZUS-u lub pod numerem infolinii. 46 023 euro, czyli ponad 201,5 tysiąca złotych. Taką rekordową kwotę zapłacił na aukcji anonimowy nabywca za bardzo rzadki kubek z serii Muminków. Porcelanowe cacko przedstawia bohatera opowieści Tuve Jansson, nurkującego wśród muszelek. Powstało 20 lat temu, wyprodukowano je tylko w liczbie 10 sztuk, bo fiński producent ostatecznie zarzucił ten muszelkowy motyw. Gotowe kubki przekazano pracownikom zakładów.
2: Po ósmej poranna rozmowa w Super FM. Zaprasza Michał Kaczmarek.
11: Zaczynamy poranną rozmowę. Pogoda w czwartek, co tu dużo mówić, nie jest najpiękniejsza, stąd nie wszystkim się udało dotrzeć na czas, ale radny Krzysztof Ramianowski z Prawa i Sprawiedliwości jest.
12: Dzień dobry, witam pana redaktora, witam wszystkich mieszkańców Szczecina w ten ponury czwartek.
11: Czy Wojciech Dorżynkiewicz, którego zapowiadaliśmy wcześniej, dotrze, czy nie, to się pewnie jeszcze okaże. Minut pozostało jeszcze kilka. Panie radny, chciałem, żebyście byli jako radni z Prawobrzeża, bo temat bazy paliw w Podjuchach to jest temat podstawowy, który chciałem poruszyć, dlatego że mieszkańcy w ostatnich dniach znowu zapowiedzieli potencjalny protest, a to dlatego, że no chociażby informacje z nadzoru budowlanego są takie, że jest więcej czasu dla inwestora, żeby on zbierał dokumenty, żeby dokonać legalizacji. To jest działanie standardowe, urzędnicze, czy pewne przygotowanie do tego, że ta legalizacja może jednak nastąpić? Jaki jest pana komentarz?
12: Być może jest standardowe, natomiast wszystko idzie w tym kierunku. Niestety, żeby zalegalizować tą patoinwestycję, mieszkańcy nie wyrażają na to zgody i słusznie, bo wiemy przecież o tym już od wielu, wielu miesięcy. My również jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy przeciwni tej nielegalnej inwestycji w Podjuchach. Natomiast to jest to, panie redaktorze, co ja mówiłem już kilka miesięcy temu, że niestety może to iść wszystko w kierunku tego, żeby tą nieszczęsną inwestycję zalegalizować. I jak widzimy, powiatowy inspektor nadzoru budowlanego wydłuża termin, który miał się przecież zakończyć w sierpniu.
11: No tak, ale dlaczego komuś miałoby zależeć na wydłużeniu tego terminu?
12: Nie wiem, panie redaktorze.
11: Bo to już wydaje się być niezgodne z tym, co wszyscy dookoła mówią.
12: No właśnie, i to jest ciekawe.
11: Bo zarówno prezydent Szczecina obecny w tym studiu mówił, że nie ma mowa o żadnej legalizacji czegoś, co nie powinno być zalegalizowane, jak i radni Szczecina, w tym radni koalicji, w tym studiu, że pan też był obecny podczas tej rozmowy,
12: tak.
11: Zapewniali, że nie ma woli legalizacji, tylko jest wola rozbiórki.
12: Oczywiście, że tak, dlatego tym bardziej dziwne są ruchy, które tak naprawdę powinny być już zakończone na koniec sierpnia, a raptem okazuje się, że są wydłużone do lutego. No to pokazuje pewną niekonsekwencję w tym, jaki jest przekaz publiczny, a jakie są decyzje już te bardziej, powiedzmy, merytoryczne czy bardziej urzędnicze. I to mnie niepokoi. Ja złożyłem też zapytanie do pana prezydenta o to, na jakim etapie są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Podjuchach. No to dostałem informację, że te prace trwają od 2012 roku i że oczywiście one będą, że ten plan będzie zmieniony, wszystko pięknie. Natomiast sprawa nie jest od wczoraj i tak naprawdę magistrat, pan prezydent Piotr Krzystek powinien zrobić wszystko, żeby zmiana miejscowego planu...
11: Co może zrobić w ramach, może zrobić wszystko? Przecież to znaczy, prawo powinien to też zostać jest prawo, więc
12: ale panie redaktorze, panie radny... no to właśnie chcę dokończyć. Panie redaktorze, na tym właśnie polega zrobić wszystko, żeby przygotować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wyeliminuje nam bazę paliw. I to powinno być zrobione już na sesji wrześniowej, w mojej ocenie. Oczywiście zaraz ktoś powie, no tak, ale to są procedury, jasne. Kiedy inne rzeczy trzeba robić, to są szybciej robione, a tutaj jakoś tak się, ślimaczymy trochę.
11: Niech pan uważa, żeby potem nie było kolejnej rozprawy.
12: Ale może mnie Piotr Krzysztof pozwać do sądu, proszę bardzo, jeżeli ma taką potrzebę, żebym ja go nie pozwał, może tak powiem. Bo też mam podstawę do tego, żeby go pozwać.
11: Ale pan hardy się zrobił w tym temacie.
12: Nie, hardy, ta pogoda tak na mnie wpływa.
11: Myślałem właśnie, że odwrotnie, że pogoda tego typu wpływa monotonnie.
12: Bo panie redaktorze, ja już mam dosyć tej byle jakości w Szczecinie, nie?
11: Jest w tej pana wypowiedzi pewien taki kontekst, że ktoś mówi, że o jej walczymy, a jednak trochę przymyka oko. Ja nie mam takiego wrażenia.
12: Ja nie wiem, czy przymyka
11: mam
12: oko.
11: Mam wrażenie, że inwestor jest bardzo sprytny, bardzo cwany i wiedział, że jeżeli coś zbuduje nawet nielegalnie, to i tak będzie mógł to zalegalizować po opłaceniu pewnych kar. I wydaje mi się, że inwestor nadal jest pewny, że będzie mógł tę inwestycję zostawić.
12: No mi też tak się niestety wydaje.
11: A wy wszyscy tak robicie, tak, będziemy wyburzać. No nie, nie będziecie chyba, nikt chyba nie będzie, ani wy jako opozycja, ani Koalicja Obywatelska jako partia rządząca. Nawet jeżeli pręży te muskuły bardzo
12: ale
11: mocno.
12: Ale panie redaktorze, jeżeli zostanie zmieniony plan, no to wtedy faktycznie...
11: Ale można plan zmienić do tyłu?
12: No to jest oczywiście pytanie, myślę, że zasadne. Natomiast jeżeli mamy sytuację taką, że mamy niezalegalizowaną, czyli nielegalną, krótko mówiąc, inwestycję i my wtedy zmienimy ten plan, to ten plan powinien obowiązywać. Bo jeżeli byłaby legalizacja, no to jest wiadomo, już zupełnie inna dyskusja. Natomiast jeżeli mamy plan, jeżeli mamy inwestycję, która jest nielegalna, czyli ona jest po prostu wybudowana bezprawnie, jej tam nie powinno być i my przyjmiemy plan miejscowy, który wykluczy tego typu inwestycje, to w mojej ocenie ona wtedy powinna być rozebrana.
11: zapytam teraz jeszcze pana o inne sprawy, żeby nie było, że tylko ta baza paliw jest takim tematem.
12: Ale ja tylko jeszcze jedną rzecz dodam. Ja zachęcam mieszkańców Podjów do protestów w tej sprawie i ja też będę w tym brał czynny udział.
11: No matko, no.
12: No bo to trzeba o to walczyć, panie redaktorze. I pan doskonale wie, jako świetny dziennikarz, że o pewne rzeczy trzeba walczyć niestety na ulicy.
11: No tak, jasne, tylko w takim razie rozumiem, że próbujecie się politycznie trochę podczepić pod
12: nie,
11: ten
12: absolutnie.
11: Bunt mieszkańców.
12: Nie, no. Panie redaktorze, to ja panu odpowiem na
11: ale
12: to pytanie.
11: Ostatnie zdanie.
12: Był protest, pamięta pan, był protest w Podjuchach odnośnie
11: był
12: bazy
11: protest,
12: paliw.
11: Tak.
12: Byli przedstawiciele partii Razem z flagami. Był radny dzisiaj nieobecny, może zaspał, Dorżynkiewicz, który płomienną przemowę publiczną wypowiedział do mieszkańców. Ja siedziałem z tyłu, nawet mieszkańcy mnie pytali, dlaczego ja nic nie powiem.
11: Dlaczego
12: ja
11: pan, tam, dlaczego pan powiedział, że radny Dorżynkiewicz zaspał?
12: Nie, może
11: pisze
12: zaspał.
11: SMS-em,
12: nie,
11: że czeka na Bolta, ale
12: no to może czeka na Bolta, no okej. Okay. Ale go nie ma dzisiaj tutaj. Nie wiem, może nie zaspał, może zaraz
11: przyjdzie.
12: Przyjdzie
11: po rozmowie.
12: Dlatego do tego zmierzam, że ja na tym wiecu, na tym marszu nie zabierałem ani sekundy głosu, a politycy Koalicji Obywatelskiej zabierali,
11: dobrze,
12: więc oni się promowali.
11: Radny,
12: ja tam byłem, bo byłem z mieszkańcami.
11: Tam pan stał z tyłu, w temacie strefy płatnego parkowania też żeście spali bardzo długo, wypomniałem to panu podczas ostatniej rozmowy, więc już dzisiaj nie będę. Teraz składacie wniosek do Najwyższej Izby Kontroli.
12: Tak.
11: Czy to nie jest znowu takie, no porównam to znowu do bazy paliw, takie na zasadzie, o Jezu, teraz będziemy podejmowali ten temat mocno i tak dalej, a tak naprawdę ani wy nie macie pomysłu na rozwiązania, ani Koalicja Obywatelska, ani chyba nawet władze miasta nie za bardzo mają pomysłu, jak problem tych skumulowanych kar rozwiązać, bo ten problem nadal się nawarstwia. Nawet mimo takiego chwilowego wstrzymania.
12: Wystarczy
11: wysyłki.
12: Dotrudnić trochę więcej pracowników administracji, żeby mogli lepiej obrabiać te
11: mandaty. A to sugeruje pan, że urząd
12: mandaty.
11: Nie ma pracowników administracji,
12: osób,
11: no panie radny.
12: Panie, nie, ma. Może dotrudnić to może złe słowo. Przesunąć może z innych działów, bo przecież tyle osób pracuje w urzędzie, ma pan słuszną rację. Natomiast w dziale tym, czyli w dziale egzekucji, który zajmuje się tymi zawiadomieniami, pracuje bodaj 5 osób. Mamy dziennie około 450, między 450 i 500 zawiadomień, które spływają, że tak powiem, z miasta, a urzędnicy są w stanie wystawić 300 zawiadomień do dłużników. Więc to i tak powoduje cały czas nadwyżkę tych zawiadomień, skumulowanie ich później i niedostarczenie na czas do kierowców.
11: Wszyscy to wiemy. No,
12: i tu jest
11: tylko
12: problem.
11: Co z tym zrobić?
12: I wystarczy.
11: No, ale to naprawdę pan myśli, że to jest takie to strasznie easy sprawa, że no dobrze, to dotrudniamy 5 osób do NIOL-u czy do Wydziału Egzekucji.
12: No może nie 5, może 2 wystarczą.
11: Naprawdę, jeżeli tam tych kar dodatkowych spływa mniej więcej 300-400 dziennie z tego, co...
12: No 450.
11: No to 2 dodatkowe osoby, no to można powiedzieć, że znaleźliście prawdziwe perpetuum mobile na rozwiązanie problemu, który tutaj no, gnębi mieszkańców miasta.
12: Panie redaktorze.
11: Pak, stryk, 2 etaty i...
12: Nie, no ale panie, panie redaktorze.
11: To było takie proste, ktoś by na to wpadł.
12: No, wie pan co? No nie chcę nikogo obrażać, ale wiele rzeczy jest prostych w urzędzie, które można rozwiązać, jakoś nikt na nie nie wpada. Natomiast od czegoś trzeba zacząć. Stąd też nasz wniosek do Najwyższej Izby Kontroli, bo oczywiście nasi radni przeprowadzili taką kontrolę w NIOL-u i w Wydziale Egzekucji.
11: No i jakie są wnioski z tej kontroli?
12: Znaczy wnioski są takie, panie redaktorze, że po pierwsze jakby ta zmiana, która przyszła, bo na początku przecież to NIOL się zajmował, prawda, egzekucją. Następnie zarządzeniem prezydenta zostało to przeniesione do Wydziału Egzekucji i wtedy się zaczął robić problem. Więc tu jest faktycznie clue tego, że dzisiaj mamy, no niestety, te skumulowane opłaty.
11: A co miasto powinno zrobić z tymi opłatami, które już zostały wystawione albo zostały już w jakiś sposób naliczone albo pobrane? Wczoraj dostałem wiadomość od tego słynnego studenta, który miał zapłacić 17 tysięcy, że on się odwołał od tej sprawy i miasto no, nie przyznało mu racji, czyli on te pieniądze, te 17 tysięcy musiał zapłacić, zapłacił, nie ma tutaj
12: niech
11: szansy.
12: Idzie do sądu, no niech idzie do sądu, bo to może trzeba rozwiązywać niektóre sprawy.
11: No
12: w sądzie.
11: To
12: ja
11: jak
12: też,
11: takich
12: ja
11: spraw
12: też nie
11: będzie
12: mówię,
11: w sądzie wiele, to my to
12: ja
11: będziemy mieli
12: mówię,
11: jakiś parkingowy sądowy paraliż.
12: Panie redaktorze, ja też nie mówię o tym, o tak zwanych recydywistach, którzy z premedytacją faktycznie nie płacą za strefę.
11: Jakich świadomych od nieświadomych?
12: No, to
11: świadomy też bym zaczął mówić, że jestem
12: To jest faktycznie trudne zadanie. Ja tego nie ukrywam. Natomiast no niestety problem polega na pewnym błędzie urzędniczym, bo gdyby ten kierowca, jeden czy drugi, czy piąty, czy dziesiąty dostawał zawiadomienie o mandacie, tak jak na przykład jedziemy tramwajem, nie mamy biletu, jest kontrola biletów, dostajemy od razu zawiadomienie, to nie jest tak, że my się dowiemy za 5 lat, że mamy skumulowaną karę 15 tysięcy, tylko wiemy, że mamy dzisiaj karę. I gdyby trochę szybciej działał ten system, proszę zobaczyć, kupiliśmy wspaniałe, nowoczesne samochody, które miały być nowością w Szczecinie. I super, są nowością, tylko że niestety polegliśmy na administracji, która nie może tego ogarnąć. I jeżeli te zawiadomienia by szły do kierowców, nie wiem, po 2 tygodniach, to co ja proponowałem prezydentowi Krzyskowi, to być może tego problemu by nie było.
11: No dobrze, ale to wyobraża pan sobie naprawdę, że każde zawiadomienie, które jest wystawiane i jest jednocześnie wysyłane w formie listowej, bo to by oznaczało, że tych potencjalnych kar by wychodziło z urzędu w formie listowej 300 dziennie, czy tam pan powiedział 450, no to też
12: listowej.
11: Jest znowu
12: niekoniecznie listowej, panie redaktorze. Przesada. Mamy dzisiaj naprawdę wszystko zinformatyzowane i kierowcy również korzystają z różnych aplikacji. Wprowadźmy jakąś faktycznie może obowiązkową aplikację. No dzisiaj każdy korzysta z aplikacji, czy to jest senior, czy to jest młody człowiek. Naprawdę nie jest to jakimś trudnym wyczynem, żeby po prostu ten dany kierowca wiedział, że ma akurat jakieś tam zobowiązanie wobec miasta za strefę płatnego parkowania. Dopóki ten nowy system, te nowe samochody nie wyszły jakby do naszego miasta, to takich większych problemów nie było. Dlaczego?
11: Dlatego ludzie do dzisiaj w większości nie wie nawet, że brak, że tak powiem, karteczki za wycieraczką nie musi
12: bo
11: oznaczać...
12: wtedy zawiadomienia, panie redaktorze. I nie było problemu. My oczywiście idziemy z duchem czasu. Dobrze, fajnie, natomiast jak już zmieniamy coś, to zmieniajmy to kompleksowo, a nie, że kupiliśmy za ciężkie pieniądze, za kilkaset tysięcy złotych samochód. Ale kupiliśmy, miasto niech się rozwija. Jestem za tym. Natomiast idźmy dalej też z tą administracją.
11: Mieliście być panowie we dwóch i miałem was na koniec zapytać, jakbyście mieli w piątek do kina, to poszlibyście na nową lalkę, na film Mistyczka, czy na film Resident Evil, ale no nie będzie tutaj dialogu kinowego, więc muszę pana zapytać.
12: Ja może sobie wyobrażę, tutaj siedzi pan radny Dorzynkiewicz.
11: I na co on by poszedł? Na Mistyczkę pewnie.
12: Ja myślę, że poszedł... Myślę, że nie. Myślę, że na jakiś może inny film.
11: No Resident Evil. A pan by na co poszedł?
12: To znaczy tak, ja się wybieram na i na Mistyczkę, i na lalkę. To
11: na
12: Mistyczkę
11: musi pan pospieszyć, bo ona już schodzi z kina.
12: Wiem i wybieram się już od 11 września, panie redaktorze. Trochę wstyd, bo to od samego początku, kiedy była premiera. No ale tyle jest obowiązków, że nie jestem w stanie tego czasu znaleźć, ale może w sobotę mi się uda. Natomiast na lalkę bardzo chętnie.
11: Na Resident Evil nie.
12: O, przyszedł pan radny.
11: Naprawdę?
12: Akurat w temacie kinowym. No, to może to dobre kino.
11: Radny Wojciech Dorożynkiewicz przyszedł się przywitać i przyszedł się pożegnać, bo właśnie kończymy poranny.
13: Dobry, bardzo przepraszam za moje spóźnienie, natomiast przez ulewę czekałem 20
11: to
13: minut na
11: to radny Wojciech Dorożynkiewicz już dotarł, to będzie gościem popołudniowej rozmowy. W takim razie nagramy tę rozmowę zaraz i wyemitujemy ją później, bo po prostu teraz kończymy.
13: Natomiast nie spasowałem przed tematem, chciałem bardzo zabrać udział w tej dyskusji, bardzo przepraszam.
11: To
13: za
11: Wojciech Dorożynkiewicz w popołudniowej rozmowie będzie gość. Krzysztof Romianowski był z nami.
12: Dziękuję
11: na żywo.
12: Bardzo.
11: I Wojciech Dorożynkiewicz w ostatnie 30 sekund porannej rozmowy.
13: Dziękuję. Mam nadzieję, że uda się wszystkim nam zatrzymać budowę bazy paliw w Podjuchach.
12: Wszystkiego dobrego, pomimo tego.
14: Super FM. Pogoda.
15: Dobrze, to tak, żeby to... Taka, pierwszy raz taka sytuacja w studiu Radia Super FM. Dobrze, ale skoro był ten wątek kinowy, to może go pociągniemy. Ja proponuję na przykład dla dzieci jakiś seans. O, Luna i rozgadana świnka na przykład w sobotę. Takie seanse w Szczecinie z rodziną. Aha, pogoda miała być, deszcz pada. Oczywiście to chyba za oknem widać doskonale. To nie pomaga też kierowcom, moi drodzy, bo kolejki, korki na Estakadzie Pomorskiej. O tym mówimy na antenie Radia Super FM. 11 stopni, teraz po południu 16, no ale żeby odrobinę pozytywów, to w weekend będzie naprawdę ciepło, w sobotę i w niedzielę 21 stopni.
16: Dzień dobry, tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
15: Zaśpiewa teraz Sylwia Grzeszczak specjalnie dla was, a następnie będzie pomoc drogowa, czyli informacje dla kierowców. Będziemy nomen omen doradzać, jak jechać, żeby dojechać na czas. Zapraszam, 17 minut po godzinie 8.
16: Dzień dobry.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: Opady deszczu, złe warunki atmosferyczne dają się we znaki kierowcom. Dwie kolizje na ulicy Floriana Krygiera. Jedna bliżej mostu kolejowego w Podjuchach, druga w okolicach plaży Dziewoklicz, a więc można powiedzieć, że jadąc z prawobrzeża do centrum, to na początku Floriana Krygiera i prawie, że na końcu, prawie przed rondem Hakena, właśnie w okolicach plaży Dziewoklicz. Dwie kolizje na jednej ulicy. Wiem, że bardzo długi, wiem, że to bardzo długi odcinek, ale to dosyć niestandardowa sytuacja mimo wszystko. Chociaż czwartkowe poranki i generalnie poranki na drogach tych niestandardowych sytuacji mają naprawdę sporo. Długie kolejki na ulicy Ku Słońcu, bo sięgają prawie centrum handlowego Ster.

Wjeżdżają do samej estakady pomorskiej. To wszystko przez zwężkę pracę drogowców. No trudno jest przez tą estakadę pomorską. Trudno przez tę pracę. W każdym roku coś jest z tą estakadą, prawda? W tym roku przeżywamy teraz we wrześniu utrudnienia. Mam nadzieję, że już bliżej jak dalej tych prac. Ale my się nie poddajemy. Można powiedzieć, że nadal stoimy na tym ringu życia. I'm Still Standing i Elton John w Super FM.

0: Elton John w Super FM. A Sir Andrzej Kutys już za chwilę, bo będą wiadomości o 8:30.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House.

0: Tor Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
5: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
6: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
7: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
8: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
7: Twoja definicja dobrego snu.
9: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Już dziś. Coca-Cola. Cena przed obniżką 8,99. Teraz tylko 7,99 za 2,5-litrową butelkę przy zakupie dwóch. A tylko w czwartek. Pistacje kalifornijskie Alesto 250 gramów z kuponem Lidl Plus. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
0: Lidl. To się opłaca.
2: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
4: Przed mikrofonem Andrzej Kutys. Warunki zawarcia umowy, praca podwykonawców przy rozbiórce łącznic oraz dalsze losy materiałów budowlanych. Między innymi tymi aspektom remontu trasy zamkowej przyglądać się będzie prokuratura. Spółka Szczecińskie Inwestycje Miejskie odpowiada, że nie ma nic do ukrycia. Rafał Kubowicz z Nowej Nadziei, którego zawiadomienie było przyczyną wszczęcia śledztwa, w Radiu Super FM przyznawał, że to właśnie sprzedaż złomu przez podwykonawców najbardziej go w tej sprawie zastanawia.
5: Bezpośrednio ciężarówki ze złomem i z kruszywem jechały na punkty skupu, bo to jest wszystko w kartach, które dostało miasto od podwykonawcy i z tych materiałów wynikało jasno, że ten złom był od razu sprzedawany.
6: Pozostajemy oczywiście otwarci na współpracę z prokuraturą i oczywiście do czasu zakończenia całego postępowania nie będziemy się odnosić w szczegółach do zakresu zarzutów.
4: To komentarz Piotra Zielińskiego, czyli rzecznika spółki Szczecińskie Inwestycje Miejskie odpowiedzialnej za remont. Przypomnijmy, ten remont nitki wyjazdowej trasy zamkowej to niemal 85 milionów złotych kosztów.
3: Wiadomości Super FM. Możesz komentować na naszym Facebooku.
4: Dziwne ruchy w urzędach. Przekonywał w rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 radny opozycji PiS Krzysztof Romianowski, pytany o budowę bazy paliw w Podjuchach. Inwestor, przypomnijmy, właśnie dostał więcej czasu na uzupełnienie dokumentacji, aby obecną samowolę budowlaną zalegalizować. Zgodnie z obowiązującym prawem, tłumaczą urzędnicy. Według Romianowskiego instalację, przeciwko której protestują mieszkańcy, zastopuje uchwalenie planu miejscowego. Radny PiS przekonywał, że koalicja rządząca miastem powinna przyspieszyć proces jego przygotowania. Do studia był także zaproszony radny KO Wojciech Dorżynkiewicz. Ostatecznie jego zdanie w tych tematach zapytamy w naszej rozmowie Radia Super FM po godzinie 18, a do kolejnych wątków dyskusji z radnym Prawa i Sprawiedliwości wrócimy w wiadomościach za godzinę.
3: To są wiadomości w Radiu Super FM.
4: W Szczecinie eksperci, przedstawiciele biznesu i samorządu dyskutowali o sztucznej inteligencji czy cyberbezpieczeństwie. Złota Sala Symfoniczna Szczecińskiej Filharmonii była pełna, mówi Magdalena Ławicka ze szczecińskiego klastra IT.
7: To już czwarta edycja jednej z największych konferencji o sztucznej inteligencji w Polsce. Z sukcesem powiększamy grono prelegentów i uczestników. Z roku na rok nasza konferencja nabiera coraz większych rozmiarów.
8: Paweł Kozłowski, dyrektor działu Technology w Kongsberg Maritime Poland, prezes klastra IT. Cel, który nam przyświecał, jeśli chodzi o tą konferencję, to taki, żeby ludzie wyszli ze świadomością, że to oni podejmują decyzje. Maszyny dzisiaj bardzo dobrze odpowiadają na pytania, które im zadamy, ale nie podpowiedzą nam, jakie pytania mamy zadać.
4: W ramach konferencji odbyły się także m.in. warsztaty i dyskusje z ekspertami.
3: Super FM. Sport. Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Świetny start w piłkarskiej Lidze Mistrzów zanotowała Ewa Pajor, zdobywając dwie bramki i asystując przy trzeciej, a jej Barcelona przed własną publicznością pokonała Paris FC 5-2. Kataloński klub broni w tych rozgrywkach trofeum wywalczonego w tamtym sezonie. Na piłkarskich boiskach w całej Europie dziś sporo grania, bowiem rusza nowa edycja Ligi Narodów. Pierwszy raz w historii tych rozgrywek reprezentacja Polski rywalizować będzie w innej dywizji niż ta najwyższa. Mecz z Bośnią i Hercegowiną jutro, za to już dziś arcyciekawie zapowiada się pojedynek w dywizji A, gdzie spotkają się Holandia z Niemcami. To nowe otwarcie dla obu zespołów po nieudanych mistrzostwach świata, gdy obie drużyny zakończyły walkę na 1/16 finału. Na ławkach trenerskich zadebiutują Hiszpan Xavier Hernandez oraz Jurgen Klopp, który na zgrupowanie niemieckiej kadry zabrał aż 44 piłkarzy. Chodzi o to, aby indywidualne mocne faktyczne strony przeciwnika nie były tak widoczne. I właśnie nad tym pracowaliśmy. Wierzę, że potrafimy się zorganizować w taki sposób, by piłkarze byli najlepszą wersją siebie. Mecz Holandia-Niemcy w Amsterdamie o 20:45 dziś w Lidze Narodów ponadto 7 innych spotkań. Hubert Hurkacz wraca do rywalizacji po US Open. Wrocławianin rozpoczyna walkę w turnieju w Chengdu, a jego pierwszym rywalem będzie reprezentujący Kazachstan Aleksandr Szewczenko. Ten mecz powinien zacząć się około godziny 10 polskiego czasu. Hurkacz przystępuje do rywalizacji jako wyżej sklasyfikowany zawodnik i ma za sobą korzystny bilans bezpośrednich pojedynków z Kazachem. Na dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich i Paralimpijskich w 2036, 40 lub 44 roku z wyścigu rezygnują władze Berlina. Oficjalnie ma to dziś potwierdzić Senat. Aspiracje do goszczenia największej sportowej imprezy świata w tych samych latach ma także Warszawa.
9: Super FM. Pogoda.
10: Cytując klasyka, ciągle pada. 11 stopni teraz w Szczecinie, po południu 15 i opady deszczu. Dzisiaj mokro, gęste chmury nad głowami i wieje. Jutro będzie bardzo podobnie. Jutro jest piątek, ale w sobotę i w niedzielę będzie naprawdę ładnie. 21 stopni i tylko słońce.
11: Dzień dobry. Tu Super FM. Zaprasza Bartek Czetowicz.
10: To jest poranek pod znakiem korków. Utrudnień jest sporo tych kolejek, między innymi Most Pionierów. Stoi estakada pomorska. Węzeł Kijewo, ulica Floriana Krygiera, Gumieńce oczywiście, Rondo Gierosa. Za chwilę będziemy o tym mówić. Odrobina muzyki, bo między innymi Black Eyed Peas, a przed nami pomoc drogowa.
11: Dzień dobry.

0: pomoc drogowa w radiu Super FM.
1: Od mostu Pionierów do Estakady Pomorskiej długa, kilkukilometrowa kolejka samochodów jadących z prawobrzeża do centrum przez basen górniczy. Zwolnić trzeba też na Floriana Krygiera. Tam mieliśmy dwie kolizje. Teraz powinno być już w 100% przejezdnie. Węzeł Kijewo. Tutaj kilkaset metrów długości ma kolejka przed skrzyżowaniem z Kurzą i Niedźwiedzią. Warto wspomnieć też o Gumieńcach, Ku Słońcu, Okulickiego, Europejska i Wrocławska. Plus 10 minut w tych miejscach o tej porze w Szczecinie.

0: Dzisiaj poranek pod znakiem spóźniania się, bo radny Wojciech Dorżynkiewicz spóźnił się na poranną rozmowę radia Super FM. Pojawił się na ostatnich 20 sekundach, ale nie spóźnił się Tomek Janicki. Dzień dobry. On wie, że na 8 do pracy się przyjeżdża. Cześć Tomku.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie. Chociaż patrząc za okno, no to wydaje mi się, że jak już do tej pracy dojedziecie, to lepiej z niej w ogóle nie wychodzić.
0: A jak ktoś pracuje w samochodzie?
1: To ma w ogóle rewelacyjną robotę.
0: Tak? No, a jak trzeba wychodzić z tego samochodu na przykład?
1: A to nie, no to wtedy jest gorzej. Pozdrawiam wszystkich kurierów, tam listonoszy, o, to tak.
0: Mój tata na przykład prasę woził w byłym województwie koszalińskim i musiał tak co 10 minut wychodzić z samochodu, więc no najgorsza praca by była
1: to tak,
0: w taką pogodę.
1: Tak. Ale niezależnie od tego, jaka będzie dzisiaj pogoda za oknem, choć pada i jest nieprzyjemnie, to Super FM z widokiem na Szczecin ma naprawdę gorące momenty, jakie będą podczas tego przedpołudnia i popołudnia, bo mnóstwo gości dzisiaj odwiedzi studia Radia Super FM.
0: Na przykład?
1: Na przykład będą twórcy filmu Dymkowski Najważniejszy Mecz. Będziemy mówić o tym...
0: Czyli Piotr Sawiński i Tomek Chaciński.
1: Dokładnie tak. Porozmawiamy między innymi o tym, że film będzie miał swoją premierę w telewizji. W jakiej telewizji? Kiedy o tym dowiecie się przed południu?
0: W TVP1. Przepraszam, musiałem powiedzieć.
1: No i proszę. Będzie także optyk Kasia Kordus, więc porozmawiamy sobie o zdrowych oczach, o wszystkim tym, co dzieje się z naszymi oczami, więc naprawdę warto być dzisiaj z nami w Super FM z widokiem na Szczecin.
0: Tak jest, to już za chwilę od godziny 9:00 Tomek Janicki przejmuje ster. To była poranna audycja w radiu Super FM, czyli dzień dobry, tu Super FM. O, tak ona się nazywa. Jutro też będziemy razem od 5:30 do 9:00. Bartek Czotowicz. Do usłyszenia.
2: Reklama. Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
5: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
4: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
6: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
7: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
8: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i Twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki D-Vitum Forte K2. D-Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D-Vitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13000 od Oleofarm.
11: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Collegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
12: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
13: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji. I po reklamie.
16: Jest 9:00. Wiadomości Super FM.
17: Pożar stacji Sterlinga na Mazowszu zapewnia łączność m.in. Ukrainie. Powiemy też, co ze stałą bazą amerykańską w Polsce. Będzie również o premierze filmu O miłości Jacka i Gajki Kuroniów z historią w tle.
18: Super FM. Wiadomości.
17: Marcin Krzemiński. Pożar na terenie naziemnej stacji Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Uszkodzone zostały anteny i agregat prądotwórczy. Na miejscu pracowali policjanci. O sprawie powiadomiono ABW i Centralne Biuro Śledcze Policji. To ważna infrastruktura dla łączności satelitarnej w Europie Środkowo-Wschodniej, między innymi dla Ukrainy. Jak mówi wiceminister spraw wewnętrznych Maciej Duszczyk, służby wyjaśniają, czy był to wypadek, czy akt sabotażu.
19: Ta sprawa jest traktowana z całą jej powagą po to, żeby jak najszybciej wyjaśnić, czy rzeczywiście było to jakieś zwarcie, czy jakiś akt sabotażu.
17: W pożarze nikt nie został ranny. Tymczasem jest kolejny już dziś alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla Lubelszczyzny i Podkarpacia i znów dotyczy ataków Rosji w Ukrainie, w związku z czym ponownie w powietrze prewencyjnie wzbiły się polskie myśliwce. Kancelaria Prezydenta zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
20: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
17: Przydacz zapewnia, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku. Ponad 2,5 promila zakaz prowadzenia pojazdów i obywatelskie zatrzymanie. W Osowie pod Wrześnią w Wielkopolsce dwóch przypadkowych kierowców uniemożliwiło 44-latkowi dalszą jazdę Seatem. Mężczyzna był pijany i złamał 7-letni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd w trybie przyspieszonym skazał mieszkańca gminy Miłosław na 10 miesięcy więzienia i dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów. Sąd na Manhattanie skazał byłego producenta filmowego Harvey'a Weinsteina na 15 lat więzienia za przestępstwo seksualne wobec Miriam Haley, byłej asystentki produkcji jednego z programów. Wyrok, który zapadł wczoraj, kończy kolejny etap wieloletniej batalii sądowej, która stała się symbolem ruchu Me Too. Łącznie ponad 80 kobiet oskarżyło Weinsteina o molestowanie lub przemoc seksualną. Nasza rewolucja Piotra Domalewskiego na festiwalu w Gdyni. Wczoraj odbyła się uroczysta premiera opowieści o miłości Jacka i Gajki Kuroniów z burzliwą historią Polski w tle.
1: To nie jest film oparty na Wikipedii. To jest film o miłości, o emocjach, a młodzi ludzie, którzy obejrzą tę opowieść, po prostu sobie wejdą, wygooglują, zobaczą, kim był Jacek Kuroń, kim była Grażyna Kuroń. Może przy okazji dowiedzą się, co to był za twór Komitetu Obrony Robotników, dlaczego to jest tak ważne dla nas.
17: Ma nadzieję grający legendę Solidarności Arkadiusz Jakubik. Film W Gdyni walczy o złote lwy. Zwycięzców poznamy w sobotę.
18: Super FM. Pogoda.
21: Wczoraj za oknami było dużo słońca i bardzo, bardzo przyjemnie. Dzisiaj dużo więcej chmur i parasol się przyda do wczesnego popołudnia. Chłodno, aktualnie 12, ale odczuwalna ze względu na wiatr jest niższa. Maksymalnie w ciągu dnia do 17. Ciśnienie idzie w górę, a biometr mamy dzisiaj niekorzystny.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.
21: Niezależnie od tego, co za oknem, u nas w studiu Radia Super FM cały czas świeci słońce, a to za sprawą super muzyki i tak też będzie w tej godzinie. Nie zabraknie najważniejszych wiadomości lokalnych i sportowych, a także dzisiaj odwiedzi nas na optyk Kasia Kordus i Tomek Chaciński razem z Piotrkiem Sawińskim, czyli twórcy filmu Dymkowski Najważniejszy Mecz. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, to jest Super FM z widokiem na Szczecin, a na zegarach 4 minuty po godzinie 9.
16: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: No i tak poprawiam wam nastrój w pracy. Metcon i Begin. I to możemy śpiewać po przyjściu do pracy, po powrocie z przerwy na przykład. Zaczynamy zabawę na nowo. Tu Super FM z widokiem na Szczecin, na zegarach 14 minut po godzinie 9. Wakacje się skończyły, no to jest fakt. I to ruch na drodze S3 i A6 jest dużo mniejszy jak w sezonie. Mniej korków, zatorów, utrudnień, ale jak się okazuje, wiadukty na węźle Goleniu w południe mają zostać wyburzone, a w ich miejscu powstaną nowe. Co prawda, nim to wszystko się rozpocznie, nim to wszystko się wydarzy, no to jeszcze trochę czasu minie, bo przetarg na przebudowę tego fragmentu S3 ma się rozpocząć dopiero w przyszłym roku. No ale mimo wszystko, ja nie chcę sobie wyobrażać, nie chcę patrzeć na mapy drogowe, kiedy rozpoczną się wakacje. Jak korek zacznie się przed węzłem Klucz, tak skończy za Goleniowem. I to bez żadnej kolizji.
1: To jest nowa piosenka. Nowość.

0: Tak sąp sugeruje, żeby wracać do przyjaciół, a do 9.30 zostały tylko 3 minuty. Dzisiaj co prawda aura nie zachęca do tego, by z uśmiechem poruszać się po dworze, ani też jechać nad morze, ale właśnie dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Morza. To jest wyjątkowe święto. Pozostaje złożyć wszystkiego, co najlepsze naszemu Bałtykowi. No to co? No to życzę ciepłej wody, samych dobrych prądów, zdrowych ryb, mniej sinic, o, to jest ważne, mniej glonów i tyle samo wschodów, co zachodów słońca. Pływaj nam w najlepsze, nasze drogie morze. A za chwilę i my dopłyniemy do najświeższego wydania wiadomości lokalnych w Radiu Super FM. W nich znajdziecie wszystko to, co najważniejsze i co dzieje się w Szczecinie. Zostańcie razem z nami.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia.

0: zdrowia. forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
2: Reklama.
3: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
4: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
6: Uwaga! Okularowa rewolucja! Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
7: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
8: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
7: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Powtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
9: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
10: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
11: I po reklamie. Super FM. Wiadomości.
12: Minęła 9.30, w studiu jest już Andrzej Kuty z Wiadomości Lokalne. Andrzeju, proszę bardzo.
13: A zaczniemy od tego, co się dzieje od rana i cały czas. Teraz także poważne problemy przed Estakadą Pomorską, poważne problemy z przejazdem. W korku utknął też, przypomnijmy, m.in. gość do naszej porannej rozmowy Radia Super FM, choć zdążył, jeden przynajmniej, a przypomnijmy, w weekend zamknięte będzie torowisko w kierunku Prawobrzeża i szykujące się kłopoty kierowców, tym razem na nitce wyjazdowej z miasta. Do tego tematu oczywiście będziemy wracać.
1: Więcej na stronie super.fm.
13: A propos rozmowy Radia Super FM, wiele rzeczy w Urzędzie Miasta jest prostych, ale jakoś nikt na nie nie wpada. W rozmowie Radia Super FM po godzinie 8 Krzysztof Romianowski, radny opozycji z Prawa i Sprawiedliwości, mówił tak pytany o problem skumulowanych kar za nieopłacony parking i przedstawiał jego zdaniem rozwiązanie, czyli przesunięcie kilku pracowników magistratu do innego wydziału.
14: W dziale egzekucji, który zajmuje się tymi zawiadomieniami, pracuje bodaj 5 osób. Mamy dziennie około 450, między 450 i 500 zawiadomień, które spływają, że tak powiem, z miasta, a urzędnicy są w stanie wystawić 300 zawiadomień. do dłużników. Więc to i tak powoduje cały czas nadwyżkę tych zawiadomień, skumulowanie ich później i niedostarczenie na czas do kierowców.
2: Wszyscy to wiemy. No,
14: i tu jest
2: to
14: problem.
2: I
14: wystarczy.
2: No, ale to naprawdę pan myśli, że to jest takie to strasznie easy sprawa, że no dobrze, to dotrudniamy 5 osób do NIOL-u czy do wydziału egzekucji.
14: No może nie 5, może 2 wystarczą.
2: Naprawdę, jeżeli tam tych kar dodatkowych spływa mniej więcej 300-400 dziennie z tego, co...
14: No 450.
2: 450. No to 2 dodatkowe osoby, no to można powiedzieć, że znaleźliście prawdziwe perpetuum mobile na rozwiązanie problemu, który tutaj no, gnębi mieszkańców miasta od miesięcy.
14: Panie redaktorze...
2: Pak, stryk, 2 etaty i...
14: Nie, no ale panie, ale
2: no,
14: panie redaktorze...
2: To było takie proste, ktoś by na to wpadł.
14: No, wie pan co? No nie chcę nikogo obrażać, ale wiele rzeczy jest prostych w urzędzie, które można rozwiązać, jakoś nikt na nie nie wpada.
13: A przypomnijmy, że mieszkańcy zaczęli dostawać skumulowane kary nawet na kilkanaście tysięcy złotych za kilka lat.
1: To są wiadomości w Radiu Super FM.
13: Jeszcze jedna miejska sprawa i głośny konflikt. Zarząd przekonuje, że chce rozmawiać i proponuje spotkania. Związkowcy odpowiadają, że to pozorowane działanie, a dialogu w sprawie podwyżek nie ma. Chodzi o spór zbiorowy w Miejskim Zakładzie Unieszkodliwienia Odpadów, czyli spalarni na Ostrowie Grabowskim. Tomasz Patyk z Solidarności tłumaczy, że strajk jest prawdopodobny, bo inaczej zmian nie będzie. Rzeczniczka ZUO Anna Folkman mówi, że słuchają związkowców.
15: 17 lipca zarząd zaproponował zastąpienie od nowego roku premii uznaniowej nowym rozwiązaniem płacowym i poprosił związki o własną propozycję. Ta propozycja wpłynęła 17 sierpnia, a 17 września powołany przez zarząd zespół rozpoczął jej analizę i poprosił o dodatkowe dane finansowe. Kolejne spotkanie zaplanowano na 24 września.
16: Zadałem pytania mailowo 22 lipca dokładnie. Do tej pory nie dostałem odpowiedzi. 17 sierpnia złożyliśmy pismo ze swoimi propozycjami, zrobiliśmy takie referendum ogólnozakładowe. Do tej pory też nie dostaliśmy odpowiedzi na to pismo.
13: Tak mówi szef Solidarności w ZUO. Tomasz Patyk podkreślał, że średnią płacę w ich firmie bardzo zawyżają zarobki w rozbudowanej strukturze kierowniczej szczecińskiej spalarni.
11: Super FM. Sport.
17: Najwyższy czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Poznaliśmy 4 najlepsze zespoły na starym kontynencie wśród siatkarzy. Niespodziewanie w tym gronie zabraknie mistrzów świata Włochów, którzy wczoraj sensacyjnie przegrali w Turynie z Finlandią 2-3. W spotkaniach półfinałowych jutro w Mediolanie Polacy zagrają ze Słowenią, a Finowie zmierzą się z Francuzami. Późnym popołudniem startuje za to piłkarska Liga Narodów. Na początek starcie dwóch potęg. W Amsterdamie Holandia podejmie Niemcy. Na ławkach trenerskich będzie to też starcie dwóch wielkich postaci futbolu. Hiszpana Xavi Hernandeza oraz Jurgena Kloppa. Ten pierwszy zadebiutuje w roli selekcjonera Holandii. Znany jest przede wszystkim jako były piłkarz Barcy, a potem także trener tego klubu. Bramki niemieckiego zespołu będzie bronić jego kolega, były piłkarz Barcy, a obecnie Ajaxu, Marc-André ter Stegen. To będzie coś wyjątkowego i nie, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu, ponieważ jesteśmy bardzo dobrymi przyjaciółmi. Potem był moim trenerem. Dla nas będzie to na pewno nowy rozdział w sportowej karierze. To spotkanie dziś o 20:45. Reprezentacje Hiszpanii i broniącej tytułu Korei Północnej awansowały do finału rozgrywanych w Polsce piłkarskich mistrzostw świata kobiet do lat 20. Finał odbędzie się w niedzielę w Łodzi. Dzień wcześniej o brązowy medal powalczą także w Łodzi zespoły Włoch oraz Kolumbii. Porażką 28-29 ze Słowenkami polskie piłkarki ręczne rozpoczęły udział w towarzyskim turnieju w czeskim Hebie. To spotkanie spokojnie mogłyśmy wygrać, mówiła po meczu Paulina Uścinowicz.
18: Myślę, że ciężko ten mecz ocenić tak w paru słowach, bo w pierwszej połowie dużo rzeczy fajnie funkcjonowało, no ale później właśnie pod koniec coś się zacięło i na pewno z wielu elementów nie jesteśmy zadowolone.
17: W piątek Polki zagrają z Czeszkami, a w niedzielę z drużyną Norweżek.
11: Super FM. Pogoda.
12: Jak założyliście dzisiaj na nogi gumiaczki, to śmiało możecie skakać po kałużach, bo tych jest naprawdę sporo. Nad głowami szare i ciemne chmury, z których padał i będzie padać przelotny deszcz, przyda się parasol, a i też coś ciepłego, bo dzisiaj maksymalnie do 17, ale odczuwalna może być niższa ze względu na wiatr. Ciśnienie rośnie, a biometr jest dzisiaj na nie.
1: Super FM z widokiem na Szczecin.
12: Na zegarach 22 minuty do godziny 10. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. Jestem z wami do godziny 14. No i gramy dla was, jak zawsze, super muzykę. Niezależnie od tego, jaka jest aura za oknem.

Ostatni dzień lata za nami, a przed nami kolorowa jesień. Tak nam to potwierdzili Gibbs, Igo i Formany w Super FM z widokiem na Szczecin. Jak się okazuje, o tym mówiliśmy także wczoraj. W Tu i Teraz to dzieje się w naszym mieście. Trwa wielki remont dziedzińców Zamku Książąt Pomorskich. Wymieniana jest tam podziemna infrastruktura i podczas prac odsłonięto m.in. mury kościoła świętego Ottona z XIII wieku oraz elementy kuźni z połowy XI. Koszt remontu to wydatek 36 milionów złotych, ale 25 milionów to środki unijne. Prace zakończą się za około 2 lata. Biorąc pod uwagę, że nie będzie oczywiście opóźnień, czyli by poczuć się jak na królewskim dworze, mamy jeszcze czas. Mamy jeszcze czas, by kupić jakieś gustowne wdzianko na tę okazję. Ale już teraz możecie się rozglądać. Śmiało, nie przeszkadzajcie sobie.

0: Dobrze się słucha super muzyki. Tym bardziej, kiedy za oknem szaro i ponuro. Ale my malujemy wasz dzień dźwiękami każdego dnia, tak jak teraz zrobiła to Taylor Swift. Już za chwilę, godzina 10:00, to czas na najświeższe wydanie wiadomości. To ma dla was Marcin Krzemiński, a w nich m.in. o cenach paliw. To jest jak niekończąca się opowieść i o niej opowiemy. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.

0: Jest 10:00. Wiadomości Super FM.
1: Czy to był sabotaż? Wrócimy do pożaru w bazie Starlinków. Zarzuty dla byłego szefostwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Zajrzymy też na stację paliw i wybierzemy się na grzyby.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Pożar stacji Starlink pod Grójcem na Mazowszu. To infrastruktura, która zapewnia dostęp do internetu m.in. dla Ukrainy. Ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem. Zapaliła się skrzynka zasilająca. Strażaków wezwał właściciel terenu. Bardzo szybko ugasili pożar. Powiadomiono też ABW, ponieważ brany jest pod uwagę sabotaż, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
3: Funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego są na miejscu tego zdarzenia, analizują i weryfikują zebrane dotychczas informacje. Badane są przede wszystkim różne wersje tego zdarzenia, jak mogło do nich dojść, ale przede wszystkim co było przyczyną.
1: W zdarzeniu nie było osób poszkodowanych. Zarzutami 5 osób z byłego kierownictwa Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej, w tym były dyrektor Radosław Eś. Jak wyjaśnia prokuratura okręgowa w Warszawie, chodzi o wyrządzenie instytucji znacznej szkody majątkowej, a konkretnie m.in. o ponad 1 000 000 złotych, które dyrektor według śledczych miał wydać na rzeczy niezwiązane z działalnością instytutu. Kolejny ponad 1 000 000 złotych to dotacja celowa, której nie zwrócono do budżetu państwa. Większość zatrzymanych osób nie przyznała się do zarzutów. Sąd zablokował decyzję Donalda Trumpa o zakazie wstępu do Białego Domu dla dziennikarzy m.in. stacji CNN i serwisu Politico. Sędzia uznał, że zakaz, jak donosi agencja Reutera, jest prawdopodobnie niezgodny z konstytucją i nakazał przywrócenie akredytacji. Benzyna za 9 i olej za 10 zł to realny scenariusz jeszcze w tym roku, ostrzegają eksperci. Wszystko przez niekończący się konflikt USA z Iranem i sygnały, że prezydent USA mógłby wstrzymać eksport amerykańskiego paliwa do Europy. Dobre wieści są takie, że najbliższe dni nie powinny przynieść podwyżek. Bartosz Kądziołka.
4: Możliwy jest też powrót rządowego pakietu obniżek na stacjach, chociaż rząd zapowiada, że przywróci obniżki, jeśli prezydent podpisze przygotowywaną właśnie ustawę wprowadzającą podatek od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych. To zdaniem analityka rynku paliw Urszuli Cieślak z firmy Reflex, nawet bez podpisu prezydenta, rząd może zdecydować się na powrót CPN pod wpływem innych krajów.
5: Od początku października zarówno w Niemczech i w Czechach będą wprowadzone dodatkowe programy obniżające ceny paliw.
4: A teraz na stacjach za benzynę 95 płacimy średnio 7,99, za olej 9, a za gaz 3,09 zł.
1: Sezon w pełni. W lasach zaraiło się od wielbicieli zarówno grzybobrania, jak i samych grzybów. Eksperci ostrzegają, by zbierać to, co znamy, by mieć przy sobie atlas grzybów i by nie wierzyć w mity powielane w internecie, dodaje Zbigniew Solarz z łódzkiego sanepidu.
6: Ludowe porzekadła, że grzyb nie jest trujący, jeśli na przykład łyżeczka srebrna się nie zabarwi.
1: Jeśli jesteśmy początkujący, warto zbierać tylko grzyby rurkowe.
2: Super FM. Pogoda.
7: To jest proste, rurkowe zbieracie i macie pewność, że będą zdrowe. Szaro, ponuro, deszczowo i jeszcze mógłbym powiedzieć wietrznie. Taka jest dzisiaj aura za oknami i ta zdecydowanie nie zachęca do tego, by albo wychodzić z domu, albo mimo wszystko szybko z pracy. Aktualnie 13 na Placu Kościuszki, tyle samo na rondzie Łanów Podolskich. Maksymalnie dzisiaj do 16. Ciśnienie powoli idzie w górę.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: Czyli się rozkręca, tak jak i wy w pracy, a ja w Super FM, i tak będziemy wspólnie aż do godziny 14, a już za chwilę Piotr Jarząbek w naszym serwisie Tu i Teraz, to dzieje się w naszym mieście, odwiedzi konferencję Senior Mówi. O co w niej chodzi, co będzie się tam działo, szczegóły już za chwilę, zostańcie razem z nami.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
7: A ja nazywam się Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, na zegarach 4 minuty po godzinie 10. To jest Super FM z widokiem na Szczecin. Teraz LP, będzie też Temple City.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to zapowiedź wydarzenia, które już w przyszłym tygodniu rozpali emocje w kulturalnym Szczecinie, ponieważ po raz 9 rusza festiwal filmowy Senior Movie. To jest impreza cykliczna, coroczna. Już w zeszłym roku dużo na naszej antenie o niej mówiliśmy. No i gościliśmy nawet w naszym studiu dwóch jurorów tego festiwalu. Także po kolei. Najpierw Bodo Cox, jury w kategorii Poprzez pokolenia.
2: Myślę, że uruchomienie, to danie przestrzeni ludziom po 60 jest wspaniałe, ponieważ zauważyłem, gdzieś wyczytałem, że marginalizuje się ludzi starszych, co jest wygodne dla ludzi, którzy nam urządzają jakby rzeczywistość, ponieważ odcinają nas od prawdziwej wiedzy i doświadczenia. Wiedza i doświadczenie może nam służyć, więc jeszcze aktywowanie ich poprzez sztukę i myślę łączenie takich pokoleń to jest świetny pomysł.
1: Był też z nami Radosław Piwowarski, który zasiadał wśród jurorów kategorii 60+.
3: PiS w końcu, wiesz, zauważył ten festiwal. To jest wielka szansa. Drodzy słuchacze, weźcie, idźcie do kina dzisiaj, jutro, idźcie, bo naprawdę zobaczycie coś, czego w telewizji ani prywatnej, ani komercyjnej u nas nie zobaczycie.
1: W tym roku również te dwie kategorie będą na 9. festiwalu filmowym Senior Movie. No i tak oto przeglądam jeszcze listę filmów zakwalifikowanych. No i w kategorii 60+ mamy chociażby filmy z USA, z Holandii, z Francji, z Wielkiej Brytanii, z Chorwacji, z Włoch, czy nawet z Japonii, no i też jeden film polski, Portrety tożsamości w reżyserii Jolanty Zaręby. Jeżeli chodzi o konkurs Poprzez pokolenia, tutaj również Polska, ale także Brazylia, Panama, Nowa Zelandia, Egipt, Liban czy nawet Hiszpania. 9. festiwal filmowy Senior Movie rozpoczyna się za tydzień, 30 września i potrwa do 4 października, ale nieprzypadkowo mówimy o nim akurat dzisiaj, no bo na godzinę 12 zaplanowana jest konferencja prasowa zapowiadająca tegoroczną edycję. Tam oczywiście przedstawiciele Radia Super FM również się pojawią, także już teraz zachęcam do śledzenia naszych mediów społecznościowych, a także naszej strony internetowej, oczywiście super.fm, bo tam relacje i z tej konferencji i z samego wydarzenia na pewno będą się pojawiać, no bo muszę też dodać, patronem medialnym 9. edycji festiwalu filmowego Senior Movie jest oczywiście Radio Super FM.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

Oskar Cymes nam sugeruje, że nie musimy się bać. Pytanie kogo? Nie wiem, szefa, może czego? Komputera, telefonu na przykład. O telefonu to się można bać, no ale nie musimy, to w ogóle bądźmy ponad to. Przeglądam naszą stronę super.fm, no i proszę, szczecińscy szczypiorniści poza Pucharem Polski. Piłkarze ręczni Sandra z Papogoni Szczecin przegrali. I to na wyjeździe przegrali z Gwardią Koszalin 25-28. To niewiele im zabrakło, starali się, próbowali, ale czasami w sporcie tak też wychodzi. W lidze centralnej zdecydowanie górą była Sandra z Papogoń Szczecin, a teraz wyszło, no jak wyszło. Kolejny mecz już w weekend z OX System KPR Żukowo. No to z nimi chyba wygrają, co? Tyle o sporcie, a już za chwilę Barbara Gądek i wiadomości kulturalne w Super FM, czyli

0: I Super FM zaprasza. Zostańcie razem z nami.
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
3: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
14: Super FM zaprasza.
15: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o tym, co w kulturze. W Willi Lenza w ramach Festiwalu Muzyki Przewracalnej wystąpi ceniony berliński kwartet dyplomatyczny. Zaprezentuje polską muzykę kameralną z motywami ludowymi. Dwa dni później, 26 września, wnętrza willi wypełnią dźwięki koncertu Romantycznie, podczas którego usłyszycie duet Armanda Witolda Fessarda i Dawida Ganczara. W programie znalazło się także coś dla miłośników sztuk wizualnych i kina. Z kolei 30 września, wielki finał miesiąca, uroczysta gala otwarcia festiwalu Senior Movie 2026, prezentującego twórczość filmową reżyserów powyżej 60 roku życia. Bilety na te wydarzenia oraz szczegółowy harmonogram znajdziecie na stronie internetowej instytucji. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w piątek. W Ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
13: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
3: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: weźcie tak wysoko, zaśpiewajcie. To jakbyście stali w urzędzie, w kolejce albo w sklepie po bułki, to od razu by was przepuścili bez numerka albo bez kolejki. Tak dla was gramy w Super FM z widokiem na Szczecin, a na zegarach 15 minut do godziny 11. Wczoraj w Filharmonii odbyła się konferencja, podczas której przedstawiciele biznesu i samorządu dyskutowali o sztucznej inteligencji i cyberbezpieczeństwie. O tym wspominała także Magdalena Ławicka ze szczecińskiego klastra IT oraz prezes firmy Paweł Kozłowski.
1: To już czwarta edycja jednej z największych konferencji o sztucznej inteligencji w Polsce. Z sukcesem powiększamy grono prelegentów i uczestników. Z roku na rok nasza konferencja nabiera coraz większych rozmiarów.
2: Paweł Kozłowski, dyrektor działu Technology w Kongsberg Maritime Poland, prezes Cluster IT. Cel, który nam przyświecał, jeśli chodzi o tą konferencję, to taki, żeby ludzie wyszli ze świadomością, że to oni podejmują decyzje. Maszyny dzisiaj bardzo dobrze odpowiadają na pytania, które im zadamy, ale nie podpowiedzą nam, jakie pytania mamy zadać.
0: No jak już by podpowiadały pytania i od razu sugerowały odpowiedzi, to trzeba by się zacząć bać. A tak? No tak możemy robić to powoli.

0: Straight to your heart. No i taki jest przepis na drogę do czyjegoś serca. Tak nam tutaj zagrało Soul Sister w Super FM z Widokiem na Szczecin. Na zegarach dochodzi godzina 11:00. To jest czas na najświeższe wydanie wiadomości w Super FM. Temat dla was jak zawsze dobrze przygotowany Marcin Krzemiński. A opowiem między innymi o jasnym stanowisku Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Zostańcie razem z nami, nie odchodźcie daleko.
1: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13:00 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
2: Na program zaprasza organizator pierwszego Szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
1: Posłuchaj w Super FM.
3: Reklama.
4: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
5: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach, na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterep Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterep Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterep Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
13: I po reklamie.
1: Tak gra Super FM.

0: jest 11. Wiadomości Super FM.
1: Czy to element wojny hybrydowej? Za chwilę o pożarze na Mazowszu. Potem jasne stanowisko Rosji w sprawie zakończenia wojny w Ukrainie. Będzie też o sezonie grzewczym i pierwszych poszkodowanych.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Marcin Krzemiński. Wiele wskazuje na to, że pożar stacji Starlinków na Mazowszu to kolejny element wojny hybrydowej. Takiego zdania jest wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. Przypominał w telewizji publicznej, że za pośrednictwem stacji pod Grójcem internet trafia przez Polskę także na Ukrainę. Z oceną sprawy wstrzymuje się minister koordynator służb specjalnych. Co do wpływu zdarzenia na łączność w Polsce czy na Ukrainie, Tomasz Siemoniak mówi tak.
3: Ocena skutków tego zdarzenia odbywa się w tym momencie i przecież to jest światowa instalacja satelitarna i z pewnością nie jest tak, że pożar jednej stacji tutaj miałby wywołać jakieś gigantyczne zakłócenia.
1: Przypomnę, że ogień na terenie stacji bazowej łączności satelitarnej pojawił się wieczorem, zapaliła się skrzynka zasilająca. Wojska rosyjskie tymczasem przeprowadziły w nocy zmasowany atak na Ukrainę. W Kijowie i obwodzie charkowskim zginęło co najmniej 9 osób. To 1674 dzień wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Agresor nie zamierza jej przerywać, co wprost zakomunikował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow podczas posiedzenia ONZ-owskiej Rady Bezpieczeństwa. Tomasz Orchowski.
4: Nie zamierzamy robić przerwy w naszej specjalnej operacji wojskowej na czas negocjacji, niezależnie od ich formatu, zapowiedział Ławrow. Tego właśnie pragnie Europa, mając jasny cel wykorzystać tę przerwę, by dozbroić kijowski reżim, który wyraźnie i bezczelnie stosuje metody terrorystyczne. Wcześniej Ławrow spotkał się z szefem amerykańskiej dyplomacji. Po tych rozmowach Marco Rubio mówił co innego niż jego rosyjski odpowiednik. Obie strony są zainteresowane pewnym ograniczonym zawieszeniem broni obejmującym kwestie zboża i energii. Oczywiście nie będzie to łatwe, ale jest to rozwiązanie, którym obie strony są zainteresowane. Wczoraj przed zgromadzeniem ogólnym ONZ wystąpił prezydent Wołodymyr Zełenski. Ostrzegł, że zima może być bardzo trudna.
1: Rozpoczyna się sezon grzewczy. Strażacy już odnotowują pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, z czego 2 trafiły do szpitala. W tym 86-latka z powiatu międzychodzkiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto montować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
5: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
1: A koszty takiej czujki to około 50 do 150 zł. Kierowca rajdowy Mikołaj Mikomarczyk z Orlen Team ustanowił rekord Guinnessa w kategorii najdłuższego przejazdu seryjnie produkowanym samochodem elektrycznym na jednym ładowaniu. Polak pokonał 1338 km, poprawiając dotychczasowy rekord wynoszący 1205. Rekord został oficjalnie zatwierdzony przez Guinness World Records.
2: Super FM. Pogoda.
6: Czy pogoda się zmienia? Zawsze. Czy się poprawia? Względnie tak, bo nie pada i widać, tak jak patrzę za okno naszego studia, gdzieniegdzie błękitne niebo. I to są plusy, ale przez cały dzień będą nam towarzyszyły wiszące nad głowami chmury. Ciśnienie powoli wędruje do góry, a na termometrach aktualnie 15 kresek. Tyle odczujecie na Placu Szyrockiego, Rondzie Hakena czy w Zdrojach. Maksymalnie w ciągu dnia do 16. Padać po południu już nie powinno.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: A to są dobre informacje, bo parasol się już dzisiaj nie przyda. Jak patrzę na prognozy, to jutro przed południem ma znowu popadać, tak przelotnie. Ale jak rano będziecie jechać do pracy, to powinniście dotrzeć suchą stopą. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry. To jest program Super FM z widokiem na Szczecin. A w tej godzinie w studiu Radia Super FM pojawią się fantastyczni goście. Będzie m.in. optyk Kasia Kordus, a jeszcze przed 12 twórcy filmu Dymkowski Najważniejszy mecz, czyli Tomasz Chaciński i Piotr Sawiński.
0: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Bailando i to jest idealna piosenka na weekend albo na dobrą imprezę. Tu Super FM z widokiem na Szczecin na zegarach 15 minut po godzinie 11, a taka impreza czeka na was już jutro. W studiu Radia Super FM Optyk Kasia Kordus. Cześć Kasiu, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: No właśnie, zapytam o tą imprezę, bo tak nastroiłem wszystkich, to tak samo jak zrobił to gorący Enrique Iglesias. Co to będzie za impreza? Powiedz, z jakiej okazji będzie można odwiedzić ciebie, Optyk Kasia Kordus.
1: Tak, jutro widzimy się w naszym nowym salonie Optyk Kasia Kordus na ulicy Pocztowej, na Pocztowej jest pierwszy salon, a my tak. Się widzimy na ulicy Składowej, na osiedlu Hejki i tam będziemy z Hukiem otwierać nasz nowy salon i serdecznie Państwa zapraszać do zabawy z nami przez ten cały dzień.
0: Mówisz, że z Hukiem, to co się będzie działo? Nie będziecie rzucać petardami pewnie?
1: Nie, będą nam towarzyszyć włoskie rytmy i wspaniałe pokazy włoskich okularów, marek premium.
0: I te marki premium będą dostępne od razu, będzie można je przymierzyć, założyć?
1: Tak, będzie stylistka, która będzie nam towarzyszyła przez cały dzień, pani Magdalena, i przez cały dzień będzie Państwu dobierała okulary. Stylistka to jest ktoś, kto naprawdę fachowo doradzi, dobierze do waszej kolorystyki włosów, oczu. No i będziemy się fajnie bawić przy pysznej kawie i dobrym ciachu.
0: To oficjalne otwarcie, Kasiu, o której godzinie? Jutro?
1: Jutro startujemy o 10:00.
0: Czyli punktualnie przed południem, proszę bardzo.
1: Dokładnie.
0: Dokładnie stamtąd. Tak rozmawialiśmy sobie przed tutaj tą rozmową, że będziesz miała tak zwane inteligentne oprawki, także
1: tak,
0: będą one w ofercie.
1: To jest coś
0: Co
1: cudownego.
0: To są za inteligentne oprawki, powiedz?
1: Inteligentne okulary będziemy wprowadzali na rynek w Szczecinie 6 października. One mają wtedy swoją premierę w Polsce. Są to oprawki marki Ray-Ban, które mają w załóżnikach wbudowany mikrofon, tłumacz, tak? Czyli będziemy mieli od razu na przykład na lotnisku tłumaczenie z języka angielskiego na przykład na język polski lub na inny język. Będziemy mogli nimi robić zdjęcia, nagrywać filmiki. No i też jeszcze będziemy mogli słuchać ulubionej muzyki.
0: To genialne okulary, słuchaj.
1: Oczywiście.
0: Nie dość, że widzimy, to jeszcze można by powiedzieć, że słyszymy.
1: Tak, i jeszcze dobrze wyglądamy.
0: Dokładnie, jak mówimy o tym wyglądzie, to zapytam cię o trend. Co jest teraz modne, jeżeli chodzi o oprawki okularowe?
1: Ja zawsze powtarzam swoim klientom, że modne jest to, w czym dobrze wyglądają, a jesienią towarzyszą nam kolory wina, brązu, czekolady, no i czerni oczywiście, czyli przechodzimy w tony jesieni, ale też podczas tych kilku najbliższych dni będziemy mogli zobaczyć włoskie wariacje z firmą Vani i Chappard, no i tam to już się dzieje.
0: Tak?
1: Tak.
0: Czyli ty co na przykład, powiedz?
1: Na przykład Chappard ma piękne kamienie na załóżnikach, które łączy ze złotem. Złoto łączy z czekoladą, a do tej czekolady dodajemy takie cyrkonie albo kamienie Swarovskiego. Także
0: czyli to wszystko się łączy się w logiczną, piękną całość.
1: Tak.
0: Kasia, powiedz, na co mogą liczyć odwiedzający podczas otwarcia nowego salonu? I gdzie on w ogóle będzie, to otwarcie? Bo to jest najważniejsze.
1: Otwarcie będzie w salonie na Składowej 5, lokal U4, na nowym osiedlu Hejki. Także jesteśmy, proszę Państwa, nad samą Odrą. Będziemy ten lokal dzielić z Państwem, z kliniką Koryzna Klinik. I od jutra będą wspaniałe promocje na szkła progresywne firmy Essilor, na szkła marki Hoya. Będziemy też mieli wiele, wiele ciekawych opraw na te promocji na te cudowne oprawy. Także zapraszam serdecznie.
0: No plany, jeżeli planów nie macie na piątkowe przedpołudnie, to właśnie one się wyklarowały, ale
1: tak.
0: Zawsze też działa ten salon na Pocztowej. Tam podobno
1: tak.
0: Jest też pyszna kawa.
1: Oczywiście. Salon na Pocztowej będzie dalej dla was działał. Zostaje tam na chwilę obecną moja kochana optometrystka. Ja też tam będę, drodzy państwo, czyli będę i tu trochę się sklonuję czasami. Salon na Pocztowej ma też inne oprawy niż ten salon, który się otwiera, ale właśnie tym będziemy się wyróżniać, że te dwa salony są inne na mapie Szczecina. Ten salon na Składowej to jest taka biżuteria optyczna i wczoraj jak moja przyjaciółka pomagała mi przy rozpakowywaniu opraw, mówi, kurczę Kasia, to jest tak biżuteria, o której ty zawsze mówisz, ale to jest taki butik optyczny, a nie salon optyczny. Także ja wszystkich z całego serca zapraszam i na Pocztową, i na tą ulicę Składową, i w obu miejscach na pewno znajdziecie Państwo fachową obsługę i najlepsze produkty. I jeszcze wypijemy pyszną kawę.
0: No to już jest w ogóle rewelacyjny dodatek, czyli nie do galerii handlowej, jakby się mogło wydawać.
1: No
0: a do Kasi Kordus, proszę bardzo, do osiedli na ulicę Hejki albo na Pocztową.
1: Dokładnie tak.
0: I tam w butikowym, kameralnym stylu znajdziecie oprawy dla siebie. Optyk Kasia Kordus była gościem w programie przedpołudniowym Radia Super FM. Super FM z widokiem na Szczecin. Kasiu, dziękuję Ci
1: bardzo
0: pięknie.
1: Bardzo, bardzo dziękuję. Do zobaczenia.

0: Dua Lipa i Love Again w czwartkowe przedpołudnie w Super FM. Już 3 i 4 października odbędą się targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz. To wszystko w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. My także tam będziemy, bo Radio Super FM objęło to wydarzenie patronem medialnym. A dzisiaj, 24 września, odbędzie się debata deweloperów. Ta startuje o godzinie 18. Warto odwiedzić targi, jeśli szukacie inspiracji, jeśli zastanawiacie się nad tym, jak zadbać o wnętrze, jakie wazony wybrać na przykład do domu, albo jak zaaranżować wnętrze, to plany na kolejny weekend już macie. Najpierw na grzyby, a potem na targi. Oj, panowie, remont wisi w powietrzu.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje, po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin. Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
3: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
4: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
5: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: I po reklamie.
9: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Azizami, rudowłosy, szalony Ed Sheeran w Super FM z widokiem na Szczecin, a widoki mamy teraz na film Dymkowski. Najważniejszy mecz, który miał swoją premierę w Szczecińskim Teatrze Polskim 17 maja. Na film wyreżyserował Tomasz Chaciński, za zdjęcia odpowiedzialny był Piotr Sawiński, którzy odwiedzili właśnie teraz studio Radia Super FM. Dzień dobry panowie, witam was gorąco i serdecznie.
1: Dzień dobry, cześć.
2: Cześć, dzień dobry.
0: Za nami pokazy filmowe filmu Dymkowski. No, najważniejszy mecz, a te odbyły się w kinie Helios i w Pionierze. A teraz premiera telewizyjna.
1: Tak jest, bardzo się cieszymy, bo też nad tym nam zależało najbardziej, żeby ten film mogło zobaczyć jak najwięcej ludzi, dlatego intensywnie pracowaliśmy od kilku miesięcy nad tym, żeby film był nie tylko w kinach, nie tylko oczywiście na tej premierze uroczystej, charytatywnej, na której zbieraliśmy pieniądze dla Roberta, ale również w telewizji, no i udało nam się, jak to się teraz mówi, dowieźliśmy i w najbliższy poniedziałek 28 września 23:15 po meczu Ligi Narodów Polska-Szwecja, mecz, najważniejszy mecz Roberta Dymkowskiego, do zobaczenia w Telewizji Polskiej.
0: No właśnie, czyli my po tym meczu telewizji nie wyłączamy, nie przełączamy, zostajemy na TVP1. Co było najtrudniejsze, słuchajcie, w stworzeniu tego filmu?
2: No myślę, że to te wszystkie zdjęcia, które nagrywaliśmy, były takie dosyć, jakbym to powiedział, na żywioł, że bardzo często byliśmy w miejscach, gdzie Robert był transportowany samochodem na wózku, ciasne przestrzenie. Gdzieś musieliśmy się wmieścić w jakichś windach. Roberta mieszkanie jest też na 9 piętrze, dosyć, może nie jest ciasne, ale na pewno nie jest przystosowane do osoby, która porusza się na ciężkim wózku, ma duże łóżko antyodleżynowe. To były takie ciężkie, myślę...
1: Sama premiera pokazała nam też, że wwiezienie Roberta na przykład rampą na scenę jest w Teatrze Polskim niemożliwe, bo oni nie mają takiej rampy. Stąd Robert nie mógł wjechać na scenę, więc... Nie, no to mieszkanie Piotrek jego jest naprawdę ciasne.
2: No jest, jest oczywiście.
1: Umieszczenie tam lamp, mikrofonów, dwóch kamer czy trzeciej kamery to było prawie, że niemożliwe. Stąd realizacyjnie było to trudne. No i poza tym 2 lata pracy, to też nie wiedzieliśmy po drodze, co się wydarzy. I potem złapanie tego materiału w całość, ułożenie z tego historii z jednej strony było czymś fajnym, bo mamy bardzo dużo materiału. Z drugiej strony wybrać te rzeczy, które się powinny w filmie znaleźć i dać pewien wyraz I pewne przesłanie, no to zabiera trochę pracy.
0: Zdecydowanie. Czego najbardziej się obawialiście, jak Robert Dymkowski zobaczy ten film?
1: Wiesz, jak pracujesz 2 lata nad czymś i robisz o kimś jakiś materiał, tak? W tym przypadku o Robercie, o jego chorobie, o jego rodzinie, no to boisz się tej reakcji pierwszej, czy się spodoba, czy się nie spodoba. Na pewno Robert powiedział, że mu się bardzo podoba i że jest zadowolony, że oddaliśmy jakby historię jego rodziny, jego choroby i tak samo Sylwia. Natomiast może jako piłkarz spodziewał się więcej tych piłkarskich historii, a myśmy chcieli, żeby to nie był film o piłce nożnej. Stąd dlatego właśnie więcej umieściliśmy tych wątków rodzinnych, ludzkich, takich związanych z chorobą, z empatią, ze wsparciem, z tymi rzeczami, a mniej tych piłkarskich, bo myśmy nie chcieli robić filmu o piłkarzu, tylko chcieliśmy zrobić film o człowieku.
2: Myślę, że to ich trochę nawet zaskoczyło, że spodziewali się właśnie takich historii piłkarza, właśnie klubu trochę i tak dalej, a myśmy trochę weszli z butami do domu, ale grzecznie. I dzięki temu pokazaliśmy.
1: Ale dzięki temu film ma wiele poziomów i to jest fajne, dokładnie, że to nie jest film tylko dla kibiców. Ten film mogą obejrzeć kibice Pogoni, bo to jest film o Pogoni Szczecin, to jest film o klubie, to jest film o ludziach klubu, o byłych piłkarzach, o kibicach, o zwykłych kibicach również, nie tylko tych działających tak głośno, że tak powiem, na trybunach, ale takich, którzy od wielu, wielu lat przychodzą na mecze i oni do dzisiaj chcą wspierać Roberta, jego rodzinę i jakoś się bardzo mocno z nim identyfikują. To jest film o środowisku i gdzieś tam trochę o piłce nożnej, więc tutaj jest taki balans zachowany, że myślę, że każdy coś w tym filmie znajdzie dla siebie.
0: Premiera tego filmu, telewizyjna premiera w poniedziałek po godzinie 23:00, on też się pojawi na VOD?
2: Tak, będzie na pewno na TVP VOD. Z tego co wiemy, bo też rozmawiamy tutaj z szefostwem Telewizji Polskiej, będą retransmisje na TVP Sport, więc każdy, kto nawet nie zobaczy w poniedziałkowy wieczór, będzie miał dostęp do tego filmu. Ostatecznie film też trafi na jedną z platform streamingowych. Natomiast dla mnie najważniejsze jest to, że tak jak was Super FM może posłuchać każdy, tak też pierwszy kanał Telewizji Polskiej może zobaczyć każdy, nie jest za żadnym paywallem, więc możemy dotrzeć do szerokiej publiczności.
0: Czego wam życzyć w takim razie na tą premierę telewizyjną?
1: Żeby prąd był. Mieszkania, żeby
0: albo telewizor na baterię, Tomku.
1: I żeby Telewizji Polskiej do poniedziałku do 23:15 nie zlikwidowali całkowicie.
0: Tomasz Chadziński i Piotr Sawiński byli gośćmi w studiu Radia Super FM odnośnie filmu Dymkowski, najważniejszy mecz. Panowie, dziękuję wam pięknie.
2: Dziękujemy.
1: Dzięki.

0: It was almost long.
1: Rag and Bone Man. I tak muzycznie kończymy to czwartkowe przedpołudnie w Super FM z widokiem na Szczecin. A teraz czas na wiadomości, które ma dla was Miriam Lipińska. Zróbcie głośniej, by nie ominęła was żadna informacja, bo w tym serwisie między innymi o ustawie o podatku od koncernów paliwowych.
2: Posłuchaj w Super FM. Nie czekaj, aż zdrowie przypomni ci o sobie. W Klinice Zdrowia rozmawiamy o tym, co naprawdę ważne. O profilaktyce, leczeniu, zdrowiu i codziennym dbaniu o siebie. Klinika Zdrowia. W każdy czwartek po 13 w Radiu Super FM. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk. Klinika Zdrowia, bo lepiej wiedzieć wcześniej.
3: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.
2: Posłuchaj w Super FM.
4: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
5: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
4: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
5: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
4: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
8: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
9: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl, to się opłaca.
11: I po reklamie.
2: Jest 12:00. Wiadomości Super FM.
12: Służby wyjaśniają powody pożaru bazy Starlinków na Mazowszu. Ustawa o podatku od koncernów paliwowych przyjęta przez Senat. Zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.
11: Super FM. Wiadomości.
12: Miriam Lipińska. Trwa wyjaśnianie przyczyn pożaru na terenie stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Doszło do niego wczoraj wieczorem. Ogień został szybko ugaszony. Minister koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak nie chciał spekulować, czy może to być akt dywersji.
13: Działa policja, działa Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego i będziemy w miarę uzyskiwania kolejnych informacji je przekazywać. Dajmy popracować śledczym fachowcom, którzy analizują wszystkie aspekty tej sprawy. Traktujemy to poważnie, jak każdą tego typu sytuację. sytuacji.
12: Baza Starlinków na Mazowszu to infrastruktura pozwalająca na łączność internetową naszemu regionowi Europy, w tym Ukrainie. Służby na Pomorzu wznowiły poszukiwania niezidentyfikowanego obiektu w okolicy Malborka. Wczoraj obiekt został zarejestrowany przez systemy radiolokacyjne. Krótko potem zniknął z radarów. Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych podało, że obiekt poruszał się z prędkością i kierunkiem wiatru, co wyklucza prędkości charakterystyczne dla rakiety czy drona. Senat nie zgłosił poprawek do ustawy o opodatkowaniu nadzwyczajnych zysków koncernów paliwowych. Wpływy z nowego podatku, według zapowiedzi rządu, mają sfinansować nową odsłonę pakietu CPN, obniżającego ceny paliw. Ale prawdopodobnie wszystko rozbije się znów o podpis prezydenta, który już zapowiedział, że ustawy ponownie nie podpisze, bo jego zdaniem jest niekonstytucyjna. Tymczasem ceny paliw na stacjach są już bliskie przekroczenia kolejnych psychologicznych granic: 9 zł za litr benzyny i 10 zł za litr diesla. Drogie paliwa to teraz głównie zmartwienie polskich przedsiębiorców, mówi Łukasz Bernatowicz, prezes Związku Pracodawców BCC. Ale jak dodaje, wyższe koszty przy dystrybutorze firmy będą musiały sobie gdzieś odbić.
14: W którymś momencie myślę, że i my wszyscy jako konsumenci to odczujemy, bo niby jest to efekt zwykle lekko opóźniony, ale na koniec dnia to ten spadek marży gdzieś sobie przedsiębiorcy odbiją. No a gdzie mogą sobie odbić? Na cenach towarów i usług.
12: Na razie dane inflacyjne pokazują wzrosty cen głównie w kategoriach bezpośrednio powiązanych z cenami paliw, ale powoli zaczyna się to już rozlewać na całą gospodarkę. Są zarzuty dla byłego dyrektora Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Chodzi o Radosława Eś, który kierował instytucją przez 7 lat. Zarzuty dotyczą nieprawidłowości i wyrządzenia znacznej szkody majątkowej w wysokości ponad 2 milionów złotych, a także poświadczenia nieprawdy. Za to samo będzie odpowiadać także była główna księgowa Małgorzata K. Według warszawskiej prokuratury Radosław Eś wykorzystywał służbowe karty do opłacania prywatnych wydatków, m.in. wizyt w nocnych klubach, prywatnych spraw sądowych czy zagranicznych wyjazdów. Zawiadomienie do prokuratury złożyło obecne kierownictwo Instytutu. Radosław Eś odpiera zarzuty, twierdzi, że służbowymi kartami płacił wyłącznie w ramach wykonywania służbowych obowiązków. Zimowe obrazki w Zakopanem. Z miasta widać ośnieżone tatrzańskie szczyty. To dzięki zmianie pogody. Chmury, które przez ostatnie dni zasłaniały góry, teraz się rozwiały. Ratownicy Topr radzą jednak, by te widoki podziwiać z daleka, bo warunki turystyczne w Tatrach są trudne.
11: Super FM. Pogoda.
1: Za oknami nadal sporo chmur, ale słońce dzielnie próbuje się przez nie przebijać. I jak widzę, dobrze mu to idzie, bo aktualnie błękitne niebo nad placem Rodła. Padać nie będzie i to są dobre informacje dla wszystkich, którzy nie zabrali dzisiaj ze sobą parasola. Teraz 16 w centrum, 15 na Łasztowni. No i więcej dzisiaj nie będzie. Ciśnienie idzie w górę, więc i nasze samopoczucie powinno się poprawiać.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: A jak się nie poprawia, to musicie zrobić sobie głośniej radio i to od razu dobrze nastroi was super muzyka w Super FM. To się poleca na jesienną handrę. Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, razem z wami będę do 14. Ja w tej godzinie opowiem o remoncie przychodni na Pomorzanach. Będzie też Andrzej Kutys w naszym serwisie. Tu i teraz, co dzieje się w naszym mieście, o czym opowie, co wydarzyło się w stolicy Pomorza Zachodniego. O tym tylko w Super FM z widokiem na Szczecin.
5: Super FM z widokiem na Szczecin.
1: Sylwia Grzeszczak muzycznie otwiera tę godzinę, a na zegarach 5 minut po godzinie 12.

Katy Perry myśli o ostatniej piątkowej nocy, czyli Last Friday Night w Super FM. Nie wiem, co się działo piątkowej nocy, bo to już dawno było, ale jak o tym śpiewa Katy Perry, to na pewno było coś warte zapamiętania. Wiem za to, że od 1 października zmianie ulegnie rozkład jazdy komunikacji miejskiej. To już za tydzień. Nastąpią zmiany w rozkładach linii autobusowych 88, 222, 223, 244 i 908. Warto się z nimi zapoznać, co by nie spóźnić się do pracy, do szkoły, na spotkanie może jakieś. Bo potem tłumaczenia, że odjechał, że nie poczekał, że to nie nasza wina, że spóźnienie, o. A potem z pracy będzie się chciało szybciej wyjść, a do tego argumentów brak.

Panic at the Disco w Super FM z widokiem na Szczecin, na zegarach 24 minuty po godzinie 12. Ja nie wiem, ale na dyskotece to chyba nie trzeba panikować. No, czy jest

0: całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
1: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba!
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
10: Teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
11: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.
14: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
15: Super FM zaprasza.
16: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. W kinie Zamek w tym tygodniu możecie zobaczyć najnowszy film Pawła Pawlikowskiego, Ojczyzna. Film jest oficjalnie polskim kandydatem do Oscara 2027 w kategorii najlepszy pełnometrażowy film międzynarodowy. To opowieść o relacji Thomasa Manna i jego córki Eriki, którzy ruszają w drogę przez powojenne Niemcy z amerykańskiej strefy Frankfurtu do Weimaru, pozostającego pod wpływem Związku Radzieckiego. Film otrzymał w Cannes nagrodę za reżyserię. W Zamku Książąt Pomorskich szykuje się wyjątkowa uczta dla miłośników muzyki fortepianowej. W sali Bogusława X wystąpi Mateusz Krzyżowski, jeden z najciekawszych i najbardziej wrażliwych pianistów młodego pokolenia w Polsce. Laureat prestiżowych konkursów zaprezentuje szczecińskiej publiczności program złożony wyłącznie z dzieł Fryderyka Chopina. W zamkowych wnętrzach usłyszycie m.in. cztery ballady, mazurki oraz monumentalny polonez As Dur. Koncert odbywa się w ramach ogólnopolskiego cyklu Efekt Chopina, organizowanego we współpracy z Narodowym Instytutem Fryderyka Chopina. Bilety są już dostępne w Centrum Informacji na Zamku oraz na stronie internetowej, a koncert w sobotę, 3 października. Legenda polskiej sceny alternatywnej żegna się z koncertową publicznością. W Szczecińskim Domu Kultury Słowianin wystąpi Lech Janerka. Po ponad 40 latach obecności na scenie kompozytor, basista i autor nieśmiertelnych tekstów rusza w ostatnie tournée, podsumowujące jedną z najbardziej oryginalnych karier w historii polskiej muzyki. W programie koncertu znajdzie się pełen przekrój jego twórczości, od kultowych utworów formacji Klaus Mittwoch po solowe przeboje. Na czele z takimi kompozycjami jak Jezu, jak się cieszę, Konstytucję czy Rower. W piątek będzie wyjątkowa i ostatnia okazja, by usłyszeć te utwory na żywo.

0: Więcej informacji o tych wydarzeniach i bilety znajdziecie na stronach internetowych tych instytucji.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: Sugar Babes, czyli słodkie babeczki w Super FM z widokiem na Szczecin, ale poza muzyką warto wiedzieć, co dzieje się w Szczecinie. A słyszę, że nasz dzielny reporter Andrzej Kutys ma dla nas gorące informacje. Czy to się, Andrzeju, zgadza i powiedz, gdzie jesteś?
2: Ja jestem też bardzo słodki, chciałem powiedzieć.
1: O, no najbardziej jakieś pączka.
2: Dokładnie tak. A już poważnie mówiąc, wracając do tego, co się dzieje w naszym mieście tu i teraz. No ja byłem w Mierzynie i za chwilkę o tym będę opowiadał. Jestem teraz pod urzędem miasta w Szczecinie. To dosłownie przed chwilą zakończyła się konferencja prasowa festiwalu filmowego Senior Mówi. I naprawdę bardzo się cieszę, że Radio Super FM jest jednym z patronów tego wydarzenia. Zresztą nie pierwszy rok, to już jest 9. edycja tego festiwalu. Pokazali trailery filmów ze 120 pozycji wybierali. Naprawdę niesamowita historia i do tego tematu na pewno będziemy jeszcze nie raz w Radiu Super FM wracać. Natomiast, no byłem też w Mierzynie i tutaj też ważne informacje dla wszystkich zmotoryzowanych, bo to była konferencja prasowa, na której dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Szczecinie oraz wiceminister Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury, pokazali podpisaną już umowę na budowę obwodnicy Szczecina. Te informacje pojawiały się wcześniej, że ta budowa będzie, no i też jest, no i też padło parę ważnych informacji na tej konferencji prasowej, czyli na przykład takie, że to wykonawca na placu budowy pojawi się dosłownie już za kilkanaście dni, że te 20 kilka miesięcy, jakie będzie miał do wykonania, no to jest pierwotnie około 29 roku, około drugiej połowy 29 roku, że te prace zaczynają się już za chwilę, że trwa już wykup gruntów, trwa już wykup nieruchomości, także to nie jest tak, że to jest bliżej nieokreślona przyszłość, tylko to będzie dosłownie nomen omen tu i teraz. Ponad 150 milionów złotych i to też taka ciekawa historia, podkreślono to na konferencji, że to taka partnerstwo, współpraca z miastem Szczecin. Miasto Szczecin wykłada na tę drogę około 80 milionów złotych z budżetu ponad 154, o ile dobrze pamiętam. Oczywiście rozmawiamy o obwodnicy, czyli droga dwujezdniowa w jedną stronę, czyli po cztery pasy. Jest szczegółowy przebieg. Dodam, że konferencję prasową zorganizowano już za rondem Gierosa, w okolicy tak mniej więcej jak mamy centrum handlowe, tam jest stacja benzynowa, jest taki teren zielony, no to właśnie w tym miejscu, bo tam mniej więcej ta droga będzie się zaczynała. Też mówiono o ulicy Łukasińskiego, jak to wszystko będzie wyglądało. Oczywiście będziemy mieli jeszcze czas, żeby o tym mówić, natomiast no, ważna informacja jest taka, że ta obwodnica Mierzyna, no to się faktycznie dzieje tu i teraz.
1: Andrzej Kutys, tu i teraz. Dziękujemy ci pięknie.
2: Dziękuję.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Ignacy czeka na znak. No to wysyłam taki głosowy, bo patrzę na zegar i czasu, jak i kalendarza. Nie oszukasz, już za chwilę 13, a my mamy dla was porcję najważniejszych wiadomości z Polski i świata. Te skrzętnie przygotowała dla was Miriam Lipińska, która z przyjemnością opowie o nich w Super FM. A ja wracam do was tuż po wiadomościach.
1: Reklama. Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno. Ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
9: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
10: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż

0: to nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
1: I po reklamie.
2: Jest 13:00. Wiadomości Super FM.
3: Atak w opactwie benedyktynek w Jarosławiu. Jedna osoba nie żyje. Nowe zasady pobierania opłaty od turystów coraz bliżej. Berlin wycofuje się z walki o organizację olimpiady.
1: Super FM. Wiadomości.
3: Miriam Lipińska. Atak nożownika w klasztorze sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. Doszło do niego dziś rano. 31-letni obywatel Ukrainy ranił 5 osób, 4 mężczyzn i 1 kobietę. Jeden z rannych, ksiądz, zmarł. Na razie nie wiadomo, jaki był motyw ataku. Śledczy pracują na miejscu, odtwarzają dokładny przebieg tego zdarzenia. Zabezpieczyli nóż, którego napastnik użył do ataku. Kancelaria prezydenta Karola Nawrockiego zapewnia, że zielone światło ze strony amerykańskiego prezydenta co do powstania amerykańskiej bazy w Polsce się nie zmienia. Teraz wszystko w rękach rządu, mówi prezydencki minister Marcin Przydacz.
4: Poza potwierdzeniem tego faktu ze strony prezydenta Donalda Trumpa, no niewiele już więcej na poziomie prezydenckim można wykonać. Tutaj jest teraz zadanie dla ministra obrony narodowej, dla wiceministrów, dla dyrektorów, dla Wojska Polskiego.
3: Marcin Przydacz zapewnił dziennikarzy w Nowym Jorku, że temat stałej bazy amerykańskiej w Polsce pojawił się w rozmowie prezydentów Nawrockiego i Trumpa podczas uroczystej kolacji otwierającej posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Do końca roku punkty schronienia muszą być odpowiednio oznakowane. MSWiA chce, żeby mieszkańcy mogli szybko się ukryć w razie zagrożenia. W sumie chodzi o blisko 85 tysięcy lokalizacji w całej Polsce. Na każdym takim budynku będzie tabliczka z międzynarodowym znakiem obrony cywilnej, niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle. Pod nim zobaczymy zieloną tablicę z białym napisem, gdzie jest schron. Dodatkowo na drzwiach wejściowych i prowadzących do punktów będą naklejki. Ze znakowaniem spieszy się już Lubelszczyzna, mówi wojewoda lubelski Krzysztof Komorski.
5: Nam zależy, aby ten cel, czyli oznaczenie wszystkich tych obiektów do końca roku był wykonany dużo wcześniej. Do końca roku okej, przyjmujemy do wiadomości, my chcemy mieć powiedzmy do tego 15 października już w znacznej części udokumentowane.
3: Punkty są teraz sprawdzane przez strażaków. Samym znakowaniem mają zająć się samorządy i administratorzy budynków. 5 zł, tyle maksymalnie ma wynieść opłata miejscowa za noc za osobę. Senat przyjął dziś bez poprawek ustawę w tej sprawie, a zgodnie z nowymi przepisami do pobierania opłaty w miejscowościach turystycznych nie będzie już potrzebne wykazywanie korzystnych właściwości klimatycznych, czyli powietrza wolnego od smogu. Nadal jednak miejscowość musi mieć walory krajobrazowe i odpowiednią bazę noclegową. 5 zł to stawka maksymalna. O ostatecznej wysokości zdecydują lokalne władze. Teraz przepisy trafią na biurko prezydenta, a nowe prawo ma wejść w życie od stycznia. Berlin zrezygnował ze starań o organizację letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 2040 albo 2044 roku. Miasto ogłosiło decyzję na zaledwie 2 dni przed wyborem niemieckiego kandydata przez Niemiecką Federację Sportu Olimpijskiego, odpowiedniczkę polskiego PKOL-u. Władze Berlina tłumaczą, że rezygnują, bo nie mogły zaoferować tego, czego żądano. Ale notowania niemieckiej stolicy w tym wyścigu i tak nie były wysokie. O wiele większe szanse ma Monachium na południu kraju oraz region Ren-Rura na zachodzie.
1: Super FM. Pogoda.
6: To, co dzisiaj dzieje się na niebie, to tak trochę jak w kalejdoskopie. Rano deszczowo, potem pochmurne przedpołudnie, no i słońce po południu też próbowało się przez te chmury przebijać. Aktualnie 16 w centrum, 15 przy pętli tramwajowej Głębokiej i w Marinie Dąbie. Jutro możliwe przelotne opady deszczu przed południem i także do 16 stopni. Weekend ciepły i słoneczny.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.
6: Póki jesteśmy w pracy, póki nigdzie nie wychodzimy, to śmiało może sobie padać, to nawet dobrze. Ale jak wychodzimy z roboty, zostawiamy ten cały harmider na następny dzień, to niech nad głowami przyświeca nam piękne, jesienne, ciepłe słońce. I tego Wam życzę, Tomek Janicki, cześć, dzień dobry, już za chwilę Nina Manduk-Czyżyk i Klinika Zdrowia. Będzie też Tomek Duda i jego pocztówki z podróży. No są powody, by zostać z Super FM, a na zegarach już po 13:00.
2: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego forum psychoonkologicznego i opieki paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia forumonkologiczne.com.
1: Klinika Zdrowia. Zaprasza Nina Manduk-Czyżyk.
2: Witajcie w Klinice Zdrowia. Rozmawiamy o pierwszym szczecińskim forum psychoonkologicznym i opieki paliatywnej. Rozmawiam z Katarzyną Wojtyniak, psychoonkologiem. Kasiu, choroba nowotworowa dotyczy nie tylko jednej osoby, jednego lekarza. Z Twojego doświadczenia, jak powinien wyglądać dobrze funkcjonujący zespół wokół pacjenta?
3: Taki, który dobrze komunikuje się ze sobą, czyli kiedy jest ten przepływ informacji. Zespół składa się przede wszystkim z lekarza specjalisty, z pielęgniarki, z fizjoterapeuty. Mówię o tym zespole tutaj opieki paliatywnej. Psycholog, opiekun medyczny. Także dobrze jest, kiedy my razem, wspólnie dobrze komunikujemy się ze sobą, mamy ten moment, żeby też wspólnie się spotkać, porozmawiać o pacjencie, porozmawiać też o bliskim, o bliskich tego pacjenta. Naszym wspólnym celem jest przede wszystkim dobro osoby chorej. Dobrze jest też, kiedy czasami wspólnie, na przykład kiedy lekarz musi coś w obszarze medycznym przekazać tej osobie chorej, no to kiedy na przykład towarzyszy mu psychoonkolog też w tym spotkaniu, bo od razu możemy po usłyszeniu na przykład tego, co lekarz powie w obszarze medycznym tej osobie chorej, psychoonkolog może zaopiekować się obszarem emocjonalnym i wtedy to jest właśnie ta interdyscyplinarna opieka.
2: A czy polski system jest przygotowany do takiej kompleksowej opieki? I pytam też w kontekście sytuacji w Szczecinie, na Pomorzu Zachodnim. Gdzie widzisz największe potrzeby i wyzwania?
3: Po to organizuję to forum, ponieważ mocno wierzę, że tutaj spotkamy się w tej różnorodności, w panelach eksperckich, w których zasiądą nie sami lekarze, tylko właśnie lekarz specjalista, dietetyk, psycholog, pielęgniarka i przede wszystkim osoba z doświadczeniem choroby nowotworowej. Bardzo chciałabym, żeby zmieniło się postrzeganie osoby chorej, pacjenta po prostu tutaj nazwę, pacjenta, żeby pacjent był traktowany jako członek zespołu, ponieważ to pacjent też wie najlepiej, gdzie go boli, co czuje i czego potrzebuje, żeby też słuchać przede wszystkim pacjenta i żeby pacjent miał takie poczucie, że to, co mówi, jest też ważne. Czyli ja tutaj widzę, tak jak z mojego doświadczenia zawodowego, że żebyśmy może bardziej wypracowywali ten taki model partnerski przede wszystkim i żebyśmy wspólnie patrzyli na pacjenta jako też na członka naszego zespołu.
2: Jakie widzisz największe potrzeby na ten moment i wyzwania?
3: Tak, tutaj przede wszystkim prehabilitacja. Prehabilitacja, czyli tutaj też wyjaśnię dla słuchających, jest to kompleksowe przygotowanie osoby, tutaj mówimy o onkologii, do długotrwałego czasami leczenia onkologicznego.
2: Łącznie z operacją, z zabiegiem.
3: Tak, bo to też jest przygotowanie do zabiegu.
2: Najczęściej z tym się prehabilitacja kojarzy, prawda?
3: Do przygotowania do zabiegu, ale tutaj właśnie też do tego długotrwałego leczenia też onkologicznego. I tutaj ważne jest to połączenie właśnie lekarza specjalisty, dietetyka, fizjoterapeuty i psychologa, ponieważ to zaopiekowanie w obszarze medycznym, w obszarze zmienienia nawyków na przykład tutaj żywieniowych, tak? To tutaj też jest rola właśnie dietetyka. W obszarze ruchu, to tutaj specjalista, fizjoterapeuta i w obszarze emocjonalnym, bo jest to też sytuacja stresująca, to tutaj opiekuje się psycholog. Więc ja tutaj widzę, chciałabym, żeby prehabilitacja stała się przede wszystkim częścią właśnie tego leczenia a nie tylko takim dodatkiem. No bo też tak zauważam, że jest coraz lepiej i dużo mówimy o tym, jak prehabilitacja jest ważna, ale jeszcze nie widać tego, żeby ona była taką częścią właśnie leczenia, że ona po prostu jest i musi być i żeby to tak funkcjonowało.
2: Słuchacie Kliniki Zdrowia, a w niej Katarzyna Wojtyniak, organizatorka pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej. I do naszej rozmowy wrócimy w kolejnej Klinice Zdrowia. Do usłyszenia.
1: Klinika Zdrowia w Radiu Super FM.
0: Na program zaprasza organizator pierwszego szczecińskiego Forum Psychoonkologicznego i Opieki Paliatywnej oraz sponsor Kliniki Zdrowia, forumonkologiczne.com.

0: Damiano Dawid i Born with a Broken Heart. Do tego mu nikomu nie życzę, aby urodzić się ze złamanym sercem. Turniej Invest in Szczecin Open przeszedł do historii, a tegoroczny turniej był prawdopodobnie ostatnim na kortach w obecnym kształcie, bo obiekt przy Wojska Polskiego przejdzie w ciągu 2 lat gruntowną modernizację, a już w lipcu nasze miasto otrzymało dotacje z Ministerstwa Sportu i Turystyki na rozbudowę kortów. Są powody do radości, no tym bardziej, kiedy zmiany idą na dobre.
1: Reklama. Uwaga, darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28/3.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
5: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
4: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję i

0: bez niej. Najmodniejsze kolekcje światowych marek: Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Niepowtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
1: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę. I po reklamie.
10: Super FM z widokiem na Szczecin.

0: Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.
1: Dzisiaj pocztówka numer 997 w naszym odliczaniu do tysięcznego odcinka, który już przypomnę w przyszłym tygodniu, we wtorek 29 września. A dzisiaj płyniemy za ocean. Spójrzcie na Long Island z góry. Na wschodzie ląd nagle rozdziela się na dwa długie ramiona, jakby wyspa próbowała obejmować Atlantyk. Północna część kończy się w Orient Point, a południowa daleko dalej, gdzieś przy latarni Montauk. I właśnie tam dzisiaj jedziemy. Bez wielkiego miasta na zachodzie, czyli Nowego Jorku. Opuszczamy ten Nowy Jork, bez wieżowców, bez zatłoczonych ulic. Interesuje nas zupełnie inna Long Island. Ta z wydmami, latarniami, zatokami, czy też starymi portami wielorybniczymi. Wyspa ma około 190 km długości. Jej współczesny krajobraz w ogromnej mierze stworzył lodowiec. Około 20 tysięcy lat temu lądolud pozostawił tutaj dwie wielkie moreny. Południową, która ciągnie się dalej gdzieś ku South Fork i właśnie ku Montauk, no i północną, w stronę North Fork. Pomiędzy nimi pozostały piaski, żwiry, takie równiny sandrowe. Long Island jest więc trochę gigantycznym geologicznym śladem wytapiającego się lodu. Ale długo przed pojawieniem się europejskich osadników żyli tutaj rdzenni mieszkańcy. Na wschodzie wyspy do dzisiaj swoją ojczyznę mają Shinnecock, lud należący do świata kultur takich algonkińskich. Ich życie od tysięcy lat związane było właśnie z morzem, z rybołówstwem, ze zbieraniem skorupiaków, rolnictwem, również wielorybnictwem. Zresztą sama nazwa Shinnecock tłumaczona jest jako lud kamienistego brzegu. Później nad wodą pojawiły się zupełnie inne fortuny. Na północnym wybrzeżu powstał Golden Coast, czyli Złote Wybrzeże. Na przełomie XIX-XX wieku najbogatsze amerykańskie rodziny budowały tutaj ogromne rezydencje, otoczone parkami, ogrodami, między innymi Vanderbiltowie, Guggenheimowie, inni przemysłowi potentaci stworzyli tutaj świat jachtów, letnich posiadłości, balów. I właśnie ta atmosfera tej epoki stała się jednym ze źródeł krajobrazu literackiego Wielkiego Gatsby Francisa Scotta Fitzgeralda. No im dalej na wschód, tym Long Island stały się bardziej rolniczo. Na North Fork pomiędzy niewielkimi miasteczkami, farmami, sadami nawet pojawiają się winnice. No dziś działa tam ponad 60 winnic, a łagodny przez otaczające wody klimat sprawił, że wschodni kraniec wyspy stał się jednym z najbardziej rozpoznawalnych regionów winiarskich stanu Nowy Jork. Na południowe wybrzeże ma jeszcze trochę inny świat. Fire Island, wąska barierowa wyspa, długa na dziesiątki kilometrów, z plażami, wydmami, ale także słonymi mokradłami, również nadmorskimi lasami. No szczególnie dobrze tutaj widać, że Long Island wcale nie jest nieruchoma, bo ten wiatr przenosi piasek, sztormy przecinają bariery, no a morze zabiera fragmenty lądu i buduje kolejne. Long Island najlepiej więc zapamiętać właśnie od strony oceanu. Nie jako przedłużenie wielkiej metropolii, ale jako dzieło lodowca otoczone wodą, wyspę latarników, wielorybników, również rdzennych mieszkańców, ale także winnic, rezydencji, no i niekończących się plaż. A Nowy Jork zostawimy sobie na inną okazję. Do usłyszenia, cześć!
0: Pocztówki z podróży w Radiu Super FM. Zaprasza Tomasz Duda.

0: Za moment godzina 14 i czas na obiad. To dobry kierunek, jeśli jeszcze go nie jedliście i burczy wam brzuchu, ale nim zjecie coś smacznego i wartościowego, warto posłuchać jeszcze bardziej wartościowych wiadomości w Super FM. Tuż po nich serwis Tu i Teraz. To dzieje się w naszym mieście, a przed 15 nowości kinowe i nie tylko. O nich opowie dla was Krzysiek Spór. Tomek Janicki, pięknego popołudnia wam życzę. Słyszymy się już jutro w programie Gotowi na Super Weekend. Razem z Zosią Lichotą będziemy dla was po 9:00. Nastroimy was pozytywnie na nadchodzące wolne dni.
1: Reklama. Wyjątkowy dzień twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blu w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
3: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
4: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
5: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
6: I po reklamie.
7: Jest 14:00. Wiadomości Super FM.
8: Nie żyje druga osoba ranna w ataku nożownika w Jarosławiu. Śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków na Mazowszu. Ewakuacja dwóch przejść granicznych podczas kolejnego ataku Rosji na Ukrainę.
6: Super FM. Wiadomości.
8: Miriam Lipińska. Nie żyje druga osoba zaatakowana dziś przez nożownika w opactwie Benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. 31-letni Ukrainiec ranił tam w sumie 5 osób, w tym 3 księży i kobietę. Marcin Starzac.
9: Śmierć jednego z duchownych potwierdziła już prokuratura. Drugi z nich zmarł podczas operacji. Dzisiejszy atak, za którym stał 31-letni obywatel Ukrainy, wstrząsnął miasteczkiem, bo do zdarzenia doszło tuż obok centrum dla uchodźców z Ukrainy, które jest prowadzone przez tutejsze siostry zakonne.
10: Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie.
11: Dopiero dostałem informację od małżonki. Dojechałem i zobaczyłem tą wielką tragedię.
9: Mówili mi pani Janina i pan Roman, którzy uczęszczają do tutejszego kościoła na terenie opactwa. A w tej chwili w ratuszu trwa sztab kryzysowy zwołany przez wojewodę. Napastnik został zatrzymany przez policję i najprawdopodobniej trafi do aresztu.
8: Motyw ataku na razie nie jest znany. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji bazowej Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu, niedaleko Grójca. Ogień pojawił się wczoraj wieczorem, zanim został ugaszony przez strażaków, objął anteny satelitarne i agregat prądotwórczy. Na razie służby i śledczy bardzo oszczędnie informują o ustaleniach co do przyczyn pożaru, mówi Aneta Guść z prokuratury okręgowej.
12: Nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ewentualnie osób, jeżeli takowe, brały udział w tym zdarzeniu.
8: Na miejscu cały czas pracują funkcjonariusze ABW i Centralnego Biura Śledczego Policji, a także policjanci z Grójca i z Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu oraz prokuratorzy. Kolejna ewakuacja przejść granicznych z Ukrainą w związku z rosyjskimi atakami na zachodnią Ukrainę przy granicy z Polską. Premier Donald Tusk poinformował, że ewakuowano dziś przejścia graniczne w Chrubieszowie i Dorohusku. A dziś rano RCB rozesłało alert do mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia, a wojsko prewencyjnie poderwało myśliwce. Kilka godzin później doszło do kolejnego rosyjskiego ataku na Ukrainę, a mieszkańcy znów dostali SMS-owe alerty od RCB. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówił dziś w garnizonie Rzeszów wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną.
13: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
8: Co ważne, przed zestrzeleniem obcych obiektów polscy piloci nie będą musieli wizualnie identyfikować celu. Brak tego wymogu ma ułatwić skuteczną obronę polskiego nieba i usprawnić podejmowanie decyzji w tym zakresie. I na koniec zmieniamy temat. Warszawskie ZOO zbiera żołędzie i orzechy dla swoich podopiecznych. Zebrane żołędzie, orzechy włoskie i laskowe pomogą wzbogacić dietę żubrów, antylop, żyraf oraz małp i ptaków. Zbiórka potrwa do 4 października.

0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.
1: A tu i teraz w Radiu Super FM to nasze studio z widokiem na Szczecin, ale też z widokiem na kalendarz. Cofamy się w czasie do nocy z 18 na 19 września. Jest pociąg relacji Świnoujście - Szczecin Główny, stacja Ładzin, niedaleko Wolina, godzina około 23:30. No i właśnie, w tymże Ładzinie grupa około 30 osób zatrzymuje pociąg regionalny, a następnie sprayem maluje po jednej stronie jego wagonów. Taka sytuacja naprawdę miała miejsce w zeszłym tygodniu. No i dzisiaj poznaliśmy pierwsze szczegóły a propos zatrzymania. 5 z tych kilkunastu osób, które wzięły udział w tej akcji. Przebieg śledztwa opisuje zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, młodszy inspektor Przemysław Kucharski.
2: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Na uwagę również zasługuje fakt, że zebrany materiał pozwala na stwierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład berlińskiego metra. To są bardzo młode osoby, ale pełnoletnie.
1: Bandyci wyrządzili spore szkody, mówił dyrektor szczecińskiego oddziału Polregio Andrzej Hańko.
3: Na dzień dzisiejszy straty oszacowane są na 138 tysięcy. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ po zdjęciu tego, myślę, że to nam zajmie gdzieś tydzień czasu. Jak Państwo widzicie, tu są kamery zamalowane, lusterka, które są specjalnymi urządzeniami włączone. One po wymyciu zostaną zdemontowane i sprawdzimy, czy są dobre. Prawdopodobnie, bo jak do obiektywu dostała się farba, to też będą do likwidacji. Także ta kwota około 140 tysięcy na pewno ulegnie zmianie. Na dzisiaj 138 tysięcy.
1: Na razie, tak jak już usłyszeliśmy, udało się zatrzymać 5 z tych kilkunastu osób, które brały udział w zatrzymaniu pociągu w Ładzinie. Ja tylko na koniec powiem, że grozi im za to nawet do 8 lat więzienia.
0: Tu i teraz. To dzieje się w naszym mieście.

0: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
1: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.

0: Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II 28 przez 3.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
3: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
4: No ja. Właśnie otwieram firmę.
3: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
4: To tak się da?
3: No ba.
5: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Polregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Polregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
11: Super FM zaprasza.
12: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Teatr Polski w Szczecinie przyłączył się do tegorocznej ogólnopolskiej edycji akcji Weekend Seniora z Kulturą, organizowanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 3 i 4 października w ramach tej inicjatywy seniorzy mogą kupić tańsze bilety na spektakle Teatru Polskiego Kora Dziecko Słońca i Pół na Pół. Bilety można również wcześniej zarezerwować, kontaktując się z Biurem Organizacji Widowni lub kasą biletową. Najbliższy piątek przyniesie kolejną odsłonę kultowego projektu Wspólne Brzmienia. Złota Sala Filharmonii Szczecińskiej stanie się świadkiem niezwykłej fuzji. Chór Politechniki Morskiej pod dyrekcją profesor Sylwii Fabiańczyk-Makuch połączy siły z legendą polskiego rocka, zespołem Happy Sad. Największe przeboje grupy zabrzmią w zupełnie nowych, potężnych aranżacjach na głos chóralny i rockowe instrumenty. Wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez 2 dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny.
10: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: Lublinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Na zakończonym niedawno festiwalu w Wenecji jednym z najważniejszych wydarzeń był film dokumentalny zatytułowany NASA. Ten film wzbudził wielkie kontrowersje. Jego twórcy, duet izraelskich twórców, ma spore obawy przed powrotem do swojego kraju. Minister kultury Izraela nalega, aby odebrać im obywatelstwo. Swoich rodaków broni szerokie grono izraelskich twórców. Film budzi emocje. Nie wszyscy przyjmują pojawiające się tam treści bezkrytycznie. Dziś mogę Państwu powiedzieć, że oficjalnie NASA będzie pokazywana w polskich kinach i wydarzy się to jeszcze w tym roku. NASA rozgrywa się nocą, na dachach Tel Awiwu, z dala od oficjalnych komunikatów i kamer. To tam byli i obecni członkowie izraelskich struktur wojskowych opowiadają o systemach, które sami współtworzyli i obsługiwali. Ich świadectwa odsłaniają mechanizmy podejmowania decyzji prowadzących do masowego zabijania palestyńskich cywilów w strefie Gazy. Od procedur i technologii po sposób, w jaki odpowiedzialność za ludzkie życie zostaje rozproszona pomiędzy ludzi, dane i algorytmy. Za filmem stoją Yuval Abraham, filmowiec i dziennikarz śledczy, oraz Rachel Shore, reżyserka i operatorka filmowa. Oboje należą do czworga twórców filmu Nie chcemy innej ziemi, jednego z najgłośniejszych dokumentów ostatnich lat, nagrodzonego w 2025 roku Oscarem dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. NASA wyrasta z ponad 3 lat pracy dziennikarskiej i śledczej. Wiele ustaleń, do których twórcy docierali podczas pracy nad filmem, było publikowanych na bieżąco przez brytyjski Guardian. To wydawnictwo jest również jednym z producentów filmu, co podkreśla jego wyjątkowe połączenie jako kina dokumentalnego z dziennikarstwem śledczym. Producentem wykonawczym filmu jest Jonathan Glazer, nagrodzony Oscarem za Strefę interesów. Obecność Glazera przy NASA tworzy dodatkowy kontekst dla filmu, który podobnie jak Strefa interesów przygląda się mechanizmom przemocy z perspektywy ludzi funkcjonujących wewnątrz systemu, podczas gdy jego ofiary pozostają w dużej mierze poza kadrem. W NASA Abraham i Shore kierują uwagę na ludzi znajdujących się wewnątrz izraelskiego systemu wojskowego i próbują zrozumieć nie tylko konsekwencje wojny, ale również mechanizmy, które umożliwiają jej prowadzenie. Film miał światową premierę w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie zdobył nagrodę specjalną jury. To wstrząsający dokument o wojnie widzianej nie z pola bitwy, lecz z miejsc, w których zapadają decyzje. O technologii, odpowiedzialności i granicach posłuszeństwa. O tym, co dzieje się, kiedy przemoc zostaje zamieniona w procedurę, a decyzje o ludzkim życiu stają się częścią systemu. NASA nie wszystkim się spodoba. Przeciwnicy filmu nie przyjmują prezentowanych tam argumentów, nagranych w ciemnościach wypowiedzi anonimowych izraelskich wojskowych. Z pewnością pokazy filmu w naszym kraju także wywołają spore poruszenie, ale proszę zapamiętać ten tytuł – NASA i potem samemu podjąć decyzję o tym, czy poznać tą historię.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier. Najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama.
1: Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu Radisson Blue w sercu Szczecina.
1: Zadbamy o każdy detal. Od wyśmienitego menu z tortem, dekoracje po najwyższy standard obsługi w naszych salach bankietowych i restauracjach.
2: Nie czekaj na ostatnią chwilę. Już teraz zaplanuj przyjęcie komunijne.
1: Znajdź nas na Facebooku i Instagramie. Zapraszamy do dokonania rezerwacji w Radisson Blue Hotel Szczecin.
2: No i właśnie w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
3: Uwaga! Okularowa rewolucja! Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
4: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease & Drive Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wpadaj do Lidla. To się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowy klucz udarowy 20 V Parkside w zestawie z akumulatorem i ładowarką. Aż 100 zł taniej. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl. To się opłaca.
0: I po reklamie.
2: Jest 15. Wiadomości Super FM.
9: Premier o pożarze stacji Sterlinków na Mazowszu. Policja już wie, kto ułożył betonowe bloczki na torach w Jedlance. Na festiwalu filmowym w Gdyni dziś kolejna premiera. Tym razem to film o znanym muzyku.
0: Super FM. Wiadomości.
9: Miriam Lipińska. Jest komentarz premiera do tajemniczego pożaru naziemnej stacji internetowych terminali Starlink w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Do incydentu doszło wczoraj wieczorem. Donald Tusk podkreślił, że stacja działała w ramach pomocy, jakiej Polska udziela Ukrainie we współpracy z firmą SpaceX, tak aby zapewnić Ukraińcom pewną łączność.
10: No, dziwne zdarzenie polegające na podpaleniu tej infrastruktury. Ja nie lubię definiować bez 100% pewności, co jest sabotażem, a co jest wypadkiem, ale to źle wygląda.
9: W pożarze nikt nie ucierpiał, na miejscu pracują służby. Technicy zabezpieczają ślady. Sprawą zajmują się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Centralne Biuro Śledcze Policji. Już wiadomo, kto stoi za incydentem na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. We wtorek wieczorem dwa pociągi towarowe jadące w przeciwnych kierunkach najechały tam na betonowe bloczki leżące na torach. Policjanci ustalili, że to 12-latek z powiatu łukowskiego zepchnął betonowe elementy z nasypu na tory. Chłopiec przyznał się policjantom do winy. Teraz jego sprawą zajmie się sąd rodzinny. Prokuratura wyjaśnia strzelaninę podczas interwencji policji w okolicach Bolesławca. Sprawa jest w kierunku usiłowania zabójstwa funkcjonariusza. 28-letni policjant jest ranny, według nieoficjalnych informacji w głowę. 33-latek, który oddał strzały, jest już w rękach policji. Mówi Łukasz Dudkowiak z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.
11: Policja Policjanci z Bolesławca realizowali dziś czynności operacyjne w jednej z mniejszych miejscowości na terenie powiatu wobec osoby podejrzewanej o kradzież mienia. W trakcie działań doszło do postrzelenia jednego z policjantów i funkcjonariusze również oddali strzały.
9: Rannego policjanta śmigłowiec zabrał do szpitala. Sezon grzewczy powoli się rozkręca i są już pierwsze tej jesieni podtrucia tlenkiem węgla. Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby, 2 z nich trafiły do szpitala, w tym 86-latka z powiatu Międzychodzkiego, której życie najpewniej uratowała czujka czadu. To pokazuje, że takie urządzenia warto zamontować w swoich mieszkaniach, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
12: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
9: Aby czujki były skuteczne, muszą być regularnie czyszczone i konserwowane. Mocne granie na festiwalu w Gdyni za godzinę w Teatrze Muzycznym, premiera filmu Mniej obcy, inspirowanego życiem lidera zespołu Lady Punk, Jana Borysewicza. Jego muzyka wibrowała we mnie od małego i bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, mówi reżyser Christopher Rus. Choć, jak dodaje, namówienie artysty do tego projektu łatwe nie było.
13: Nie było takie bang, okej, dobra, robimy fajnie, tylko no, Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. I potrzebowało trochę takiego czasu, żeby nam mi zaufać, że szczerze opowiemy tą historię. No i wtedy to nabrało tempa.
9: Jana Borysewicza gra debiutant, też muzyk, Mikołaj Bukrewicz. Film w Gdyni walczy o Złote Lwy, a już od 7 października będzie dostępny na Netflixie.

0: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
1: Czwartek dzisiaj taki trochę jak poniedziałek, no bo niby w kalendarzu za chwilę piątek, ale padało, słońca nie ma, a na domiar złego na szczecińskich ulicach cała masa korków. Pierwszy popołudniowy raport z dróg zaczynamy jednak poza granicami naszego miasta. Mam na myśli węzeł Rzęśnica na S3. W stronę Goleniowa utworzyła się tu już ogromna kolejka, w drugą stronę też jest niewiele lepiej. Uspokoić mogę za to tych, którzy przez węzeł Kijewo próbują dostać się do miasta. Skrzyżowanie Zwierzynieckiej z Niewiedzią przejezdne bez żadnych problemów. Generalnie po prawej stronie Szczecina to na razie stoicie tylko na Pomorskiej, na Goleniowskiej i na Gryfińskiej. Przejeżdżając na lewy brzeg Odry zatrzymacie się też przy basenie górniczym na dojeździe do Estakady Pomorskiej. Alternatywą może być dla was ulica Floriana Krygiera. Tutaj jedynie do ronda Hakena dojeżdżamy nieco wolniejszym tempem. Na południowej z obu stron sznur samochodów, spory ruch także na Pomorzanach. To m.in. Aleja Powstańców Wielkopolskich, Milczańska czy Tama Pomorzańska.

0: Reklama.
1: Ech, pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
2: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
3: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
4: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
5: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 30 września, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
6: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
7: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
6: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flash moby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
8: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
9: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A.

0: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
1: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawy. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się!
2: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
3: Praca się zmienia, technologie się zmieniają. A ty? Postaw na studia podyplomowe na Politechnice Morskiej w Szczecinie i zdobądź wiedzę, którą możesz wykorzystać od razu w pracy. Big data, sztuczna inteligencja, analiza danych i technologie cyfrowe. Morskie elektrownie wiatrowe, do tego nowoczesna energetyka, zarządzanie energią i projekty infrastrukturalne. Rozwijaj się z ekspertami i praktykami branży. Nie czekaj na przyszłość. Przygotuj się na nią na Politechnice Morskiej. Rekrutacja trwa do 30 września.
4: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.

0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: Tym razem w wiadomościach dla kierowców najpierw zaglądamy na Gumieńce. Tutaj kilka minut na pewno zabierze Wam rondo Gierosa. Z obu stron trudno Wam będzie przejechać przez Kusłońcu, Europejską podobnie. Oprócz tego zatrzymać się trzeba na Wrocławskiej i Spiskiej przed krzyżówką z Okulickiego. Na Mierzynie też dzieje się sporo. Dzisiaj podpisano umowę na budowę obwodnicy. O tym posłuchacie w naszym popołudniowym programie. A tymczasem teraz skrzyżowanie Weleckiej z Długą i Topolową stoi. Do swojego przejazdu trzeba doliczyć kilka minut. Po drodze do centrum hamulca używamy na przecięciu 26 kwietnia z Bohaterów Warszawy. Tutaj kolejka z każdej strony, podobnie u zbiegu Narutowicza z Piastów. Dojazd do Placu Szarych Szeregów też może być utrudniony. Mam na myśli Wojska Polskiego czy Wielkopolską, a także Piłsudskiego. Tam mamy też doniesienia o wypadku, więc tym bardziej trzeba uważać. Na koniec jeszcze aktualizacja, choć chyba nie ma czego aktualizować, bo na S3 w kierunku Goleniowa korek wciąż tej samej długości. Solidnie zwalniamy i Gęsiego. Podróżujemy mniej więcej od mostu nad ulicą Trzewską aż do wysokości Klinisk.
0: Na program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Tak patrzę na niebo nad Szczecinem teraz, z naszego studia z widokiem na Szczecin. Tak patrzę teraz w prognozy, jakie mam tutaj przed sobą i się zastanawiam. A ta prognoza pogody dla naszego miasta na najbliższe godziny już za chwilę w Radiu Super FM. No i też oczywiście zapraszam na magazyn Ale To Był Dzień. Zbliża się godzina 16 do 18. Podsumowujemy to, co się w naszym mieście działo i dzieje. Bardzo wiele rzeczy dzisiaj, naprawdę bogato, zresztą od samego rana, także echa naszych chociażby rozmów Radia Super FM. Andrzej Kutys już teraz gorąco Was zapraszam na to, co się będzie działo. Zresztą po 18 też rozmowa u nas poniekąd zapowiedziana. Do wszystkiego dojdziemy. Za chwilę prognoza pogody jeszcze w Radio Super FM.
1: Ale to był dzień. Reklama. 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
2: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
1: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
3: Uwaga! Darmowe porady prawne dla kredytobiorców. Zaprasza Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Tylko we wrześniu, w każdy wtorek od 10 do 18. Przyjdź z umową kredytu i dowiedz się, co możesz zyskać. Analiza umowy kredytu jest bezpłatna. Kancelaria Jagiełło Tobolewski. Jana Pawła II, 28 przez 3.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
5: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
6: Uwaga! Okularowa rewolucja! Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się.
7: Chcesz kupić dom, mieszkanie, działkę, znaleźć dobry kredyt? A może wyposażyć mieszkanie? Odwiedź Targi Nieruchomości i Wyposażenia Wnętrz w hotelu Marriott przy Bramie Portowej. Zapraszamy 3 i 4 października. Wstęp wolny.
8: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
9: Dobra, zdradź sekret.
8: Jaki sekret?
9: No, ten twój patent na zakupy.
8: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
9: Tylko w Modivo?
8: Nie, też we obuwie. CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
9: I co z tym cashbackiem?
8: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
9: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
10: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
11: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
12: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
11: Twoja definicja dobrego snu.
13: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Już dziś w Lidlu. Wszystkie soki Solevita. 1 litr, 2 plus 1 za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy Lavazza. Drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Luksusowa elektromobilność ma nowy adres w Szczecinie. Poznaj Exlantix, nową markę samochodów premium w salonie Cichy Zasada. Przetestuj designerską limuzynę ES oraz majestatycznego SUV-a ET. Zaprojektowane przez studio Pininfarina łączą luksus, technologie oraz osiągi. 480 koni mechanicznych, nawet 600 km zasięgu i szybkie ładowanie. Odwiedź Exlantix, Cichy Zasada. Szczecin, ulica Citroena 1. Podczas nadchodzących dni otwartych od 25 do 26 września i przekonaj się sam, że wybór dealera ma znaczenie.
4: I po reklamie.
5: Jest 16. Wiadomości Super FM.
6: Trwa przesłuchanie nożownika po ataku w opactwie w Jarosławiu. Dywersji dotyczy śledztwo po pożarze stacji Starlinków na Mazowszu. PKP zaczyna świętowanie swojego jubileuszu.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Miriam Lipińska. Prokuratura w Jarosławiu przesłuchuje nożownika, który miał zaatakować nożem w opactwie sióstr benedyktynek w Jarosławiu na Podkarpaciu. To 31-letni obywatel Ukrainy. Według najnowszych informacji jedna osoba nie żyje. Cztery inne, duchowni i osoby świeckie, są ranne. Jedna z nich jest w stanie ciężkim, pozostałe w stanie niezagrażającym życiu. Policja sprawdza motywy Ukraińca, mówi Karolina Gałecka, rzeczniczka MSWiA.
7: Są sprawdzane wszystkie elementy i informacje dotyczące tej osoby, która zaatakowała dzisiaj w klasztorze te pięć osób.
6: Nieoficjalnie wiadomo, że sprawca ataku miał kilka dni temu wjechać do Polski. Wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul przekazała, że do miasta zostaną skierowane dodatkowe siły i środki zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom. Prokuratura rejonowa w Grójcu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru stacji Starlinków w Woli Krobowskiej na Mazowszu. Będzie prowadzone w kierunku działań dywersyjnych. Na miejscu pracują śledczy. Wielu miejscowych aż do dzisiejszego poranka nie miało pojęcia, że w ich miejscowości jest stacja bazowa łączności satelitarnej. Tak jak pani Beata, mieszkanka Woli Krobowskiej, z którą rozmawiał reporter Tomasz Fęska.
8: Mieszkam tu już 45 lat i nawet nie wiedziałam, że takie coś jest. Słyszałam, że tylko coś jedzie w tą stronę. Tak słychać było, że trzy straże.
9: Tutaj jeden z sąsiadów mówił, że była przerwa w dostawie energii i jak wyjrzał przez okno, to właśnie w całej miejscowości światła zgasły.
8: To ja nie wiem.
9: To w jakiś sposób panią, nie wiem, nie zaniepokoiło to, co się dzisiaj dzieje, wczoraj?
8: Ja myślałam, że się, tak jak wczoraj, że gdzieś się pali. Gospodarstwo, coś, ale o takich rzeczach to nie wiedziałam. Dopiero się dzisiaj dowiedziałam o 7 z radia.
6: Stacja zabezpiecza dostęp do internetu m.in. na części terytorium Ukrainy. Donald Tusk komentuje zaproszenie dla Władimira Putina do udziału w grudniowym szczycie państw G20 w USA. Rosyjski prezydent został zaproszony na to spotkanie najbogatszych państw świata przez Donalda Trumpa. Byłbym szczęśliwy, gdyby ta inicjatywa przybliżyła nas do pokoju, ale mam obawę, że będzie raczej ośmielała prezydenta Putina w kolejnych agresywnych działaniach, powiedział polski premier.
10: Mało kto zdaje sobie sprawę, ile Polskę kosztuje także gotówki, pieniędzy, wysiłku, wsparcie Ukrainy w obronie przed agresją. Każda droga do pokoju byłaby w Polsce witana entuzjastycznie. Tylko my w Polsce umiemy rozróżnić pokój od kapitulacji. Kapitulacja Ukrainy wymuszona przez kogokolwiek byłaby wstępem do tragedii innych narodów.
6: Szczyt G20 planowany jest na grudzień. Po raz pierwszy weźmie w nim udział Polska. Nasz kraj będzie reprezentować prezydent Karol Nawrocki. Polskie koleje państwowe mają dokładnie 100 lat. 24 września 1926 roku prezydent Ignacy Mościcki podpisał rozporządzenie o utworzeniu przedsiębiorstwa. PKP właśnie rozpoczęło obchody tego jubileuszu. Wśród zapowiedzianych wydarzeń jest m.in. Dzień z Koleją. To w najbliższą sobotę w Spale. Będzie tam można dojechać m.in. z Łodzi i Warszawy specjalnymi pociągami Intercity Nieśpieszny.
4: Super FM. Pogoda.
11: Wspomniałem, że prognozy mnie nieco zastanawiają, no bo według tego, co tutaj widzę w tym momencie, chociaż cały czas dużo chmur nad Szczecinem się utrzymywać będzie, także na jutro sporo chmur jest zapowiadane. No okej, na jutro możliwe opady zapowiadane. No i tak, temperatury w tej chwili około 16 stopni w Szczecinie, nad ranem 10, a nawet może być mniej odczuwalne. To już ci, którzy wszyscy raniutko chodzą do pracy, coś wiedzą na ten temat, że trzeba się cieplej już ubierać w takie nieco już cieplejsze jesienne kurtki. Na jutro około 15 stopni. Jak wspomniałem, sporo chmur na piątek zapowiadane w Szczecinie i możliwe, na ten moment przynajmniej takie zapowiedzi są, że możliwe w piątek niewielkie opady.
12: Ale to był dzień.
11: A już teraz witam się bardzo serdecznie. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Zapraszam na kolejne wydanie magazynu Ale to był dzień. Wśród tematów, o których będziemy mówili dzisiaj do godziny 18, to między innymi podpisanie umowy na obwodnicę Mierzyna. To się dzieje tu i teraz. Porozmawiamy także o ataku graficiarzy. Ponad 20 osób obsprejowało od góry do dołu jeden z pociągów regionalnych tutaj i właśnie odbył się dzisiaj nadzwyczajny briefing w tej sprawie. Byliśmy tam z mikrofonem Radia Super FM oczywiście. Działo się także u nas od rana. Miała być dwójka gości, dwójka radnych, ale jeden nie zdążył na rozmowę, jeden zdążył. Zresztą tak się wydarzyło, jak słuchaliście rano, to wiecie, że ten, który nie zdążył, od razu Michał zgarnął go do studia, Michał Kaczmarek oczywiście, i przygotował rozmowę tę popołudniową. Jej posłuchacie po godzinie 18. Ja nazywam się Andrzej Kutys, zapraszam naturalnie, także wiadomo, żeby dążyło się z pracy do domu wracało, muzyki dobrej nie zabraknie, a i też do godziny 17 nasze pomoce drogowe już za chwilę, dosłownie za kilkanaście minut sprawdzę, co dzieje się w ulicach naszego miasta, ale najpierw porozmawiamy sobie o obwodnicy Mierzyna, to za kilka minut.
12: Ale to był dzień.
13: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Czas na pierwszy temat w magazynie, ale to był dzień, czyli ruszamy z obwodnicą Szczecina. Znaczy właściwie nie my ruszamy, rusza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Szczecinie. Ta umowa została oficjalnie podpisana z firmą Budimex i no zresztą co ja będę mówił, niech mówią sami zainteresowani. Konkretnie zacznijmy od wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki, oczywiście polityka ze Szczecina.
1: 14 tysięcy pojazdów dziennie przejeżdża tą drogą przez Mierzyn, powodując duże korki i utrudnienia dla mieszkańców. Wkrótce to się zmieni. I to nie jest zapowiedź, to nie jest obietnica, to jest fakt, bo dziś podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Mierzyna. 5-kilometrowej drogi, która ma kluczowe znaczenie dla tego miejsca i połączenia również Szczecina z Zośką, czyli zachodnią obwodnicą Szczecina, która również jest budowana. Z jednej strony będzie to możliwość włączania się do ruchu na Zośkę dla mieszkańców Szczecina, ale z drugiej strony będzie to duże odciążenie mieszkańców Mierzyna.
0: 154 miliony złotych, z czego ponad 80 daje Szczecin, więc nie dziwi oczywiście, że był na miejscu także zastępca prezydenta Szczecina od inwestycji, czyli Michał Przepiera, który zwracał uwagę także, bo byli inni samorządowcy z Polic, z Dobrej, no bo to takie porozumienie kilku samorządów.
2: Dziękuję naszym kolegom samorządowcom, bo jesteśmy na styku, jak tutaj rozmawialiśmy, naszych samorządów na granicy i to też było ważne, szczególnie, że ta inwestycja, że tak powiem, esuje. Przez chwilę jest w Szczecinie, następnie jest w Gminie Dobra, znowu jest w Szczecinie, znowu jest w Gminie Dobra i dochodzi właśnie do wspomnianej Zośki. Zatem również w takich elementach szczegółowych, których na co dzień się nie widzi, ta współpraca była niezwykle istotna.
0: Co się właściwie wydarzy, kiedy to się wydarzy? Posłuchajcie, Łukasz Lędner, czyli dyrektor Szczecińskiego Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.
3: Przekazanie placu budowy nastąpi w ciągu kilkunastu dni i wykonawca od razu rusza z robotami. Nie będzie żadnego projektowania, żadnych projektów wykonawczych. Cała dokumentacja jest przygotowana i startują prace. Oczywiście pytanie będzie, czy ta inwestycja będzie uciążliwa. Dla przejazdu tutaj przez Mierzyn ona idzie całkowicie nowym śladem. Natomiast w okolicach Łukasińskiego, Nasiennej, oczywiście mieszkańcy pewno jakieś trudności będą mieli, ale tutaj z panem prezydentem wspólnie będziemy tak formułować organizację ruchu tymczasowy, żeby te uciążliwości były jak najmniejsze. Natomiast na sam koniec ulica Łukasińskiego i dalej w kierunku Nasiennej i w zachodniego obejścia Szczecina zmieni się w komfortową, dwujezdniową, dwupasową drogę o bardzo dużej przepustowości, na której nie powinno być problemu.
0: Obwodnica Mierzyna, to się dzieje. Oczywiście, jak słyszeliście, będą utrudnienia, więc do tematu będziemy wracać. Natomiast no, w 2029 roku mieszkańcy Mierzyna mają wreszcie mieć spokój od dużego ruchu samochodów.

0: program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.
1: Pomoc drogowa w Radiu Super FM.
2: No to dosłownie, skoro przed chwilą mówiliśmy w podsumowaniu dnia w magazynie, ale to był dzień o planowanej obwodnicy Mierzyna i tym, że ta budowa zacznie się dosłownie już za kilkanaście dni, no to sprawdźmy, co się w tym momencie w tym miejscu dzieje. Skrzyżowanie Długa Topolowa w obie strony, więcej samochodów oczywiście tradycyjnie o tej porze, podobnie nieco dalej, czy też bliżej Śródmieścia, Rondo Gierosa od Europejskiej Dworskiej, wiadomo, tam zawsze są kłopoty. Co ciekawe, jeżeli chodzi o obwodnicę, przykorkowało się troszeczkę na obwodnicy Przedsławia i Warzymic, chociaż wygląda na to, że do Ronda Hakena nieco się to uspokaja, natomiast jakbyście jechali od Floriana Krygiera, to tam jest sporo samochodów w kierunku Śródmieścia, ale także na wyjeździe z naszego miasta. Natomiast wypada też zwrócić uwagę na to, co dzieje się w tym momencie na A6, czy też już dalej za A6, tuż za węzłem Tczewska w kierunku wyjazdu ze Szczecina, tak mniej więcej do węzła Rzęśnica. Jest problem tam, jak informują służby, było nagłe zatrzymanie krążenia u jednego z kierowców, interweniowali ratownicy. Te kłopoty zaczęły się już dosyć dawno temu, bo prawie 2 godziny temu, no ale cały czas widać tam jeszcze wzmożony ruch samochodów i niestety cały czas tam się stoi. Patrząc bliżej Śródmieścia, jadąc z Prawobrzeża, no to estakada pomorska to nie jest to, co było dzisiaj rano, bo dzisiaj rano był całkiem spory problem. Tam długo naprawdę się stało, zresztą jeden z naszych gości porannych tam utknął, o tym jeszcze pewnie będę mówił w tym wydaniu magazynu, ale to był dzień. A jak już wjeżdżamy do Szczecina, to ja bym się zdecydował na trasę zamkową, a nie na Most Długi, bo tam tradycyjnie od Ronda Portowców spora kolejka samochodów. Poza tym Niebuszewo sprawdzamy tak dla porządku, bo wiadomo, że przed Rondem Giedroycia jest w tym momencie sporo samochodów. Bogumińska, także to też już tradycyjnie o tej porze przed skrzyżowaniem Spokoju w kierunku Polic również dużo aut.
0: Program zaprasza sponsor. WAKU, stacja kontroli pojazdów. Chryniewieckiego 1, dawny RIS. Szybki przegląd, fachowa obsługa i uzupełnienie płynu do spryskiwaczy gratis.

0: Niespełna pół godziny zostało do godziny 17 w Radiu Super FM. Zdążymy jeszcze sprawdzić, co dzieje się na ulicach Szczecina. Kolejna pomoc drogowa tak mniej więcej około 16:40 i jeszcze jeden temat. Atak chuliganów, no bo chyba tak to należy określić. No, osprejowali jeden z pociągów regionalnych. Był dzisiaj nadzwyczajny briefing w tej sprawie. Do tego tematu wrócimy jeszcze przed 17.
1: Ale to był dzień. Reklama. Wyjątkowy dzień Twojego dziecka zasługuje na idealną oprawę.
2: Zaplanuj przyjęcie komunijne w nowych wnętrzach hotelu

0: Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.o.
1: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
2: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
1: Balonowy labirynt z nagrodami, muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
3: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
4: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
3: Polecam Michel Moron.
4: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
5: Uwaga, okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
9: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
10: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
11: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
10: Twoja definicja dobrego snu.
12: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
2: I po reklamie.

0: drogowa w Radiu Super FM.
1: No to zacznijmy od kolejnych informacji z A6. Jak mówiłem mniej więcej 20 minut temu, tam cały czas trwała akcja służb po nagłym zatrzymaniu krążenia u jednego z kierowców. To mniej więcej przed węzłem drogowym Rzęśnica i tak informując tych kierowców, którzy tam cały czas jeszcze stoją, powoli ta sytuacja się uspokaja. Jeżeli chodzi o samo Śródmieście Szczecina, no to wspominałem o tym, że na Floriana Krygiera dojazd do ronda Hakena utrudniony i to się niestety nie zmieniło. Cały czas tam jest sporo samochodów. To rondo Gierosa też oczywiście wypada dla porządku wymienić, że to na Gumieńcach się dzieje. Nieźle jest za to na Głębokim od Pilchowa dojazd Zagadłowicza. Tutaj większych kłopotów obecnie nie ma. Patrząc też na północ naszego miasta, na Stalmacha trochę się przykorkowuje. To tradycyjnie o tej porze, o tej godzinie. To podobnie jest równolegle, że tak powiem, na Strzanieckiej. Jeżeli chodzi o Niebuszewo przed rondem Giedroycia, te dojazdy tradycyjnie o tej porze przyblokowane, ale powoli się to zmienia. Na Wojska Polskiego też większy ruch, a tak poza tym widać pewne oznaki uspokojenia w południowym szczycie komunikacyjnym.

0: To był dzień.
1: I tak jak zapowiadałem, czas na kolejny temat w magazynie, ale to był dzień. Ładzin pod Wolinem. Grupa zamaskowanych osób, kilkudziesięciu zamaskowanych osób zatrzymuje hamulcem awaryjnym jeden ze składów pociągów regionalnych i pewnie oni twierdzą, że ozdobili, natomiast no po prostu osprejowali go od góry do dołu i ten atak no nie pozostał bez odpowiedzi służb. Mamy informację, dzisiaj był zwołany specjalny briefing. No i najpierw o stratach mówił dyrektor szczecińskiego działu Polregio Andrzej Hańko.
2: Na dzień dzisiejszy straty oszacowane są na 138 tysięcy. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ po zdjęciu tego, myślę, że to nam zajmie gdzieś tydzień czasu. Jak Państwo widzicie, tu są kamery zamalowane, lusterka, które są no, specjalnymi urządzeniami włączone. One po wymyciu zostaną zdemontowane i sprawdzimy, czy są dobre. Prawdopodobnie, bo jak do obiektywu dostała się farba, to też będą do likwidacji. Także ta kwota około 140 tysięcy na pewno ulegnie zmianie. Na dzisiaj jest 138 tysięcy.
1: Część sprawców tego ataku jest już w rękach policji. Posłuchajcie zastępca komendanta wojewódzkiego policji w Szczecinie, młodszy inspektor Przemysław Kucharski.
3: Jeśli chodzi o osoby zatrzymane, można powiedzieć, że pochodzą z tak zwanych dobrych domów. Są to obywatele polscy. Na uwagę również zasługuje fakt, że zebrany materiał pozwala na stwierdzenie, że ta sama grupa dokonała podobnego czynu w Berlinie, w metrze, gdzie dokonali włamania i również zamalowali skład berlińskiego metra. To są bardzo młode osoby, ale pełnoletnie.
1: Ja właściwie tego nie będę komentował, tak się zastanawiam, o co w tym wszystkim chodzi, na co to komu potrzebne. No ale mówię, ja widocznie się nie znam. Natomiast wiem o tym, że tak, za kilka minut będzie godzina 17, że będą wiadomości w Radiu Super FM, że powiemy tam, że wam także o pogodzie i będzie dalej więcej materiałów w naszym magazynie, ale to był dzień. Czekają m.in. dyskusje na temat Senior Movie, na temat bazy paliw w Podjuchach. Porozmawiamy także o remoncie jednej ze szczecińskich przychodni, także to już po godzinie 17.

0: Już prawie 17 na zegarach, Radio Super FM, magazyn Ale to był dzień, za chwilę wiadomości i wracamy z prognozą pogody.
1: Ale to był dzień. Reklama.
2: Pracujesz w firmie, której nie lubisz, a może potrzebujesz zmiany? Masz umiejętności negocjacyjne i nie boisz się wyzwań? Mamy coś dla Ciebie. Biuro Reklamy Radia Super FM szuka właśnie Ciebie.
3: W związku z dynamicznym rozwojem mamy dla Ciebie pracę na stanowisku doradcy klienta. Wyślij do nas swoje CV na adres praca@super.fm. Szczegóły oferty znajdziesz na naszej stronie super.fm/praca.
4: 15 lat Galerii Kaskada. Tu wszystko gra.
5: Już w tę sobotę wielki finał urodzinowej zabawy.
4: Balonowy labirynt z nagrodami. Muzyczne flashmoby i prezenty za zakupy. Baw się i świętuj w Kaskadzie w tę sobotę.
6: Nauka pływania zaczyna się od poczucia bezpieczeństwa. Dlatego w Aqua Team, Szkole Pływania Fabryki Wody, zajęcia odbywają się w kameralnych grupach na torach z regulowanym dnem, dostosowanym do poziomu uczestników, dbając w pełni o ich komfort. Zapraszamy dzieci od 6 roku życia i dorosłych, zarówno początkujących, jak i doskonalących swoje umiejętności. Cena za semestr to 850 zł. Zapisy już trwają. Szczegóły na fabrykawody.eu. Aqua Team. Naucz się pływać.
7: No i właśnie, w takim hotelu mieszkamy. Spokojny, swobodny, szykowny. Taki w rytmie wolności. Inspirujące przestrzenie i doskonała obsługa. Plaża przede mną, a z każdego pokoju widok na morze. Wrócę tu i zrobię to wszystko jeszcze raz. Vienna House Amber Baltic Międzyzdroje. Niekończąca się eksploracja.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Uwaga! Okularowa rewolucja. Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
11: Każda kobieta marzy o eleganckim mężczyźnie, a każdy elegancki mężczyzna marzy o Bugatti i kobiecie. Zobacz najnowszą kolekcję odzieży Bugatti w najlepszym światowym stylu. Moda Club. Autoryzowany salon z marką Bugatti w Szczecinie. Aleja Wyzwolenia 1 przy Placu Żołnierza. Moda Club. Wyjątkowa moda dla wyjątkowych mężczyzn.
12: Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
13: I po reklamie.
14: Jest 17. Wiadomości Super FM. Premier Donald Tusk o nożowniku z Jarosławia. Wojsko zmienia procedury w sprawie zestrzeliwania wrogich obiektów. Będzie nowa aplikacja ostrzegająca przed zagrożeniami.
13: Super FM. Wiadomości.
14: Miriam Lipińska. Morderca z Jarosławia będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa, podkreślił premier Donald Tusk, dodając, że łączy się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku. Dziś przed południem na terenie opactwa benedyktynek 31-letni Ukrainiec ranił nożem 5 osób, duchownych i świeckich. Jedna z nich zmarła, to ksiądz.
15: Znała pani tego księdza?
16: Tak, oczywiście, to rektor tego ośrodka, wspaniały człowiek. Tutaj każdy mógł przyjść o każdej porze dnia i godziny i zawsze dostał jakiś posiłek, czy dobre słowo, wsparcie. A szczególnie ośrodek, ksiądz rektor go wspierał, jak wybuchła wojna na Ukrainie, prawda? Więc po prostu tutaj ośrodek był wypełniony Ukraińcami, więc on bardzo, bardzo pomagał.
14: Mówi pani Janina, która chodzi do kościoła na terenie opactwa. Jedna z czterech rannych osób jest w stanie ciężkim, życiu trzech pozostałych nic nie zagraża. Polskie wojsko wprowadzi nowe procedury dotyczące zestrzeliwania obiektów, które naruszą naszą przestrzeń powietrzną. Piloci myśliwców nie będą już musieli zbliżać się do podejrzanych maszyn w celu ich identyfikacji wizualnej przed zestrzeleniem. Wystarczy im sygnał z radarów. Zmiany zapowiedział wiceszef MON Cezary Tomczyk. Chwali je były wiceminister obrony Wojciech Skurkiewicz z PiS, choć zaznacza, że zmiany powinny być wprowadzone wcześniej.
17: Nie musi być kontakt wzrokowy, wystarczy kontakt radarowy i wprost wskazanie, że ten obiekt, który naruszył polską przestrzeń powietrzną, zagraża bezpieczeństwu Polski i Polaków. I to jest absolutnie ważna i przełomowa decyzja.
14: Zapowiadane zmiany to odpowiedź na incydenty związane z naruszaniem polskiej przestrzeni powietrznej. MSWiA i Straż Pożarna uruchomią nową aplikację informującą o zagrożeniach. Będzie ostrzegać użytkowników o alertach RCB, wojska czy służb, na przykład o zagrożeniu z powietrza. Jej powiadomień nie da się przegapić, mówi Wiesław Leśniakiewicz, wiceszef MSWiA.
18: Telefon będzie wzbudzony. Po prostu mimo, że będzie nawet i wyciszony, będzie albo światło się włączy, będzie drgał i ewentualnie będzie wysyłał sygnał.
14: Aplikacja ma być gotowa do końca roku. Z kolei od jutra MSWiA ruszy z kolportażem instrukcji reagowania w razie zagrożenia atakiem z powietrza. To uzupełnienie poradnika bezpieczeństwa. Policja złapała 5 graficiarzy, którzy w miniony weekend na przystanku kolejowym Ładzin pod Wolinem pomazali sprayami pociąg. Jak się okazało, zdradziło ich nagranie z kamery, którą uwiecznili swoją akcję i którą zgubili na miejscu. Teraz grozi im do 8 lat więzienia. Z innego nagrania na tej samej kamerze śledczy dowiedzieli się też, że ta sama grupa stoi za podobnym czynem w berlińskim metrze. To na koniec jeszcze o bezcennych fotografiach, które trafiły właśnie do polskich zbiorów. To ponad 1000 nieznanych dotąd zdjęć z czasów II wojny światowej. Przedstawiają Warszawę i inne miasta. Zrobiono je we wrześniu 1939 roku na zlecenie niemieckiego Ministerstwa Propagandy. W 1945 roku całość wpadła w ręce amerykańskich wojsk, a z czasem trafiła do Francji, która przekazała zdjęcia Polsce.
13: Super FM. Pogoda.
0: 16 stopni teraz, w nocy 9-10 stopni na plusie, jutro około 16 stopni. To taki scenariusz, którego można się chyba już spodziewać, taki jesienny, powiedziałbym, scenariusz. Natomiast sporo chmur cały czas nad miastem, możliwe niewielkie opady w Szczecinie.
1: Ale to był dzień.
0: Minęła 17, druga godzina magazynu Ale to był dzień. Po raz kolejny witam serdecznie. Andrzej Kutys przed mikrofonem. Zapraszam. Kolejne tematy, o których wam powiemy, to m.in. bardzo ciekawie zapowiadający się festiwal Senior Movie, remont jednej ze szczecińskich przychodni. Porozmawiamy także o bazie paliw w Podjuchach, kolejnej odsłonie tej dyskusji, bardzo gorącej dyskusji, bo tam, przypomnijmy, przecież mieszkańcy protestują, radni protestują, wszyscy protestują, a no ale dobrze, to nie uprzedzajmy faktów. Ten temat się pojawi. Zapraszam gorąco i po 18 już teraz was też zapraszam. W imieniu Michała Kaczmarka będzie nasza popołudniowa rozmowa Radia Super FM.

0: To był dzień.
1: Teraz w magazynie Ale to był dzień. Wrócimy do tego, co działo się u nas dzisiaj rano. Zaproszonych było dwóch radnych. Jeden dotarł, drugi gdzieś tam utknął w porannych korkach. Zresztą rozmowa z Wojciechem Dorżynkiewiczem z Koalicji Obywatelskiej to po godzinie 18. Wspominałem o tym, już mogę to zdradzić. Zresztą jak słuchaliście nas rano, to wiecie doskonale, jaki był scenariusz tego całego wydarzenia. Natomiast Michał Kaczmarek gościł Krzysztofa Ramionowskiego, czyli szefa klubu opozycyjnego Sprawa i Sprawiedliwości. Dyskusja dotyczyła bazy paliw w Podjuchach. Tam okazało się, że inwestor dostał więcej czasu na to, żeby zalegalizować obecną samowolę budowlaną. I na ten temat oczywiście dyskutowano w naszym studiu.
2: Wszystko idzie w tym kierunku. Niestety, żeby zalegalizować tą patoinwestycję, mieszkańcy nie wyrażają na to zgody i słusznie, bo wiemy przecież o tym już od wielu, wielu miesięcy. My również jako Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości jesteśmy przeciwni tej nielegalnej inwestycji w Podjuchach.
3: Prezydent Szczecina obecny w tym studiu mówił, że nie ma mowy o żadnej legalizacji czegoś, co nie powinno być zalegalizowane, jak i radni Szczecina, w tym radni koalicji w tym studiu, że pan też był obecny podczas
2: oczywiście,
3: tej rozmowy,
2: że tak.
3: Zapewniali, że nie ma woli legalizacji, tylko jest wola rozbiórki.
2: Oczywiście, że tak, dlatego tym bardziej dziwne są ruchy, które tak naprawdę powinny być już zakończone na koniec sierpnia, a raptem okazuje się, że są wydłużone do lutego. No to pokazuje pewną niekonsekwencję w tym, jaki jest przekaz publiczny, a jakie są decyzje już te bardziej, powiedzmy, merytoryczne czy bardziej urzędnicze. I to mnie niepokoi. Ja złożyłem też zapytanie do pana prezydenta o to, na jakim etapie są prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego w Podjuchach. No to dostałem informację, że te prace trwają od 2012 roku i że oczywiście one będą, że ten plan będzie zmieniony, wszystko pięknie. Natomiast sprawa nie jest od wczoraj i tak naprawdę magistrat, pan prezydent Piotr Krzystek powinien zrobić wszystko, żeby zmiana miejscowego planu...
3: Co może zrobić w ramach może zrobić wszystko? Przecież
2: to znaczy,
3: prawo
2: powinien
3: to też
2: zostać
3: jest prawo, więc
2: ale panie redaktorze,
3: panie
2: no to właśnie chcę dokończyć. Panie redaktorze, na tym właśnie polega zrobić wszystko, żeby przygotować miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który wyeliminuje nam bazę paliw. I to powinno być zrobione już na sesji wrześniowej, w mojej ocenie. Oczywiście zaraz ktoś powie, no tak, ale to są procedury, jasne. Kiedy inne rzeczy trzeba robić, to są szybciej robione, a tutaj jakoś tak się ślimaczymy trochę.
3: Niech pan uważa, żeby potem nie było kolejnej rozprawy.
2: Ale może mnie Piotr Krzysek pozwać do sądu, proszę bardzo, jeżeli ma taką potrzebę, żebym ja go nie pozwał, może tak powiem.
1: To był fragment rozmowy Radia Super FM. Oczywiście wszystkie rozmowy w całości znajdziecie na stronie super.fm, w zakładce podcasty. Polecamy gorąco po 18. Kolejna odsłona tego, co się wydarzyło, ale za chwilę zmienimy zupełnie temat i będzie o imprezie, której patronuje Radio Super FM i naprawdę, jak byłem dzisiaj na tej konferencji prasowej, to bardzo fajnie, że będę mógł wam o tym opowiedzieć.

0: Teraz trochę o kulturze, niespodziewanie może odrobinę, porozmawiamy o kulturze. Kolejna edycja, 9, żeby być dokładnym, edycja festiwalu filmowego Senior Movie. Ja byłem na konferencji prasowej w Szczecińskim Urzędzie Miasta. Widziałem na przykład trailery filmów, które będą prezentowane w części konkursowej i powiem wam, że robiło to naprawdę duże wrażenie. Zresztą wyjaśnijmy może, że to jest festiwal dedykowany, można powiedzieć, skierowany głównie do twórców filmowych w wieku powyżej 60 roku życia, ale też twórców w każdym wieku poruszających w swoich filmach szeroko pojętą tematykę międzypokoleniową, czytam w tej broszurze takiej dużej, którą dostałem. Wszystkie szczegóły, wszystkie informacje, cały program, bardzo bogaty program. Ponad 120 filmów nadesłano na festiwal. Z tego musieli wybrać mniej oczywiście w tej części konkursowej, a to nie tylko część konkursowa będzie, także, ale to dobrze, nie uprzedzajmy. Porozmawiajmy najpierw, co się będzie działo. Zresztą opowiadał o tym Jakub Romanowski, tak ogólnie o festiwalu, Jakub Romanowski ze stowarzyszenia Kamera.
1: Jak było widać, jest to no, ogromna różnorodność, ale to, co też warto wspomnieć, to to, że twórcy ci powoli sięgają też po na przykład znanych aktorów, bo między innymi tutaj widzieliśmy Julian Glover, który między innymi na przykład grał w Indianie Jonesie. Czy na przykład mamy też twórców, którzy byli nominowani do Oscara. Albo filmy, jeden z filmów znalazł się na, jeśli dobrze pamiętam, długiej liście do Oscara. Także no, cały czas ten poziom po prostu wzrasta. I powtórzę się z tym, z czym się powtarzam no, praktycznie co edycję, ale to jest prawda, że po prostu to są no, filmy na niesamowitym poziomie i naprawdę w świetnym wykonaniu.
0: Jednym z głównych punktów tego wydarzenia, oprócz części konkursowej, będzie także retrospektywa Jacka Bławuta. Opowiadał Krzysztof Kuźnicki ze Stowarzyszenia Kamera.
2: Ta retrospektywa to też jest o tyle ważna, że to jest też takie spotkanie, bo on po prostu zwyczajnie, wiecie, on na początku nam powiedział nie. No nie, to też jest ważna informacja, bo on po prostu zwyczajnie nie jeździ, nie lubi, nie lubi takich spotkań, on tam czasami się udziela, bo on mieszka w Łodzi, on tam wokół Łodzi tylko jeździ. To, że twórcą jest przeróżnych filmów, jakby ktoś nie pamiętał, to na przykład 10 dekalog Krzysztofa Kieślowskiego to jego autorstwo zdjęć, Dzień Świra to on też jego autorstwo. No te dokumenty jego to wszyscy znamy, takie, przede wszystkim taki cykl był o alkoholizmie kiedyś w telewizji, on tam pokazywał jeden z jego takich filmów, który zabłysnął, to Szczur w koronie, który będziemy pokazywać go u nas w siedzibie. I to jestem, że tak powiem, ten film, każdy dokumentalista zna go prawie na pamięć, więc jakby oglądanie jego jeszcze obcowanie z tym twórcą, to jest dobra. Ale jeszcze jedna ciekawostka, co jest z Jackiem Bławutem, to mało kto wie, on czasami się lubi chwalić. Jest, było trzech operatorów oficjalnych Jana Pawła II. On był jednym z nich.
0: Na konferencji prasowej padło też pytanie, jak długo przygotowuje się taką imprezę jak festiwal filmowy Senior Movie. Odpowiadała Anna Wiśniewska ze Stowarzyszenia Kamera.
3: Organizacja przyszłorocznego festiwalu zaczyna się już dziś, bo już toczą się rozmowy w sprawie kogo zaprosić, bo to jest też dziesięciolecie, więc tak naprawdę piszemy projekty już za chwilę na dotacje. Więc to jest rok, to na pewno jest. Rok intensywnej pracy.
0: 9 edycja festiwalu Senior Movie, Szczecin od 30 września do 4 października. Radio Super FM jest patronem tego wydarzenia, jednym z patronów tego wydarzenia, które będzie się odbywało w Kinie Pionier, w Centrum Kultury Regionu Stararzeźnia, czyli na Szczecińskiej Łasztowni, w Willi Lęca, w Centrum Solidarności Stocznia. Będzie także pokaz filmowy, także zaglądajcie na stronę seniormovie.pl, a w Radio Super FM oczywiście dużo jeszcze o tym będziemy mówić.

0: To niespełna pół godziny, godzina 18 w Radiu Super FM. Po 18 kolejna rozmowa Radio Super FM, którą zaprasza Michał Kaczmarek ze Szczecińskim Radnym Koalicji Obywatelskiej. A zanim to nastąpi, to jeszcze do 18 dwa tematy w magazynie, ale to był dzień.
1: Ale to był dzień. Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
2: Uwaga! Okularowa rewolucja! Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne

0: kreatynę Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Teraz jest ten czas. Czas podejmowania ważnych życiowych decyzji. Co mnie pasjonuje? Która uczelnia spełni moje oczekiwania? Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych prowadzi nabór na wiele ciekawych kierunków. Pedagogika w szerokim zakresie, bezpieczeństwo wewnętrzne, dietetyka, kosmetologia. Uwaga, psychologia w biznesie. Wejdź na www.cb.szczecin.pl i dowiedz się więcej. Lub wpadnij do nas na rozmowę. Chętnie odpowiemy na Twoje pytania. Kolegium Balticum Akademia Nauk Stosowanych. Rekrutacja trwa.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: I po reklamie.
5: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza. Artystyczny salon miasta Szczecin.
6: Super FM zaprasza.
7: Barbara Gądek, zapraszam na informacje o wydarzeniach kulturalnych w Szczecinie. Opera na Zamku w Szczecinie dołącza do ogólnopolskiej akcji Weekend Seniora z Kulturą. W następny weekend, 3 i 4 października, osoby po 60 roku życia obejrzą operę komiczną Così fan tutte Mozarta ze specjalną zniżką. Szczecińska inscenizacja przenosi widzów na słoneczne śródziemnomorskie plaże lat 60. XX wieku. Punktem wyjścia historii jest zakład o kobiecą wierność. Pod komediową warstwą kryje się jednak uniwersalna opowieść o relacjach i ludzkiej naturze, mówi dyrektor i dyrygentka opery na Zamku Agnieszka Nagórka.
8: Wysublimowana, przepiękna muzyka.
7: Mozart, komedia, miłość, zdrada. Tak, to takie troszkę, bardzo współczesne emocje też.
8: Tak, troszkę zastanowimy się nad przewrotnością ludzkiej natury, czy rzeczywiście te kobiety są stałe w uczuciach, ale w takiej rubasznej, delikatnej formie, bo to opera buffo.
7: Wydarzenie odbywa się pod patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Bilety w promocyjnej cenie są do kupienia w kasie opery na Zamku. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w piątek w Ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
5: Program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.

0: tak jak obiecałem, jeszcze dwa tematy. Zacznijmy szybciutko o przychodni rejonowej Przelewni Powstańców Wielkopolskich 66-68. To jest przychodnia na Pomorzanach. Miasto informuje, że przychodzi dużą zmianę. Konkretnie z Urzędu Miasta, z Biura Prasowego informuje Dariusz Sadowski.
1: Ponad 4,5 miliona złotych będzie kosztowała kompleksowa termomodernizacja budynku przychodni rejonowej na Pomorzanach. Zakres prac jest bardzo szeroki, od ocieplenia ścian i stropodachów przez odnowienie elewacji po wymianę okien i drzwi. Przebudowane zostaną także najważniejsze instalacje, a na budynku zamontowana zostanie instalacja fotowoltaiczna. Dzięki temu obiekt zyska lepszą efektywność energetyczną, a jego użytkowanie stanie się bardziej komfortowe i ekonomiczne. Prace mają być prowadzone w taki sposób, aby nie zakłócać funkcjonowania przychodni. Zakończenie inwestycji planowane jest na sierpień przyszłego roku.
0: Tyle o remoncie przychodni na Pomorzanach. Przypomnijmy, Powstańców Wielkopolskich 66-68. Inwestycja za 4,5 miliona, Szczeciński Fundusz Pożyczkowy, to już wszystko wiemy. Także o tej inwestycji oczywiście jeszcze będziemy Wam mówić.

0: jeszcze jeden temat w magazynie, ale to był dzień, skoro za chwilę nasza rozmowa popołudniowa, zawsze wam polecamy te popołudniowe rozmowy. Akurat dzisiaj będzie ze szczecińskim radnym, ale po 18 poruszamy bardzo różne kwestie. I tym razem taki temat Michał Kaczmarek wywołał, zbliża się rok akademicki, a jak rok akademicki to studenci, a jak studenci, no to wynajmują mieszkania, nieruchomości, inne takie rzeczy. I o tym Michał rozmawiał z Katarzyną Kacprzyk i Mirosławem Królem, ekspertami rynku nieruchomości.
1: Część, jak zawsze, studentów będzie szukało na ostatnią chwilę i to też widać. W tej chwili wybór jest nadal dość spory, ponieważ bardziej tutaj w tym roku widzimy, że dużo było kontynuacji, czyli podpisywania umów z poprzedniego bez większych podwyżek czynszów i te mieszkania zostały zabukowane, powiedzmy, na kolejny rok. No i tutaj jakby ten wybór jest dość duży. Natomiast wiadomo, że można było wynegocjować troszeczkę lepsze warunki, czy lepsze miejsca około sierpnia.
2: To mnie trochę pana wypowiedź zaskakuje, bo ja pamiętam takie sezony przed laty, kiedy studenci to w czerwcu pierwsze rezerwacje wykonywali, zaczynali się interesować mieszkaniami na wynajem. Teraz mówicie państwo, że sierpień i wrzesień na ostatnią chwilę, czyli jednak jakaś zmiana na rynku musi następować.
3: Jeśli chodzi o tą zmianę, ona jest widoczna z prostych względów. To są koszty. Na tą chwilę przy decyzji w czerwcowej o wynajmie, jeżeli mieszkanie stoi puste, właściciele często nie chcą, żeby opłaty zaczynały się od października. Wydaje mi się, że to jest wyjątkowy rok, ponieważ studenci nie wyczyścili rynku. Najem naprawdę jest w tym momencie jeszcze do wybrania. Jeśli chodzi o ceny, tutaj jak najbardziej się zgadzam. Ceny pozostały z zeszłego roku, ale coś za coś wzrosły ceny czynszu. O tym musimy pamiętać. Więc to, że nie wzrosła cena za sam najem dla właściciela, nie oznacza, że koszty nie są wyższe względem poprzedniego roku.
0: Studenci szukają mieszkań, a cała rozmowa z Katarzyną Kacprzyk i Mirosławem Królem. Posłuchajcie tego oczywiście w podcastach na stronie super.fm.

0: Cena przed obniżką 23,99. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. A do środy pomidory malinowe 6,99 kilo z Delikartą. Cena przed obniżką 10,99. Limit 3 kilo. W delikatesach Centrum.
1: Uwaga! Okularowa rewolucja! Twój ulubiony optyk Kasia Kordus otwiera nową lokalizację. Już 25 września widzimy się na ulicy Składowej 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą. A na otwarcie i przez pierwszy miesiąc czekają na Was super promocje na szkła Hoya i Essilor, pokaz włoskich marek premium oraz pierwsze w Szczecinie inteligentne oprawki. Do tego bezpłatne badanie wzroku. Nowy adres, nowe możliwości i jeszcze więcej powodów, żeby spojrzeć na świat przez idealnie dobrane okulary. Optyk Kasia Kordus. Widzimy się 25 września. Od teraz znajdziecie nas w dwóch lokalizacjach. Składowa 5, lokal U4, osiedle Hejki nad Odrą oraz Pocztowa 39. Widzimy się?
2: Na dobry dzień i jeszcze lepszy wieczór. Na luzie i na obcasie. Na dobry humor i na jego poprawę. Na piątek i świątek. Na mnie, na ciebie, na nią, na niego. Na wszystkich. Pasuje jak ulał. Odzież z Moda Club.
3: Czy to nie przypadkiem tam, gdzie była kiedyś Moda Polska?
2: Tak, tam, gdzie od zawsze ubierali się mieszkańcy Szczecina. Moda Club nadal stylowo ubiera kobiety i mężczyzn na każdą okazję. I bez niej najmodniejsze kolekcje światowych marek. Gary Weber, Typhoon, Roy Robson, Bugatti. Powtarzalne wzornictwo, niebanalne fasony. Moda Club. Szczecin, Aleja Wyzwolenia 1. Moda Club. Wyjątkowa moda dla ceniących wygląd osób.
4: I po reklamie.
5: Jest 18:00. Wiadomości Super FM.
6: Będą dodatkowe patrole w Jarosławiu. Nożownik jest już w rękach policji. Spór o odstrzał dzików w Warszawie. Protestują obrońcy zwierząt. Bydgoszcz doczeka się nocnej i świątecznej opieki dentystycznej.
4: Super FM. Wiadomości.
6: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Po tragedii w jarosławskim klasztorze w mieście pojawią się dodatkowe patrole. Mają zwiększyć poczucie bezpieczeństwa mieszkańców. Przypomnijmy, 31-letni obywatel Ukrainy zabił księdza i ranił 4 osoby. Został zatrzymany. Przyjechał do Polski minionej nocy z Niemiec. Mieszkańcy nie mogą otrząsnąć się po tragedii. Wielu z nich podkreśla, że trudno uwierzyć w to, co się stało.
7: Szłam na mszę świętą. Właśnie tutaj siedział ksiądz rektor, który został ugodzony przez tego oprawcę, bandytę. Byłam świadkiem, jak już tutaj został wyniesiony.
8: No jakiś szaleniec. Tylko tyle usłyszałam. Nie wiedziałam, co się dzieje. To był totalny chaos. Świadkami były panie w kuchni. Wyciągnął nóż i zaczął tam księdza ranić.
6: Po tragedii w Jarosławiu premier Donald Tusk zapowiedział, że sprawca będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. To 12-letni chłopiec spowodował zagrożenie na torach w Jedlance na Lubelszczyźnie. Nastolatek zepchnął z nasypu na tory betonowe płyty. Najechały na nie potem dwa pociągi towarowe. Lokomotywy szczęśliwie nie wypadły z torów, ale zostały uszkodzone. Na kilka godzin wstrzymano ruch pociągów. Sprawą zajęła się Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a teraz sprawę przejmie sąd rodzinny. Jutro rząd opublikuje instrukcję reagowania na atak z powietrza. Ma być ona dostępna na rządowych stronach internetowych. Trafi też do wszystkich samorządów. Teraz warszawski spór o odstrzał dzików. Obrońcy zwierząt protestują. Nie zgadzają się na decyzję sejmiku województwa. Ten zgodził się na to, by w ciągu 2 lat myśliwi eliminowali dziki bez limitu co do liczby zwierząt. Organizacje prozwierzęce mówią, że to łamanie prawa. Szczegóły Błażej Kulesza.
9: Organizacje chcą zaskarżyć tryb przeprowadzenia konsultacji, bo w nich wypowiedziała się tylko jedna ze stron.
10: W naszej ocenie jest to skandaliczna decyzja.
9: Mówi Izabela Kadłuska, prezeska Fundacji Niech Żyją.
10: Nie pozostaje to czas bez wpływu negatywnego na psychikę człowieka.
9: Przepisy mają wejść w życie w ciągu 2 tygodni od chwili publikacji w dzienniku urzędowym. Czy skarga to powstrzyma?
11: Panie redaktorze, mam nadzieję, że nie.
9: Odpowiada prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.
11: Wszyscy, którzy widzą, co się w Warszawie dzieje, widzą, że reakcja jest potrzebna.
9: Bo przepisy to efekt rosnącej liczby skarg w związku z pojawianiem się dzików w Warszawie.
6: Coraz bliżej powstania nocnej i świątecznej pomocy stomatologicznej w Bydgoszczy. Od wielu lat w mieście brakowało takiej opieki. Powstało właśnie Uniwersyteckie Centrum Stomatologiczne, mówi dyrektorka kujawsko-pomorskiego oddziału NFZ-u Agnieszka Bańkowska.
12: Głęboko wierzę w to, że to będzie miejsce, które będzie zabezpieczało całe dobowe świadczenia dla mieszkańców miasta Bydgoszczy, województwa kujawsko-pomorskiego, ponieważ na dzień dzisiejszy nie mamy takiego zabezpieczenia całodobowej opieki stomatologicznej. Nie było chętnych.
6: Już od października w centrum będą się uczyć studenci Collegium Medicum.
4: Po 18:00 zaprasza Michał Kaczmarek.
13: Popołudniowa rozmowa Radio Super FM w czwartek zaczyna się właśnie teraz. Na poranną rozmowę nie dotarł, co mu wypomnę oczywiście złośliwie, ale dotarł, jest z nami w popołudniowej. Panie Wojciech Dorżynkiewicz, radny Rady Miasta Koalicja Obywatelska.
14: Panie redaktorze, jeżeli ktoś włączył w ostatniej chwili rozmowę poranną, to mógł mnie usłyszeć.
13: Powiedział pan dzień dobry i dzień do widzenia, dobry. Bo wszedł pan naprawdę na ostatnie...
14: I powiedziałem najważniejszą rzecz, panie redaktorze, że mam nadzieję, że baza paliw w podjuchach nie powstanie.
13: I to będzie temat, który będzie dominować w tej naszej rozmowie popołudniowej. I bowiem dobrze, baza paliw w podjuchach nie powstanie, mówicie wy jako radni, mówi Prawo i Sprawiedliwość, mówi prezydent Trzystek, który był tutaj obecny na początku września, ale inspektorat budowlany daje więcej czasu inwestorowi, więc wydaje się, że jeżeli to miałoby być zgodnie z prawem, to wiele wskazuje na to, że chyba będziecie musieli jednak zaakceptować to, że inwestor tą bazę postawił i że ją zalegalizuje, zapłaci karę i pokaże wam o taki gest, który do nas się zaczyna.
14: Panie redaktorze, oczywiście żyjemy w Polsce, w kraju, w którym nic nie jest pewne, nielegalne, czy samowola budowlana w postaci zamku na jeziorze, bodajże w jeziorze Wielkopolskim, też została ostatecznie zalegalizowana. Hotel Gołębieski w Karpaczu też po bojach został zalegalizowany i działa. Niestety takie rzeczy dzieją się w naszym kraju. Jest to słabość naszych przepisów, ale nawet nie tych lokalnych, które my jako radni ustalamy, tylko przepisów ogólnokrajowych. I teraz mamy taką sytuację. Powiatowy inspektor nadzoru budowlanego powinien działać zgodnie z prawem, tak? I traktować normalnie tego przedsiębiorcę, tak jak mu przepisy wskazują. Nie może go inaczej potraktować, ponieważ dla niego to pewnie, dla tego inwestora pewnie to byłby wymyk i argument w sądzie, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego postępował niezgodnie z prawem, dręczył go i tak dalej, i tak dalej. I wtedy mógłby się powoływać na to, że ta baza paliw w końcu powinna zostać zalegalizowana i wybudowana, więc zakładam, że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego działa w tej sprawie zgodnie z prawem, co nam się oczywiście może nie podobać mieszkańcom, radnym, bo nie chcemy, żeby ta baza paliw w podjuchach powstała.
13: Panie radny, zero zarzutów do inspektora. Bardziej chodzi mi o to, że wy jako politycy wypowiadacie się w tym temacie bardzo radykalnie. Baza musi być zburzona. A ja mam takie wrażenie, że inwestor, dokonując tej samowoli budowlanej, naprawdę wiedział, że jest na prawie. I w sumie to, jeżeli się okaże, że on wygra...
14: Moment. Jeżeli ktoś buduje samowolę, robi samowolę budowlaną, to nie jest na prawie.
13: No tak, ale wiedział, że tak naprawdę zapłaci karę, że tak powiem, posypie głowę popiołem, ukłoni się nisko, przeprosi, zapłaci dużą karę i proszę bardzo.
14: Znaczy, ja nie znam inwestora, tak? Ani osobiście, ani w żaden inny sposób nie jestem powiązany z tą spółką, więc ja nie wiem, co on sobie, ani nie znam osób, które...
13: No ale możemy się domyślać, że jeżeli jednak tak? postawił tę samowolę budowlaną, to czegoś się spodziewał.
14: Tak? Nie jestem też wróżką, nie umiem wnikać w umysły ludzi, więc ja nie wiem, co on sobie zakładał, ale załóżmy, że scenariusz pana redaktora jest...
13: Pracuje pan z biznesem, ale spodziewa się pan, że musiała być taka właśnie droga myślenia tego
14: załóżmy,
13: człowieka,
14: że,
13: tej firmy.
14: Ja sądzę po prostu bardziej, że mogło tam tak być, że nie wiedzieli, że wybuchnie taka wielka bomba i że uda im się uzyskać warunki zabudowy przed zgłoszeniami do prokuratury, przed wypłynięciem sprawy na wierzch medialnie. Natomiast, jeżeli chodzi o nasze działania, to okej, inwestor prowadzi swoją politykę. Zainwestował tam pewnie kilkadziesiąt, może kilkaset już milionów złotych. Przeprowadził takie, a nie inne działania, ale naszym celem jest teraz w tym momencie jako Rady Miasta, jako samorządu, jako radnych, także prezydenta, sprawić, żeby jednak takie rzeczy w mieście się nie działy i nie było na takie rzeczy pozwolenia. Ponieważ jeżeli pan redaktor chciałby sobie altankę w ogrodzie postawić nielegalnie, to jestem przekonany, że miałby pan z tym bardzo duże problemy, gdyby ktoś z sąsiadów zgłosił i raczej by nie było zgody na to, żeby taką altankę pan postawił. I tak samo jest w tym przypadku, gdzie ten przypadek jest jeszcze dużo bardziej większy, kontrowersyjny i mieszkańcy jasno się wypowiadają, że nie chcą tej bazy paliw w podjuchach. A my nie powinniśmy zgadzać się na to, żeby ona była zalegalizowana i działamy, tak, wykorzystując wszystkie narzędzia, które mamy, ku temu, żeby ona nie powstała. Tak, oczywiście, tak jak powiedziałem, prawo jest ułomne. Nie możemy niestety jako Rada Miasta uchwalić uchwały na najbliższej sesji Rady Miasta, że nakazujemy prezydentowi miasta rozbiórkę własnoręczną bazy paliw w podjuchach, ani sami tego nie możemy zrobić. Działamy w granicach prawa. Uchwaliliśmy plan ogólny, który wyklucza w tym miejscu możliwość budowy takiej bazy paliw. Będziemy pracować i będziemy uchwalać lada moment, mam nadzieję, miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, który również będzie
13: Pani
14: blokował
13: radne,
14: możliwość
13: pytanie,
14: postawienia
13: już zamykając
14: takiej
13: tą dyskusję,
14: bazy.
13: Moje pytanie bardziej szło w tą stronę i w porannej rozmowie o to też pytałem, bo mieszkańcy szykują się do kolejnego protestu. Czy po prostu nie porobicie sobie z gęb cholew, mówiąc rozbierzemy, mówiąc nasza wola jest taka, że to będzie rozebrane, a potem ostatecznie okaże się, że tak naprawdę można wybudować bazę na 7 silosów,
14: ale
13: czy na 6
14: panie
13: silosów
14: ja to powiedziałem
13: i mieć to zalegalizowane.
14: Naszej rozmowy, tak? W Polsce wszystko niestety może się wydarzyć. Mamy jakieś narzędzia, staramy się je wykorzystać najlepiej, jak to jest możliwe w ramach prawa i nasz kierunek jest taki, żeby ta baza paliw tam nie powstała i będziemy tutaj z mieszkańcami i będziemy tutaj bronić mieszkańców, tak? Jak się ostatecznie okaże, mam nadzieję, że ta baza paliw nie powstanie, ale zakładam, że jest 10% szansy na to, że inwestorowi poprzez różne kruczki i myki prawne uda się niestety ją postawić i zalegalizować, tak? Moim zdaniem to nie będzie oczywiście dobre dla nikogo, ale niestety w Polsce takie rzeczy się zdarzają, a my jako samorząd lokalny, jako ani prezydent, ani radni, nie będziemy mieli na to już wpływ, bo to są, nie wiem, będą jakieś wyroki sądowe.
13: Mi się przypomniała moja taka delikatna prywata w popołudniowej rozmowie, kiedy ja miałem problem ze wspólnotą mieszkaniową, kiedy postawiłem wolierę dla kotów na balkonie. Mm-hmm. I to też zostało zdefiniowane w piśmie wspólnoty jako samowola budowlana. Ale udało się zlegalizować.
14: I wygrał pan.
13: No, kwestia sądowny porozumienia, ale widzi pan. Można powiedzieć, że kocia woliera 3 metry na 3 metry to jest problem, który może być samowolą budowlaną i baza paliw na 7 silosów też może być, tylko no właśnie okaże się, kto w tym momencie jest silniejszy, a kto słabszy.
14: Niestety, przepisy i prawo nie są idealne, ale tak jak mówię, bronimy mieszkańców, robimy wszystko, co w naszej mocy, ale nasze możliwości też są oczywiście ograniczone prawem.
13: Kto jest winny zamieszaniu w strefie płatnego parkowania i czy pan w ogóle w jakiś sposób ten temat kontroluje albo dyskutujecie o nim w Koalicji Obywatelskiej?
14: Rozmawialiśmy,
13: bo jest takie wrażenie, że Koalicja Obywatelska niewywołana do odpowiedzi w temacie strefy płatnego parkowania w ogóle nie zabierała głosu.
14: Znaczy, no teraz pan nie wywołuje do odpowiedzi, a ja bym nie chciał powiedzieć tutaj na antenie słowa pomidor, czy uniknąć odpowiedzi i zmienić panu redaktorowi temat. Natomiast no, sprawa ta jest, dotyka jakiejś części mieszkańców. Z tego, co ja wiem, przekazanie części odpowiedzialności za strefę płatnego parkowania w kontekście wysyłania tych decyzji, czy tych mandatów do zawiadomień o mandatach do mieszkańców, przejęła na siebie pani skarbnik i Wydział Egzekucji. I tam powstał jakiś zator i wysyłano znacznie mniej, tam chyba o połowę mniej, jeżeli dobrze pamiętam, powiadomień, niż powinno się to robić. I z tego powodu niektórzy
13: mieszkańcy
14: nie
13: dostawali informacji. No i nadal setki mieszkańców nie wiedzą do dzisiaj, że mają kary. Czy to jest tak, że tak, wystarczy dotrudnić urzędników, tak jak mówił to dzisiaj radny Romianowski, albo przenieść urzędników do strefy egzekucji
14: Panie redaktorze, ja akurat w ten temat aż tak mocno nie wnikałem. Są za to osoby odpowiedzialne w urzędzie i zakładam, że dotrudnianie urzędników nie jest jedynym rozwiązaniem i może być nawet nie najskuteczniejszym rozwiązaniem. Czasami poprawa mechanizmów i procesów tak pod względem takim linowskim jest dużo skuteczniejsza niż dotrudnianie kolejnych ludzi.
13: Dotrudnić, przenieść, to nie ma znaczenia. Chodzi o to, czy to jest rzeczywiście tak,
14: procesy są ważniejsze,
13: że słabością tak, tego systemu jest to, że tam po prostu biedni pracownicy Wydziału Egzekucji zostali z kobyłą wielką administracyjną pod tytułem kary dodatkowe, czy to jest inny problem?
14: To byśmy musieli sprawdzić oczywiście, tak? Mogę to zrobić na naszą kolejną rozmowę. Ile osób w Niolu się tym zajmowało, ile się tym zajmuje w Urzędzie Miasta, ale czasami no, mamy XXI wiek. Możliwości automatyzacji są ogromne, tak? Więc zakładam, że są możliwości takie, żeby ten proces był bardziej zautomatyzowany i szła odpowiednia ilość tych zawiadomień, tyle ile dziennie się ich nakłada. Natomiast co my zrobiliśmy? My po pierwsze i wstecznie i do przodu wydłużyliśmy okres na zapłatę tego mandatu, zanim wzrośnie jego podwoi się jego wartość do 90 dni, z 7 do 90. To już jest jakieś ułatwienie i to jest dobry kierunek, tak? Mieszkańcy mogą sprawdzić na stronie miasta, czy tam SPP, czy mają mandat do zapłacenia. Jest to prosty mechanizm, wystarczy wpisać numer rejestracyjny, numer telefonu
13: To, że to nie funkcjonowało wcześniej, to musi pan przyznać, że jest jakaś kuriozalna sytuacja, ale to zamykając ten temat, bo też już mam się, czas powoli kończy. Mieszkańcy, którzy zapłacili tą karę w 7 dni, mówią, że to jest dla nich teraz niesprawiedliwe, że teraz miasto daje kolejnym osobom, które po prostu nie dostały wcześniej tych listów 90 dni, a oni musieli w 7 dni zapożyczać się na przykład w chwilówkach, a znam takie przypadki, bo robiłem na ten temat interwencję, mówiłem, że hale, ja musiałem wziąć chwilówkę, żeby zapłacić w 7 dni 6 tysięcy, żeby nie mieć 12. Tak. A teraz miasto mi mówi, że no nie odda mi tych 6.
14: Panie redaktorze, z tego co ja wiem,
13: ani nie umorzy nawet części tej kwoty.
14: Umorzenia i nieumorzenia, tak? Miasto podchodziło do każdego tematu, z tego co ja wiem, personalnie czy osobiście, tak? Weryfikowało, jakie to jest zadłużenie, czy ktoś, nie wiem, celowo tam parkował, czy niecelowo, bo to można zbadać.
13: Tak weryfikowało, że umorzenia nie dostał prawie nikt.
14: Nie, wie pan, to procentowo nie wiem, ale słyszałem, że tych umorzeń było naprawdę sporo. Możemy to oczywiście sprawdzić.
13: Czy z osób, które się do mnie zgłaszały, nikt nie dostał umorzenia, miasta, a wszyscy pisali tak, prośbę o umorzenie.
14: Jeżeli my ostatnio rozmawialiśmy, to słyszałem, że tych umorzeń było sporo. No oczywiście, jeżeli ktoś na cwaniaka codziennie o na przykład 16:45 parkował pod, nie wiem, swoim załóżmy domem i liczył na to, że przez te 15 minut nie dostanie mandatu, no to to już jest cwaniactwo. Jeżeli ktoś parkuje pod znakiem strefa płatnego parkowania każdego dnia i mniej więcej o tych samych godzinach, no to to też jest jakieś cwaniactwo i nie kupuje tego biletu, bo myśli, że mu się po prostu uda. No inne są przypadki, tak jak pan redaktor poruszał je tutaj na antenie, czy na innym, w innych portalach były poruszane, gdzie komuś się skończył abonament roczny i zapomniał go po prostu przedłużyć. I zakładam, że takie wtedy urząd podchodził do tego w inny sposób i takie sprawy
13: nie,
14: powinny
13: nie podchodził
14: być
13: do tego w inny sposób.
14: Ja mam inne informacje.
13: Ja mam inne informacje, ale to musimy je sobie poweryfikować poza anteną. Ostatnie, bardzo szybkie pytanie, 20 sekund dosłownie. Jak tam plotki w klubie radnych Rady Miasta? Ilu radnych się do Sejmu wybiera?
14: A ja na plotkach nie bazuję, panie redaktorze. Ja zajmuję się codzienną pracą radnego, tak żeby prawo
13: rosło. Sam się pan uśmiechnął, jak pan to powiedział, więc
14: ja gwarantuję państwu, mieszkańcom i moim kolegom.
13: Radny składa dłoń w modlitwę i mówi teraz gwarantuję. Nie, moje pytanie było inne.
14: No to ja odpowiadam, panie redaktorze, odpowiadam na to pytanie. Ja mieszkańcom Prawobrzeża, mieszkańcom Szczecina i moim kolegom partyjnym również gwarantuję, że do Sejmu się nie wybieram. Będę do 2029 roku radnym Rady Miasta Szczecin. Praca w Sejmie mnie nie interesuje. Interesuje mnie tylko praca na rzecz Szczecinia.
13: Ale ja pytałem też o to, czy ma pan informację, czy inni się wybierają. Ale ja to słyszałem, że buławę w plecaku to coraz więcej radnych.
14: Nikt nie powiedział, że tak, ja startuję w przyszłym roku w wyborach do Sejmu. Musi pan zaprosić moje koleżanki i kolegów, czy pobiegać za nimi z mikrofonem na sesji, czy na komisjach. Jest ich wtedy więcej, łatwiej można ten proces zrobić i wtedy może pan
13: się zapytać. Jak pan sobie to wyobraża, że ja krzyknę, powiem halo, kto znaczy, startuje do Sejmu? Powiedzą, ja startuję,
14: Oczywiście kilka osób może chciałoby startować, natomiast w tym haczyk tkwi wszystkim, że lista jest ograniczona, a na niej będą 24 nazwiska. Zakładam, że będą na tej liście wszyscy obecni posłowie. To już jest jakieś ograniczenie. Dalej, na lista pod względem politycznym jest pewną układanką i muszą tam być osoby z każdego miejsca w naszym regionie, z każdego miasta powiatowego, różnych gmin i tak dalej, po to, żebyśmy w całym regionie dostali głosy. Radny Szczecina Wojciech Dorżynkiewicz może jest osobą znaną na Prawobrzeżu i w jakiejś części Szczecina, ale gwarantuję panu, że w Myśli Bożu jestem osobą anonimową, a w Myśli Bożu też trzeba zdobyć głosy, bo tylko dzięki temu wygramy te wybory.
13: Wojciech Dorżynkiewicz, radny Koalicji Obywatelskiej, dziękuję w popołudniowej bardzo. Rozmowie Radio Super FM. Bardzo dziękuję. Ja się służę z wami po 22 w podsumowaniu dnia.
15: I to już naprawdę wszystko w magazynie Lecz to był dzień. Andrzej Kutys, bardzo serdecznie dziękuję, kłaniam się i do usłyszenia jutro od samiusieńkiego rana, no ale naturalnie zostawiam was ze świetną, no ale naturalnie zostawiam was ze świetną muzyką, tak idealnie na wieczór z radiem Super FM, z widokiem na Szczecin. A

0: Reklama. Mercedes-Benz. Bliżej niż myślisz. Myślisz, że Mercedes to odległe marzenie? Sprawdź nowe warunki finansowania Lease and Drive w Mercedes-Benz Mojsiuk. Mercedes GLB już od 1089 zł netto miesięcznie. Klasa E od 1629 zł netto miesięcznie. Samochody z rocznika 2026 dostępne od ręki. Mercedes-Benz Mojsiuk. Szczecin, ulica Pomorska 88. Mercedes-Benz Mojsiuk. Czas na Mercedesa? Może właśnie teraz.
1: I po reklamie. Super FM Sport.
2: Przemysław Pozowski, zapraszam na wiadomości sportowe. Nasi piłkarze mają właśnie ostatni trening na Stadionie Narodowym przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną w Lidze Narodów. To jedna z najbardziej wyrównanych grup. Każda drużyna ma różne cele, ale wszyscy trenerzy mówią, że chcą wygrać, powiedział z kolei przed jego rozpoczęciem selekcjoner piłkarskiej reprezentacji Polski, Jan Urban. Mecz z Bośnią jutro o 20:45. Biało-czerwoni w grupie zmierzą się

0: debiutuje na ławce trenerskiej Holendrów. A tak o całej sprawie mówi golkiper Niemców. To będzie coś wyjątkowego, nikogo nie oszukam. Dla mnie Xavi jest ważną osobą w moim życiu. Jesteśmy dobrymi przyjaciółmi, potem był też moim trenerem. Trzeba jednak rozróżniać jedno od drugiego. Na boisku sentymentów nie będzie, bo po nieudanych mistrzostwach świata zarówno Holendrom, jak i Niemcom bardzo zależy na zwycięstwie.
1: A mówił o tym Błażej Kulesza. Dwa dni przed wyborem niemieckiego kandydata do organizacji letnich Igrzysk Olimpijskich w 2036, 40 albo 44 roku z ubiegania się o to miano oficjalnie zrezygnował Berlin, poinformowały władze stolicy. Nie mogliśmy zaoferować tego, czego od nas żądano, mianowicie stabilności politycznej, powiedział miejski komisarz olimpijski.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Reklama.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka z o.o.
2: Do szkoły, na uczelnię, do pracy, na spotkanie, zakupy albo weekendową wyprawę. Od 25 lat Poleregio łączy ludzi z miejscami, które są dla nich ważne. W małych miejscowościach i dużych miastach. Poleregio. Już 25 lat jesteśmy blisko Twoich codziennych spraw.
0: I po reklamie.
3: Jest 19. Wiadomości Super FM.
4: Piloci myśliwców mają mieć mniej ograniczeń w patrolowaniu nieba. Policja walczy z pędzącymi hulajnogami, były wzmożone kontrole. Powstał film na podstawie życiorysu Jana Borysewicza z Lady Punk. Dziś debiutuje na festiwalu w Gdyni.
0: Super FM. Wiadomości.
4: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ministerstwo Obrony zapowiada możliwość zestrzeliwania wszystkich obiektów, które naruszą polską przestrzeń powietrzną. Każdy, kto będzie zagrażał bezpieczeństwu państwa polskiego, musi się liczyć z jasną odpowiedzią, mówi minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Nasi żołnierze są gotowi do użycia sprzętu, którym dysponują, ochrony polskiego nieba, odpalenia odpowiednich pocisków.
4: Piloci myśliwców będą mogli szybciej podjąć decyzję o zestrzeleniu obiektu na podstawie radaru. Nie będą musieli już identyfikować go na własne oczy. Z badań wynika, że blisko 80% Polaków na pytanie o zachowanie w sytuacjach kryzysowych odpowiada, że jakoś to będzie. Stąd na Podlasiu narodziła się kampania społeczna. Jej bohaterką jest babcia Kryzysia, mówi wojewoda podlaski Jacek Brzozowski.
6: Dlaczego babcia? Bo wydaje mi się, że każdemu z nas babcia kojarzy się ze wszystkim, co najlepsze. Ze sprawczością, czułością, miłością, opiekuńczością, dbałością o siebie, swoich najbliższych.
4: W postać babci Kryzysi wcieliła się pani Anna Trochimczuk z koła gospodyń wiejskich ze Słuczanki.
7: U mnie w domu jest przygotowane wszystko. Woda, latarka, świeczki, powerbanki, radio, przede wszystkim radio, bo ono najwięcej przekazuje ludziom.
4: Przypominamy też o poradniku bezpieczeństwa, który został wysłany do każdego domu i który w razie czego dostępny jest także w internecie na stronie gov.pl. Pozostałe informacje to jeden z pierwszych publicznie ogłoszonych przypadków, gdy sztuczna inteligencja włamała się do rządowego systemu. Doszło do tego w Australii. Sprawcą jest tak zwany agent OpenAI, mówi premier Australii Anthony Albanese.
8: Rozmawiałem z prezesem OpenAI, samym Altmanem, aby wyrazić głębokie zaniepokojenie tym incydentem i rozczarowanie, że tak długo zajęło poinformowanie o nim.
4: Komputer włamał się do rządowego systemu w czerwcu, a władze dowiedziały się o tym dopiero teraz. Władze Lublina chcą zrobić porządek z elektrycznymi hulajnogami. Chodzi o maszyny pędzące z prędkością samochodów kilkadziesiąt kilometrów na godzinę, które zagrażają innym uczestnikom ruchu, szczególnie pieszym. Dlatego policjanci przeprowadzili wzmożone kontrole.
9: Ujawniliśmy 8 użytkowników jednośladów pod wpływem alkoholu. Policjanci ujawnili także blisko 200 wykroczeń, w tym 63 popełnione przez użytkowników hulajnóg elektrycznych.
4: Mówi rzecznik lubelskiej policji Kamil Gołębiowski. Funkcjonariusze skontrolowali prawie 500 osób. Muzyczny akcent na festiwalu filmowym w Gdyni. Dziś premiera filmu Mniej Obcy to opowieść inspirowana życiorysem Jana Borysewicza, lidera zespołu Lady Punk. Bardzo chciałem opowiedzieć tę historię, choć nie było łatwo, mówi reżyser Christopher Rus.
10: Janek potrzebuje trochę czasu, żeby zaufać komuś. On już parę lat jest w branży muzycznej, gdzie różne rzeczy się dzieją i obiecują ludzie to i tamto. Potrzebowało trochę takiego czasu, żeby zaufać, że szczerze opowiemy tę historię.
4: W roli Jana Borysewicza wystąpił kinowy debiutant Mikołaj Bukrewicz, także muzyk. Mniej Obcy rywalizuje w konkursie głównym o Złote Lwy.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.
11: Super FM.

0: Reklama. Jak pojawiają się nowe potrzeby, to Allegro Pay. Kup teraz i płać do 30 dni później. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać

0: Z kolei Majchrzak w turnieju tej samej rangi w Hangzhou pokonał Włocha Mattie Bellucciego 6-3, 6-4.
1: Zagrałem dzisiaj bardzo dobre spotkanie. Od początku dobrze serwowałem, no i chcąc nie chcąc serwis zawsze ustawia grę i tworzy komfort na korcie, więc miałem dużo tego komfortu.
0: Majchrzak o trzecią rundę zagra z Chińczykiem Yuncha Okete-Bu, a Hurkacz z Amerykaninem Michaelem Damem. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed swoim pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym, gdzie jutro w ramach Ligi Narodów zagrają z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
2: Jutro na boisku będzie dużo odpowiedzi. No wiadomo, Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry, ale koniec końców zobaczymy jutro. Ja wierzę po prostu, że jutro wygramy i pokażemy, że to my jesteśmy tą lepszą drużyną.
0: Mecz Polska, Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45. Klaudia Zwolińska, Dominika Brzeska i Hanna Danek były czwarte w rywalizacji drużynowej K1 Mistrzostw Europy w kajakarstwie górskim we włoskiej Iwrei. Polkom do podium zabrakło niecałe 3 sekundy. Zwyciężyły Słowaczki. Z kolei męskie drużyny biało-czerwonych K1 i C1 zajęły odpowiednio 7 i 8 lokatę. W obu konkurencjach wygrali Francuzi. Japoński pływak Shin Ohashi podczas Igrzysk Azjatyckich w Nagoi ustanowił rekord świata na 200 metrów stylem klasycznym. 17-latek pokonał ten dystans w 2 minuty 4 sekundy i 83 setne i poprawił wynik Chińczyka Haiyanga Kina z Mistrzostw Świata w Fukuoce w 2023 roku.
3: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Wiadomości Super FM.
1: Łatwiej znajdziemy miejsce schronienia, pojawią się specjalne znaki. Łatwiejszy ma być też dostęp do lekarzy, powstaną powiatowe centra zdrowia. Piłkarze trenowali przed jutrzejszym meczem z Bośnią i Hercegowiną. Zaczyna się Liga Narodów.
2: Super FM. Wiadomości.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znaki z niebieskim trójkątem na pomarańczowym tle pojawią się w całej Polsce. Będą informować o miejscach doraźnego schronienia. Wszystkie takie miejsca można już teraz znaleźć w aplikacji Gdzie się ukryć, mówi rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka.
3: Chcemy, aby wszystkie takie miejsca w terenie były właśnie oznakowane w sytuacji, kiedy nie mamy możliwości wejścia na aplikację, aby dana osoba mogła szybko po takim oznakowaniu międzynarodowym znaleźć punkt schronienia, jeżeli będzie taka potrzeba.
1: Do końca roku oznakowanych będzie 85 tysięcy miejsc schronienia. Ceny paliw na stacjach w Polsce nadal rosną, właściciele wielu stacji nawet obniżają swoje zyski, by tylko nie przekroczyć kolejnej bariery. I tak diesel najczęściej kosztuje 8,99, a benzyna 7,99. Cel jest jeden.
4: Utrzymać ceny jeszcze blisko tego poziomu, mamy do czynienia na tym etapie z rezygnacją marży detalicznej przez właścicieli stacji.
1: Mówi analityk rynku paliw Urszula Cieślak. Zdaniem ekspertów nie ma ryzyka, że diesel dobije do 10 zł, ale wszystko zależy od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Chorwacja zgadza się na ekstradycję do Niemiec Ukraińca Wołodymyra Żurawlowa. Niemcy ścigają go w sprawie wysadzenia rurociągów Nord Stream i Nord Stream 2. W ubiegłym roku sąd w Warszawie odmówił wydania Żurawlowa Niemcom i uwolnił go. W Polsce bronił go mecenas Tymoteusz Paprocki.
5: Orzeczenie polskie było wykonalne tylko i wyłącznie w Polsce, stąd opuszczenie przez Wołodymyra Żurawlowa Polski niosło za sobą ryzyko, że w innym kraju europejskim przepisy te będą rozumiane inaczej. I tak właśnie dzisiaj stało się w Sądzie Okręgowym w Puli.
1: Wołodymyr Żurawlow ogłosił głodówkę. 500 000 Polaków ma zyskać łatwiejszy dostęp do pomocy medycznej w nagłych przypadkach, tak twierdzi Ministerstwo Zdrowia. Uruchamia powiatowe centra zdrowia w miejscach oddalonych o ponad 30 km od SOR-u lub izby przyjęć. Placówki będą wykonywać podstawowe zabiegi i badania, zapewniać krótkotrwałą obserwację pacjentów. Nowe przepisy obejmą 35 powiatów i wejdą w życie za miesiąc. To jeden z najbardziej uczęszczanych dworców kolejowych w Polsce. Krakowski Dworzec Główny czeka gruntowna przebudowa. To konieczne, bo przepustowość tego węzła powoli przestaje być wystarczająca, mówi Piotr Hamarnik z PKP PLK.
6: Liczby mówią same za siebie. Kraków Główny jako pojedyncza stacja jest najpopularniejszą stacją w kraju. Mamy rocznie ponad 30 milionów podróżnych.
1: Docelowo, by zwiększyć przepustowość, perony na stacji będą podzielone, tak by mogły na nich stawać pociągi odjeżdżające w dwóch różnych kierunkach. Powstanie łącznica na Żabińcu i dodatkowe tory na trasie do Miechowa. Piłkarze reprezentacji Polski skończyli już ostatni trening przed pierwszym jesiennym meczem. Trenowali na Stadionie Narodowym. Jutro w ramach Ligi Narodów zagrają tu z Bośnią i Hercegowiną, mówi wahadłowy Przemysław Frankowski.
7: Bośnia to też jest drużyna charakterna, potrafi grać w piłkę, mają niezłe stałe fragmenty gry.
1: Mecz Polska-Bośnia i Hercegowina jutro o 20:45.
0: Dobry wieczór. Tu

0: Spór w kinie i Radiu Super FM. Zaprasza Krzysztof Spór.
1: Na zakończonym niedawno festiwalu w Wenecji jednym z najważniejszych wydarzeń był film dokumentalny zatytułowany NASA. Ten film wzbudził wielkie kontrowersje. Jego twórcy, duet izraelskich twórców, ma spore obawy przed powrotem do swojego kraju. Minister kultury Izraela nalega, aby odebrać im obywatelstwo. Swoich rodaków broni szerokie grono izraelskich twórców. Film budzi emocje. Nie wszyscy przyjmują pojawiające się tam treści bezkrytycznie. Dziś mogę Państwu powiedzieć, że oficjalnie NASA będzie pokazywana w polskich kinach i wydarzy się to jeszcze w tym roku. NASA rozgrywa się nocą, na dachach Tel Awiwu, z dala od oficjalnych komunikatów i kamer. To tam byli i obecni członkowie izraelskich struktur wojskowych opowiadają o systemach, które sami współtworzyli i obsługiwali. Ich świadectwa odsłaniają mechanizmy podejmowania decyzji prowadzących do masowego zabijania palestyńskich cywilów w strefie Gazy. Od procedur i technologii po sposób, w jaki odpowiedzialność za ludzkie życie zostaje rozproszona pomiędzy ludzi, dane i algorytmy. Za filmem stoją Yuval Abraham, filmowiec i dziennikarz śledczy, oraz Rachel Shore, reżyserka i operatorka filmowa. Oboje należą do czworga twórców filmu Nie chcemy innej ziemi, jednego z najgłośniejszych dokumentów ostatnich lat, nagrodzonego w 2025 roku Oscarem dla najlepszego pełnometrażowego filmu dokumentalnego. NASA wyrasta z ponad 3 lat pracy dziennikarskiej i śledczej. Wiele ustaleń, do których twórcy docierali podczas pracy nad filmem, było publikowanych na bieżąco przez brytyjski Guardian. To wydawnictwo jest również jednym z producentów filmu, co podkreśla jego wyjątkowe połączenie jako kina dokumentalnego z dziennikarstwem śledczym. Producentem wykonawczym filmu jest Jonathan Glazer, nagrodzony Oscarem za Strefę interesów. Obecność Glazera przy NASA tworzy dodatkowy kontekst dla filmu, który podobnie jak Strefa interesów przygląda się mechanizmom przemocy z perspektywy ludzi funkcjonujących wewnątrz systemu, podczas gdy jego ofiary pozostają w dużej mierze poza kadrem. W NASA Abraham i Shore kierują uwagę na ludzi znajdujących się wewnątrz izraelskiego systemu wojskowego i próbują zrozumieć nie tylko konsekwencje wojny, ale również mechanizmy, które umożliwiają jej prowadzenie. Film miał światową premierę w konkursie głównym Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Wenecji, gdzie zdobył nagrodę specjalną jury. To wstrząsający dokument o wojnie widzianej nie z pola bitwy, lecz z miejsc, w których zapadają decyzje. O technologii, odpowiedzialności i granicach posłuszeństwa. O tym, co dzieje się, kiedy przemoc zostaje zamieniona w procedurę, a decyzje o ludzkim życiu stają się częścią systemu. NASA nie wszystkim się spodoba. Przeciwnicy filmu nie przyjmują prezentowanych tam argumentów, nagranych w ciemnościach wypowiedzi anonimowych izraelskich wojskowych. Z pewnością pokazy filmu w naszym kraju także wywołają spore poruszenie, ale proszę zapamiętać ten tytuł – NASA i potem samemu podjąć decyzję o tym, czy poznać tą historię.
0: Spór w kinie i Radiu Super FM.
2: Na program zaprasza sponsor Kino Pionier, najstarsze kino w Polsce.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.

0: Janerka. Po ponad 40 latach obecności na scenie kompozytor, basista i autor nieśmiertelnych tekstów rusza w ostatnie tournée, podsumowujące jedną z najbardziej oryginalnych karier w historii polskiej muzyki. W programie koncertu znajdzie się pełen przekrój jego twórczości od kultowych utworów formacji Klaus Mittwoch po solowe przeboje, na czele z takimi kompozycjami jak Jezu, jak się cieszę, Konstytucję czy Rower. W piątek będzie wyjątkowa i ostatnia okazja, by usłyszeć te utwory na żywo. Wracają największe targi nieruchomości w regionie. Przez dwa dni będzie można porównywać oferty mieszkań, dopytywać o szczegóły, negocjować ceny, inspirować się nowymi trendami w wyposażeniu wnętrz i słuchać porad ekspertów. 45. targi nieruchomości i wyposażenia wnętrz będą 3 i 4 października w hotelu Marriott. Wstęp bezpłatny. I jeszcze propozycja dla tych, którzy lubią nie tylko kulturę, ale też spotkania z ludźmi i dobre pomysły. Sieciowanie na trawie. Drugie spotkanie osób działających społecznie w Szczecinie będzie w piątek. W ogrodzie Inku przy Alei Wojska Polskiego. Od 17 będzie okazja do rozmów, wymiany doświadczeń i poznawania ludzi związanych z organizacjami pozarządowymi. Bez formalnych prezentacji, za to z ogniskiem, kreatywnymi działaniami, sztuką i muzyką. Będzie też wernisaż Magdaleny Jakubowskiej Ja tylko maluję, a potem koncert. Więcej informacji o tym wydarzeniu znajdziecie na stronie Radia Super FM.
1: Na program zaprasza sponsor Villa Lenza, artystyczny salon miasta Szczecin.
2: Dobry wieczór, tu Super FM.

0: Kenorama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: I po reklamie.
2: Jest 21. Wiadomości Super FM.
3: Wołodymyr Zełenski potępił zbrodnię Ukraińca w Jarosławiu. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą. Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli.
0: Super FM. Wiadomości.
3: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski potępił atak, którego dopuścił się obywatel Ukrainy w Jarosławiu. Nazwał to wstrząsającą zbrodnią. Oświadczył, że sprawca powinien ponieść pełną odpowiedzialność, a okoliczności muszą zostać szybko wyjaśnione. Złożył też kondolencje bliskim zabitego księdza i życzenia powrotu do zdrowia rannym. Przypomnijmy, do ataku doszło dziś na Podkarpaciu, na terenie opactwa w Jarosławiu. Prokuratura prowadzi oględziny na miejscu dzisiejszego ataku nożownika. Napastnik jest obecnie badany na obecność środków odurzających, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Jarosławiu.
4: Został poddany badaniu alkomatem i pobrano mu krew do dalszych badań. Te wyniki z badania alkomatem, czyli na zawartość alkoholu, były z wynikiem negatywnym 0,0. I o tym Państwa informowałam. A cały czas czekamy na wyniki z badania krwi.
3: Jak ustaliła prokuratura, nożownik wjechał do Polski z Niemiec dziś w nocy. Rośnie liczba par jednopłciowych, które decydują się na ślub za granicą, a potem na transkrypcję aktu małżeństwa w polskich urzędach stanu cywilnego. Po zmianie rozporządzenia mamy już prawie 300 transkrypcji, choć pojawiają się też problemy. Szczegóły Anna Gmiterek-Zabłocka.
5: Przed miesiącem weszło w życie rozporządzenie, które umożliwia transkrypcję w rejestrach stanu cywilnego, czyli mówiąc wprost w systemach komputerowych urzędów stanu cywilnego. Tak, by mogły być wpisane dwie żony albo dwóch mężów, choć wciąż nie wszyscy się stosują, mówi Miko Czerwiński z kampanii przeciw homofobii.
6: Widzimy, że niektóre samorządy tutaj bardzo jasno deklarują swój opór. Dalej będą kontestować ze względów politycznych i ze względów homofobicznych.
5: Pary jednopłciowe już mają prawo do ubezpieczenia w NFZ-cie czy do zasiłku opiekuńczego w ZUS-ie. Nie ma na razie uregulowanych kwestii podatkowych. Część par przy wsparciu organizacji społecznych nie wyklucza, że będą o to walczyć w sądzie.
3: Rowerzyści i osoby poruszające się po Gdańsku hulajnogami elektrycznymi mogą spodziewać się częstszych niż dotąd kontroli ze strony Policji i Straży Miejskiej. Samorząd wspólnie ze służbami zaczyna kampanię. Ma ona poprawić bezpieczeństwo pieszych.
7: Możecie Państwo zobaczyć wymalowane dodatkowe znaki mówiące o tym, jak należy się zachować właśnie w takich przestrzeniach współdzielonych, czyli przede wszystkim ustąp pieszym.
3: Mówi prezydent Aleksandra Dulkiewicza. Kampania na rzecz bezpieczeństwa pieszych potrwa do końca listopada. Naukowcy z Politechniki Łódzkiej stworzyli system, który wykrywa i lokalizuje drony na podstawie dźwięków ich silników. Urządzenie wykorzystuje sieć mikrofonów i potrafi bardzo dokładnie wskazać położenie i trasę lotu bezzałogowca. Twórcy podkreślają, że rozwiązanie jest tanie, nie emituje własnych sygnałów i może pomagać w ochronie ważnych obiektów. Trwają już rozmowy o wdrożeniu technologii do produkcji. Technologia pozwala rozbudować system tak, by wspomagał systemy obrony przeciwlotniczej. I jeszcze sport. Dobre wieści z Chin. Hubert Hurkacz i Kamil Majchrzak awansowali do drugich rund rozgrywanych tam turniejów. Hurkacz wygrał w Chengdu z Kazachem Szewczenką, a Majchrzak w Hangzhou z Włochem Belluccim.

0: Reklama. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w supercenach. Od piątku do soboty wszystkie piwa w puszce, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich. I po reklamie.
1: Jest 22. Wiadomości Super FM.
2: Schron blisko domu to nowy trend na rynku nieruchomości. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją, niedługo ma ruszyć. A rusza powoli sezon grzewczy. Eksperci przypominają o montowaniu czujników tlenku węgla.
0: Super FM. Wiadomości.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Bezpieczeństwo budynku staje się nowym elementem, który biorą pod uwagę nabywcy przy zakupie mieszkania. Tak wynika z analizy portalu rynekpierwotny.pl. Kupujący chcą mieć szybki i łatwy dostęp do budowli ochronnych. Na rynku zaczynają się także liczyć plany ewakuacji osiedli i wzmacniane konstrukcje, na przykład garaży podziemnych. Szymon Kępka.
3: Od tego roku inwestycje mieszkaniowe muszą uwzględniać możliwość organizacji miejsc doraźnego schronienia w podziemnych częściach budynków. To jednak nie oznacza, że w każdym nowym bloku powstaje schron. Jak wynika z analizy rynku pierwotnego.pl, nadal dla kupujących liczy się najbardziej cena za metr, ale kwestia lokalizacji rozszerza się już nie tylko o bezpieczną, zieloną okolicę, ale też dostępność schronień. Jarosław Jędrzyński, analityk rynku pierwotnego.
4: To będzie również jakiś element konkurencji pomiędzy deweloperami i ten proces już niebawem po prostu ruszy.
3: Popyt na schrony na razie nie odbija się na cenach za metr w większych miastach, a raczej chodzi o preferencje klientów, dodaje Jędrzyński.
4: Dopiero przewidujemy, że taki proces będzie postępował.
3: Warto zaznaczyć, że nie każda piwnica i garaż są schronami. Kluczowe jest wzmocnienie konstrukcji, ale też drogi ewakuacyjne i wentylacja.
2: Ruszyło śledztwo w sprawie pożaru stacji systemu internetowego Starlink na Mazowszu. Bierzemy pod uwagę wszystkie wersje wypadków, zapewniają śledczy. Jedna możliwość wydaje się najbardziej prawdopodobna, mówi Aneta Guść, rzecznik prasowy prokuratury okręgowej w Radomiu.
5: Oczywiście nie wykluczamy także działań o charakterze sabotażowym i w tym kierunku będzie prowadzone śledztwo przez prokuraturę. Zabezpieczony zostanie monitoring, który pozwoli nam na ustalenie, co tu się wydarzyło, ustalenie ewentualnie osób, jeżeli takowe brały udział w tym zdarzeniu.
2: Z powodu utraty zasilania stacja przestała działać. Rząd powoła Centrum do Walki z Dezinformacją. Nowa instytucja ma szybko reagować na fałszywe informacje i publikować sprostowania, głównie wobec narracji pochodzących z Rosji i Białorusi. Powstanie też specjalny portal internetowy, na którym będą wyjaśniane najczęściej powielane przekazy dezinformacyjne. Uwaga na tlenek węgla. Na początku sezonu grzewczego służby apelują o montowanie czujek, mówi Martin Halasz z Wielkopolskiej Straży Pożarnej.
6: Zatrucia się tlenkiem węgla, czyli czadem, gazem, którego nie widzimy, nie jesteśmy w stanie rozpoznać i tylko urządzenie w postaci czujki właśnie tlenku węgla jest w stanie nam pomóc i rozpoznać to zagrożenie w naszym domu.
2: Tylko minionej nocy w samej Wielkopolsce poszkodowane zostały 3 osoby. 2 trafiły do szpitala po zatruciu się czadem. Koszt czujki to od 50 do 150 zł. Dziennikarka i podróżniczka Martyna Wojciechowska rozpoczęła w Łodzi program o nazwie Młode Głowy Lokalnie. Wspiera on zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży. Martyna Wojciechowska podkreśla, że to dorośli stworzyli algorytmy. Świat, który jest pełen presji i porównań. Dlatego właśnie to dorośli są odpowiedzialni za to, by pomagać młodzieży. Program Młode Głowy Lokalnie obejmuje działania edukacyjne i profilaktyczne. Jest bezpłatny, ma być stopniowo rozszerzany z Łodzi na całą Polskę.
7: Ale to był dzień.
8: Czas podsumować czwartek, a był to czwartek bogaty w wydarzenia. Niecodziennie bowiem podpisana jest umowa o budowie obwodnicy Mierzyna. To będzie droga, która prowadzić będzie do zachodniej drogowej obwodnicy Szczecina. Niemniej jednak w kontekście rozwoju infrastrukturalnego trzeba przyznać, że to jedna z ważniejszych arterii, która ma mocno usprawnić komunikację w kierunku Mierzyna, a także rozładować korki na Gumieńcach. Mówili o tym dzisiaj politycy, m.in. wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka, czy prezydent Szczecina Piotr Trzestak. Posłuchajcie relacji Andrzeja Kutysa.
9: Ta umowa została oficjalnie podpisana z firmą Budimex. Zacznijmy od wiceministra infrastruktury Arkadiusza Marchewki, oczywiście polityka ze Szczecina.
10: 14 tysięcy pojazdów dziennie przejeżdża tą drogą przez Mierzyn, powodując duże korki i utrudnienia dla mieszkańców. Wkrótce to się zmieni. I to nie jest zapowiedź, to nie jest obietnica, to jest fakt, bo dziś podpisaliśmy umowę na budowę obwodnicy Mierzyna. 5-kilometrowej drogi, która ma kluczowe znaczenie dla tego miejsca i połączenia również Szczecina z Zośką, czyli zachodnią obwodnicą Szczecina, która również jest budowana. Z jednej strony będzie to możliwość włączania się do ruchu na Zośkę dla mieszkańców Szczecina, ale z drugiej strony będzie to duże odciążenie mieszkańców Mierzyna.
9: 154 miliony złotych, z czego ponad 80 daje Szczecin, więc nie dziwi oczywiście, że był na miejscu także zastępca prezydenta Szczecina od inwestycji, czyli Michał Przepiera, który zwracał uwagę także, bo byli inni samorządowcy z Polic, z Dobrej, no bo to takie porozumienie kilku samorządów.
7: Dziękuję naszym kolegom samorządowcom, bo jesteśmy na styku, jak tutaj rozmawialiśmy, naszych samorządów na granicy i to też było ważne, szczególnie, że ta inwestycja, że tak powiem, esuje. Przez chwilę jest w Szczecinie, następnie jest w Gminie Dobra, znowu jest w Szczecinie, znowu jest w Gminie Dobra i dochodzi właśnie do wspomnianej Zośki. Zatem również w takich elementach szczegółowych, których na co dzień się nie widzi, ta współpraca była niezwykle istotna.
8: O obwodnicę Mierzyna zapytam także jutro o poranku. Wiceminister infrastruktury Arkadiusz Marchewka będzie gościem porannej rozmowy Radia Super FM. Już teraz gorąco zapraszam. A my zmieniamy temat: wandale schwytani, wandale pociągów.
9: I tak jak zapowiadałem, czas na kolejny temat w magazynie, ale to był dzień. Ładzin pod Wolinem. Grupa zamaskowanych osób, kilkudziesięciu zamaskowanych osób zatrzymuje hamulcem awaryjnym jeden ze składów pociągów regionalnych i pewnie oni twierdzą, że ozdobili, natomiast no po prostu osprejowali go od góry do dołu i ten atak no nie pozostał bez odpowiedzi służb. Mamy informację, dzisiaj był zwołany specjalny briefing. No i najpierw o stratach mówił dyrektor szczecińskiego oddziału Polregio Andrzej Hańko.
11: Na dzień dzisiejszy straty oszacowane są na 138 tysięcy. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ po zdjęciu tego, myślę, że to nam zajmie gdzieś tydzień czasu. Jak Państwo widzicie, tu są kamery zamalowane, lusterka, które są no, specjalnymi urządzeniami włożone. One po wymyciu zostaną zdemontowane i sprawdzimy, czy są dobre. Prawdopodobnie, bo jak do obiektyw dostała się farba, to też będą do likwidacji. Także ta kwota około 140 tysięcy na pewno ulegnie zmianie. Na dzisiaj jest 138 tysięcy.
9: Część sprawców tego ataku jest już w rękach policji.
8: Tymczasem studenci powracają powoli z długich wakacji i od października szturmują znów Szczecin i szczecińskie uczelnie. Ale żeby szturmować uczelnie, trzeba mieć miejsce do mieszkania. Albo w akademiku, albo w mieszkaniu na wynajem. Eksperci rynku nieruchomości Katarzyna Kacprzy, Mirosław Król mówili o tym, jak wygląda sytuacja na studenckim rynku nieruchomości w przededniu rozpoczęcia roku akademickiego.
12: Jeśli chodzi o tą zmianę, ona jest widoczna z prostych względów. To są koszty. Na tą chwilę przy decyzji w czerwcowej o wynajmie, jeżeli mieszkanie stoi puste, właściciele często nie chcą, żeby opłaty zaczynały się od października. Tu jest bardzo dobre rozwiązanie, to znaczy koniec września są to kończące się umowy z zeszłego roku. Więc oferty, które wpływały czerwiec, lipiec, sierpień, bo tak wpływają przeważnie na 2-3 miesiące przed zakończeniem umowy, gdzie wiemy, że mieszkanie będzie wracało na rynek, jest to dobry akurat towar dla studentów, bo oni mogą zarezerwować i płacą od 1 października.
13: Część, jak zawsze, studentów będzie szukała na ostatnią chwilę i to też widać. W tej chwili wybór jest nadal dość spory, ponieważ bardziej tutaj w tym roku widzimy, że dużo było kontynuacji, czyli podpisywania umów z poprzedniego bez większych podwyżek czynszów i te mieszkania zostały zabukowane powiedzmy na kolejny rok.
8: Kolejna edycja festiwalu Senior Movie zbliża się wielkimi krokami. Dzisiaj poznaliśmy szczegóły.
9: Na konferencji prasowej padło też pytanie, jak długo przygotowuje się taką imprezę jak festiwal filmowy Senior Movie. Odpowiadała Anna Wiśniewska ze Stowarzyszenia Kamera.
14: Organizacja przyszłorocznego festiwalu zaczyna się już dziś, bo już toczą się rozmowy w sprawie kogo zaprosić, bo to jest też dziesięciolecie, więc tak naprawdę piszemy projekty już za chwilę na dotacje. Więc to jest rok, to na pewno jest rok intensywnej pracy.
9: 9. edycja festiwalu Senior Movie, Szczecin od 30 września do 4 października. Radio Super FM jest patronem tego wydarzenia, jednym z patronów tego wydarzenia, które będzie się odbywało w Kinie Pionier, w Centrum Kultury Euroregionu Stararzeźnia, czyli na Szczecińskiej Łasztowni, w Willi Lęca, w Centrum Solidarności Stocznia. Będzie także pokaz filmowy, także zaglądajcie na stronę seniormovie.pl, a w Radio Super FM oczywiście dużo jeszcze o tym będziemy mówić.
8: To na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze wydarzenia. Tymczasem gorąco zapraszam Was na jutro. Jak już mówiłem, w porannej rozmowie będzie z nami Arkadiusz Marchewka, wiceminister infrastruktury.
0: Ale to był dzień. Radio Super FM.

0: Lego. Lego. Lego. Lego.
1: Tak gra Super FM.